Nie wiedzą, że w sercu mam zajęty line-up, tak jak opener. Widziałem Zanzibar, chłodną Islandię, poznałem fawele. A na końcu świata krzyczałem, że miłość

0: SK 106,6.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: SK 106,6. Proszę, udaj się
1: daleko, podróż gdzieś. Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: No i dzisiaj już nie będziemy mieli takiej ładnej pogody jak wczoraj. Przelotne opady deszczu to przed nami, maksymalnie 24 stopnie, a już teraz mamy tych stopni 18, więc jest dosyć ciepło.
1: Szósta na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Orlen miał stracić 1 600 000 000 złotych na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce, w czasie gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Sprawa dotyczy zakupu ropy od Wenezueli, która nigdy nie dotarła.
2: Transakcję zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać 230 milionów dolarów do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
3: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów,
2: komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść 72 miliony dolarów.
1: Informował Mateusz Gołębiewski. Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Takie nowe informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w morzu przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreśla, że to nowy typ drona.
4: Badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i w świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
1: A sprawa drona jest wyjaśniana wspólnie z Litwą, nad którą wczoraj zestrzelono też innego drona. 4 mecze, 4 wygrane i każda do zera. Imponująca gra polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Polacy tym razem ograli Ukrainę 3-0.
5: Pierwsze miejsce w grupie gwarantowane.
6: Tak będzie do końca.
7: No tak, nie ma mocnych, ale widać, że nasi na takim spokoju grają. Nie ma takich jakichś momentów bardzo nerwowych dla nich.
1: No, słyszymy od kibiców, a dziś ostatni grupowy mecz z Bułgarią.
8: SK Żary News.
0: Krystian Machlica. Profesor Andrzej Dragan będzie gościem Lubuskiego Festiwalu Innowacji, który dziś od 9 rusza w zielonogórskim planetarium Wenus.
9: Pan profesor rozbierze na czynniki pierwsze aż do atomu to, czego na co dzień nie widzimy.
0: Mówił Hubert Harasimowicz, wicemarszałek Lubuskiego. To będzie prawdziwe święto rolkarzy w najbliższą sobotę. Od 10 spod Wosiru w Drzonkowie rusza rajd narto-rolkowy.
10: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
11: Oto środa, 15 dzień września, 6 rano. Zamieniamy spanie na wstawanie.
12: A propos spania, wiecie co mi się śniło?
13: Dawaj, dawaj!
12: Że ta benzyna jest po 5,19.
13: Za chwilę tak będzie, za tyle będzie kosztowało pół litra.
12: No jeszcze nie, oby nie oczywiście.
11: Jak chcecie usłyszeć o głupotach, jakie mi się śnią, to zarezerwujcie sobie co najmniej godzinę, proszę panów.
13: Spokojnie, mamy 3 godzinki, damy radę!
12: No to wy, słuchacze na szóstkę, łapcie za Messengera i dajcie nam znać, czy pamiętacie swój najgłupszy sen?
13: Ja na razie się nie przyznaję. Wy możecie być pierwsi.
12: Widzę po oczach, że chcesz się wycofać z tego tematu.

0: 9 minut po godzinie 6. Pamiętam, jak kiedyś miałem taki zestaw snów, jak byłem małym chłopcem. Hej, małym chłopcem. To śniło mi się codziennie, że wychodzę z domu z 4. piętra.
1: I to był ten sam codziennie sen?
0: Oknem.
2: Ojej.
0: I później mi się tak już nadkręciło, że któregoś dnia chyba nie dam
1: rady. Chodziłeś po chmurach, czy jednak uderzałaś w podłoże?
0: Nie, normalnie schodziłem sobie po bloku, na dół, klatka schodowa i sobie szedłem do szkoły.
2: Jednym z takich częstych snów jest to, że człowiek lata. Czy wam kiedykolwiek się to śniło?
0: Tego nie
2: miałem. Właśnie mi też nie. A to dziwne, nie? Bo my tacy odlotowi.
0: Brawo!
1: Ale jest taka dziwna kategoria snów, które dopiero kiedy zaczniesz dzień, po paru godzinach one wyjaśniają się, że jednak były snem. Kilka razy tak się naciąłem, spotykając koleżankę w liceum, podchodzę do niej pełen wiary i nadziei i nagle...
2: To tylko śniło.
0: Nie. Ale mogłeś zaryzykować, a mąż by stwierdziła, ja mi się też to śniło.
2: No? I był to koszmar.
0: Dajcie znać, co wam się dziwnego śniło. Pochwalcie się. Czekamy.
1: Tak jest. Mamy od tego specjalistów ze Szpitala Południowego. Wszystko wyjaśnimy.

0: poranne wrasowanie.
1: Dzień dobry, Jadziu, witamy. Co ci się śniło dziwnego ostatnio albo w ogóle w życiu? Masz jakiś taki sen, do którego często wracasz?
0: Wiesz co, ja tak mocno śpię, że ja nie pamiętam, co mi się śni.
1: To sprawdzimy na tej kuli, co tam leży obok twojego łóżka, co tam zawsze wyświetla się.
2: To jest bardzo popularny sen Boga i też go ma. To się nazywa czarna dziura. Zamykasz oczy, czarna dziura i otwierasz.
0: I otwieram i jest widno.
1: No i jest widno i mamy gazetki, przeglądamy, prasujemy.
2: Słuchajcie, okazuje się, że Skolim, ulubiony artysta naszej sąsiedniej stacji zza ściany, czyli Vox FM, spóźnił się ostatnio 2 godziny na koncert, ale uwaga, postanowił,
1: kiełbasę może robił.
2: Będzie szanował publiczność, wypełni kontrakt, nie zejdzie szybciej ze sceny i mimo spóźnienia grał tyle, ile miał grać i wszyscy mówią, że to jest swój chłop.
0: Ale powinien grać 2 godziny dłużej.
2: W ten sposób.
0: No, jak 2 godziny się spóźnił, to 2 godziny dłużej.
1: No, przez 2 razy 2 jest 4.
2: Nie mógł, bo to był 6 koncert tego dnia.
3: Jadziu, a jacy artyści to byli artyści twojej młodości? W kim się kochałaś? Kogo słuchałaś?
0: Jacka Lecha.
3: Kogo?
1: Kogo?
0: Nie pamiętacie.
1: Poranne ja nie pamiętam.
0: Bardzo dobrze.
1: A ja jestem prawie z tej samej klasy, co ty.
0: A Wałamskiego pamiętasz?
1: No tak.
3: I już wiemy, co się Jadzi śni.
0: Jacek Lech.
2: To nie był ten Lech z tych Lechów, co Polskę założyli?
1: Nie. Ale blisko byłeś.

0: Calvin Harris pyta, jak głęboki jest twój sen. How deep is your sen?
1: Oj, bardzo dobrze u nas. Czekamy na wasze sny. Dajcie znać, co ciekawego, dziwnego śniło się wam ostatnio. Czekamy na SKB Messengerze i 664-402-302.
0: To i zerkam w te wersje pisane. Tomek napisał, chcecie wiedzieć, jaki miałem dziwny sen? Śniło mi się, że jestem bogaty.
2: Ja bym chciała, żeby to był sen na jawie.

0: Reklama.
1: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
2: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.
9: 18 stopni w tym momencie, dosyć ciepło, a dziś maksymalnie 24. Ale co z tego, skoro później po południu będzie zdecydowanie bardziej pochmurno. Na razie mamy to, co mamy.
10: Jest 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Zarzuty nowojorskiej prokuratury dla oficerów rosyjskiego wywiadu. Chodzi o ataki, sabotaż w USA i Europie. Wśród celów była Litwa i Czechy, a potencjalnych celów Polska. Piątka podejrzanych brała udział w organizacji, koordynacji i werbunku agentów do szeregu ataków. 24 nowe terapie lekowe będą refundowane od 1 października. Lista obejmuje 13 nowoczesnych leków stosowanych przy leczeniu raka. Refundowane będą też terapie m.in. na ciężką postać choroby leśniowskiego Crohna.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
12: SK Sport News.
10: Miał być poważny sprawdzian, był spacerek. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0 w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. W drugim secie pozwolili rywalom na zdobycie zaledwie 13 punktów. Dzięki wygranej biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Rozegrają w niej ostatnie spotkanie z gospodarzami, czyli reprezentacją Bułgarii. A Polonia Bytom jako ostatnia awansowała do 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W zaległym meczu drugiej rundy pierwszoligowiec pokonał drużynę rezerw Widzewa 2-1. Losowanie kolejnej fazy Pucharu już jutro.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: Jankes. Jankes.
14: Kama.
13: I Wiktor.
14: W Radiu SK.
15: Hej, hej, tu nowy dzień, to 16 dzień września, o to, żeby był dobry, 2SK.
16: Zgadza się. Dzisiaj patrzymy, kto dzisiaj obchodził urodziny, bo za chwilę będziemy świętować oczywiście z naszymi słuchaczami, między innymi Krzysztof Włodarczyk, bokser.
17: I kto jeszcze?
16: Michał Milowicz.
17: A,
16: aktor nasz. 56 urodziny już ma.
18: Coco Jumbo i do przodu, to moje hasło.
16: Kamcia, no to lubisz czarodziei?
17: Idźmy za ciosem.
16: Czarodziei?
17: No, lubię.
16: David Copperfield też potrafi wyjść.
19: Tak. To nie, ja... bo wtedy on zrobi, że ta stówka nasza zniknie.
16: A, dobra, no. On ma już prawie 100 lat, no. Wszystkiego dobrego.

0: O, w Sylwia, 6.39, Grzeszczak na antenie Radia SK.
1: Spójrz za okno, zobacz, jaki kolor mango jest piękny.
0: Pięknie, no. U nas cudownie, wspomnę. Ciepełko, fajnie, przyjemnie, dobrze.
1: Przypowiadam się, jesień w kolorach Polski.
2: Ostatnie dni lata, tak naprawdę. Ale Janki, którą kawkę ty już, że tak powiem, jedziesz?
0: Dzisiaj dopiero, kończę pierwszą. Dzisiaj
2: to dla wszystkich tych, którzy jeszcze przed kawą, mam teraz informację, która podniesie ciśnienie, bo jeżeli gadamy o pieniądzach, a szczególnie o inflacji, to od razu jakoś tak serce zaczyna szybciej
0: kasa, klikać. Kasa, dawaj, co tam ciekawego?
2: Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja wzrosła w sierpniu do 3,4%. No a wszystko to, co jest związane z paliwami od 1 września, niestety rozpędzi ją do, uwaga, 6%!
0: Ała!
2: Drożyzna będzie!
0: Ale czekajcie, tam z tyłu sali ktoś tam podnosi rękę, widzę, poznaję, to pan Adam, prawdziwy ekspert, profesjonalista. Panie Adamie, co pan ma do powiedzenia? Prosimy, panie Adamie, no.
3: Inflacja zejdzie w przyszłym roku do poziomu gdzieś tam 6-9 powiedzmy, a wzrost będzie 2, ponad 2. Może 1,5, no. Zależy, czy tarcza będzie, czy nie będzie tarczy. Jak nie będzie tarczy, no to będzie 12, prawda, tam w przyszłym roku. Jak będzie tarcza, będzie 9, a na koniec roku 6.
0: Aha.
4: Reklama. Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
17: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
16: Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
18: I po reklamie.
19: Eska.

0: chodiny, 11 do 7.
1: Jak ktoś ma urodziny, to nie ma lipy.
2: Nie ma. Adrian.
3: SK. Budzik.
0: Ładnie, cudownie. Adrian z nami, dzień dobry, na urodzinowo dzisiaj z tobą.
4: Dzień dobry, bardzo tak, na urodzinowo.
0: Adrian,
4: dzień
0: dobry.
1: Mógłbyś na początek zbliżyć słuchawkę tak raz do biodra, raz do łokcia, raz do kolana, bo chcieliśmy usłyszeć, czy rzeczywiście już w tym wieku coś chrupie, strzela?
4: No, bardziej się boję tego, że jak kichnę, to plecy bolą.
0: Ale z przodu czy z tyłu?
4: Z tyłu,
0: to dobrze, to plecy, okej. Okay. Nie jest tak źle.
2: Ale mamy dla ciebie dobrą informację, bo nawet jeżeli będzie ci chrupało, nawet jeżeli będzie cię bolało, to jest ktoś, kto napisał nam, że nawet jeśli były siejesz, to nadal będzie cię kochać.
1: Twoja ukochana to robi.
0: No, co masz do powiedzenia u swojej ukochanej?
4: Że bardzo dziękuję, że pamiętała, że mam urodziny. W tym wieku to już trochę z pamięcią może być nie tak.
2: Myślałam, że powiesz, że nawet jeśli ona wyłysieje, to też ją będziesz kochać.
1: A to też, to na pewno. A jak było u ciebie? Bo mnie moja dziewczyna poznała z włosami. Teraz ja włosów też nie mam, bo wyłysiałem i dalej mnie kocha. Twoja Kasia miała cię z włosami kiedyś, czy od początku bez?
4: Nie. Karolina.
1: Tak, ale tu Janki jeszcze siedzi obok.
0: Kasia.
1: Bo my mamy, Adrian, tą samą przypadłość, co ty.
0: To było pytanie do mnie?
1: Tak.
0: Jak moja Kasia?
1: Tak.
0: Nie wiem, dawno z nią nie rozmawiałem, żartuję. Nie, no wszystko w porządku. No nie, to jak się kocha, to się kocha. Czy z włosami, czy bez, ogolony, nieogolony i tak dalej, no. Mm-hmm. Jest... Kamcia patrzy na nas. Kamcia, zobacz, to ode mnie dla ciebie.
2: Nie, no spoko.
0: Kama pokazuje teraz nogi. Dzisiaj piękne.
1: Adrian, czyli jak słyszysz, jest bardzo duża szansa, że nawet jeżeli przejdziesz jakieś zmiany związane z tym, że człowiek się starzeje, to dalej będzie miłość.
2: Ale w ogóle o czym my rozmawiamy? Przecież Adrian obchodzi dopiero 34. urodziny. Słuchaj, urodzinowa stówka leci do ciebie, Adrian, i my naprawdę życzymy ci wszystkiego najlepszego i pamiętaj o tym, żeby po prostu cieszyć się tym, co jest dzisiaj.
4: No to przede wszystkim zawsze trzeba, musimy się cieszyć z tego.
2: Dokładnie. No i twoja ukochana Karolina napisała PS, proszę powiedzieć, że bardzo go kocham.

0: fajne, to podoba mnie się.
1: No dla ciebie, od nas, dla wszystkich, którzy są z nami od samego rana, 6 minut do godziny 7, przeglądam prasę, dział ogłoszenia.
0: Ogłoszenie o pracę jest jakieś?
1: Ogłoszenie o pracę jest,
0: jakie?
1: Słuchajcie, proszę wysyłać, prezes PKOL-u. Obsada.
2: A to naprawdę, patrząc po ostatnim prezesie, to chyba nie trzeba dużo umieć.
1: Nie wiem, ale można się na pewno zgłaszać.
0: Ale są chętni, z tego co się dowiedzieliśmy, i za chwilę Marcin Brodski w Newsach będzie o tym mówił, Robert Korzeniowski jest zainteresowany taką posadą.
1: Chociaż olimpijczyk, wielokrotny mistrz nad mistrzami.
0: I jak widzisz, warto uprawiać sport, bo chodził i może się okazać, że wychodził.
3: Jankes. Kama.
4: I Wiktor.
3: Radio SK.
2: Ja, pani redaktor, do wszystkiego w życiu sam doszedłem.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
14: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
15: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
14: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
18: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki

0: Od 30 lat.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: I po reklamie.

0: Na ulicach żar dosyć spokojnie, ruch powoli się zwiększa, zwłaszcza na drogach dojazdowych i wyjazdowych z miasta. Mamy cały czas taką, a nie inną temperaturę 18 stopni.
1: Dochodzi siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, Sejm dziś ponownie zajmie się rządowym projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Premier zapowiada, że jeśli prezydent podpisze przepisy, koncerny podzielą się zyskiem, z którego finansowany będzie program CPN. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że firmy paliwowe zarabiają na kryzysie. Tylko Orlen miał w pierwszym półroczu niemal 16 miliardów złotych zysku netto, czyli około trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
2: O to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw płaciły te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
1: A to drugie podejście do tej ustawy. Pierwszą wersję prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Robert Korzeniowski zapowiedział start w przyszłorocznych wyborach na szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czterokrotny mistrz olimpijski chciałby też włączyć do pracy w PKOL-u byłych olimpijczyków, na przykład Anitę Włodarczyk, Justynę Kowalczyk czy Adama Małysza.
3: Deklarują też wolę włączenia się w tę pracę, tak jak na przykład Anita Włodarczyk. Sygnały dawała też takie Justyna Kowalczyk, która jest gotowa do tego, by wziąć większą odpowiedzialność za sprawy olimpijskie.
1: A wybory odbędą się w kwietniu. Do tego czasu pełniącym obowiązki prezesa komitetu będzie Marian Kmita. E-recepty muszą zawierać dawkowanie. Weszły w życie nowe przepisy. Od teraz system sam sprawdza, czy lekarz określił prawidłowe dawkowanie i automatycznie odrzuca recepty wystawione z gigantyczną liczbą opakowań.
4: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuację, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie tak do stosowania, po to, żeby wydać mu większą ilość produktu.
1: Mówił Mateusz Oczkowski z Ministerstwa Zdrowia. W Polsce wystawia się około 1,5 miliona recept dziennie.
5: SK Żary News.
0: Krystian Machalica. Już ruszyła akcja Jesień 26. W lasach pojawiło się więcej patroli Straży Leśnej, ale nie tylko, bo w działaniach uczestniczy też policja czy Straż Graniczna.
6: Zagubienie się ludzi podczas jakichś grzybobrań, czegoś takiego, będziemy tam pomagali ewentualnie.
0: Mówił Tomasz Kasperowicz z Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Iłowska gmina doświetli 24 przejścia dla pieszych. Zimą będzie bezpieczniej.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
8: Dzień dobry, witamy, środa w pół do piątku, dwie minutki po godzinie siódmej.
9: W tej godzinie na pewno pojawi się wasz i nasz ulubiony konkurs, czyli siódma wygrywa.
10: No i ja patrzę w kalendarz, jest dzisiaj też dzień fryzjera, więc uwaga, obowiązkowe pytanie. Co robi traktor u fryzjera?
8: No, tankuje.
10: Warkocze.
8: Tak.
10: Kama, 3, 2, 1, śmiejemy się.
9: Ale ja już wiem, dlaczego jeszcze się ten
10: spokojnie.
9: Ola Kot nie zgodziła na ślub z tobą.
10: Mam jeszcze kilka gorszych w zanadrzu.

0: jednej strony człowiek, bo już wstał, 7:07, ale z drugiej ta zalia taka rozleniwiająca. Się by poleżało troszkę obok.
1: Tylko zostań kochaj mnie, powiedziała Zalia. Dziękujemy pięknie oczywiście.
0: To jest Eska z samego rana. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Panie pilocie! Niech pan zostanie w domu.
0: O co ci chodzi?
1: Słuchajcie, takie mam tutaj wprowadzenie. W internecie przeczytałem przed chwilą, także jak się pozbywamy telewizora, no niektóre są takie już wysłużone, trzeba zmienić.
0: Przypominamy, że nie wyrzucamy go do śmieci, tylko jedziemy odwieźć go do punktu zbiórki.
2: Ja bym kiedyś przez okno chciał wyrzucić.
1: Chciałem, bo to było podczas meczu piłkarskiego.
0: To jesteś usprawiedliwiony.
1: Jest wytłumaczenie. No, albo po derbach Gorzów Zielona Góra. Ale nie o tym, nie o tym. Słuchajcie, mówi się o tym w internecie, że jeśli pozbywamy się telewizora, zostawić w domu pilota.
2: A po co?
1: Po co? Po to, ponieważ można go sobie przerobić i później takim pilotem zdalnie sterować choćby oświetleniem LED w domu. Serio, wszystko można ładnie pokombinować. Ktoś ewentualnie może pomóc. Nie wyrzucamy pilotów.
2: Ja pamiętam te czasy, kiedy to ja byłam pilotem do telewizora. Pilot, weź przełącz kanał.
0: I dlatego kamamy cię nie wyrzucamy.
1: Nie.
2: No, dziękuję, miło. To co, wyłączyć światło?
0: Idź zgaś LEDy.

0: No, do świąt wielkanocnych jeszcze trochę czasu, będzie post, a u nas już. Post Malone, proszę państwa. 14 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: No to zestaw eskowych gadżetów i do tego jeszcze magazyn SK Story. To wszystko mamy dla was w ramach naszej zabawy Siódme wygrywa. Pamiętajcie, trzeba szybko odpowiadać, ale przede wszystkim trzeba mieć dobry zasięg w telefonie.
3: No to kto pierwszy? Kogo witam, kogo goszczę, jak ten facet z TV Polonia.
2: 664-402-302, dzień dobry.
4: Cześć, Kamil.
2: Cześć, Kamilu. Cześć, Kamilu. Kamilu, szybko, telefon do ręki.
0: I działamy, dobra. Dobra, lecimy dalej.
2: Dzień dobry.
0: 664-402-302. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Siódme wygrywa telefony. Dobre połączenie. O, słychać, lecimy.
1: Zabawa rozpoczęta. Mm-hmm. Pierwsze.
2: No czy wielbłądy magazynują w swoich garbach wodę gazowaną?
5: Nie.
0: Dobrze.
1: Drugie.
0: A co magazynuje wodę?
5: Tłuszczyk
0: w wodzie, to wodę.
5: Niegazowany też nie mają.
0: Gazowany tłuszcz czy niegazowany tłuszcz?
3: Tak jest.
1: Drugie.
3: A co się stanie, jeśli zjesz naraz 5 pączków i zagryziesz je kwaszonym ogórkiem?
5: Niedobrze mi będzie.
0: Życzymy smacznego oczywiście.
2: Dobrze. Człowiek z doświadczeniem.
0: Jutro czwartek, tłusty czwartek. Dobra, lecimy z trzecim. W jakim miejscu stoi najbardziej znana statua wolności?
5: We Francji?
2: Ja uważam, że można uznać.
3: Bo to zależy od tego, kto jaką zna. We Francji też mają.
0: Bardzo dobrze, dziękujemy.
2: Aczkolwiek ja stawiałam na tą w Rybniku. Dwaj gadający dziadkowie z balkonu to Stalter i Waldorf. To są kultowe postacie z jakiego programu?
5: No, nie odpowiem, bo nie wiem.
0: Mana, dziadkowie.
5: To.
0: Dziadkowie z Muppet Show.
2: Dokładnie. Trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy. Ale zasięg miałeś fantastyczny. Świetnie go było słychać, jakby siedział u Wiktora na kolanach, naprawdę.
3: 50 sekund nam zostało.
0: Szybko lećmy.
6: Halo, siema.
1: Piąte.
3: Uwaga, wymień dwa miejsca, do których idąc założysz garnitur albo garsonkę.
6: Bal i praca.
2: A jak ktoś zainwestował w zonta krypto, to zyskał czy stracił?
6: Stracił.
0: I uwaga, siódmy ostatni, otwierasz lodówkę w pracy, a ktoś, patrzysz, a ktoś zjadł twój jogurt. Może być podpisany. Co robisz?
6: Na zdrowie mu życzę.
3: Ale jak się muszę zastanowić.
7: On nie jest z Polski chyba.
3: Mam dwie opcje.
0: Kochany, bardzo
3: dobrze. Pognębić go albo przybić z nim piątkę. Przybijam piątkę.
6: Pamiętajcie, dobro wraca.
0: O, jesteś wspaniały, naprawdę. No i wróciło do ciebie dobre. Mamy dla ciebie prezenty.
2: Eskowe klapki Kubota, skarpetki eskowe, magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem na okładce. Wszystko to leci do ciebie.
3: No i wygrałeś czas antenowy. Ostatnie 10 sekund twoje, cała Polska słucha. Co chcesz im powiedzieć?
6: Życzę wszystkim miłego dzionka i udanego przyszłego weekendu.
1: Siódme wygrywa

0: pianki. Całowałeś się kiedyś z dziewczyną i podobało ci się?
1: Bardzo.
0: No to macie coś wspólnego z Katy Perry.
1: Bardzo. Bardzo, 7.26 tutaj SK.
0: Za chwilę buziaki będzie Marcin Procki wysyłał do wszystkich, którzy na Śląsku próbują jeździć kolejami. Podobno są problemy jakieś i utrudnienia.
2: Janki, przepraszam, ale chyba zacząłeś się tu ślinić troszkę.
1: To prawda.
0: Ale Janki się całował ze śniadaniem.
1: To prawda. Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK. To prawda. SK.

0: Reklama.
1: Wujku, widziałem zebrę!
2: To chyba normalny na drodze.
1: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię.
2: Co to za zoo?
1: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
2: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9.
3: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
4: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: I po reklamie.
9: Dziś już nieco inaczej niż wczoraj, kiedy mieliśmy piękne słońce, bezchmurne niebo, temperatury podobne, to fakt, 24 stopnie maksymalnie, w tym momencie mamy 17.
10: Minęła 7.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, Polska znów poderwała myśliwce, to w związku z kolejnym rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Alerty RCB ponownie rozesłano do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Utrudnienia na kolei na Śląsku to przez awarię urządzeń sterowania ruchem.
11: Problemy występują na odcinku od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów.
10: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Opóźnienia i odwołane pociągi są możliwe na terenie całego województwa śląskiego.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
13: SK Sport News.
10: Polscy siatkarze nie do zatrzymania wygrali czwarty mecz na Mistrzostwach Europy. Tym razem nie dali szans Ukrainie, wygrywając 3-0. Najskuteczniejszym na boisku okazał się Bartłomiej Bołądź, który zdobył 20 punktów. Dziś na zakończenie zmagań w grupie Polacy zmierzą się z Bułgarią. Czwarte zwycięstwo z rzędu też Górnika Zabrze. W zaległym meczu Ekstraklasy Górnicy 2-0 wygrali z Koroną Kielce i umocnili się na prowadzeniu w tabeli. Przewaga nad drugą Legią wzrosła do 5 punktów, a w drugim, rozegranym wczoraj meczu, Zagłębie Lubin 3-2 wygrało z ostatnim Rakowem.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
15: Jankes, Kama
16: i Wiktor.
14: W Radiu SK.
17: Ale czekajcie, 7.32 i o tej porze grill?
18: Tak, grillowanie. Ten moment.
17: Z naszej strony delikatne podniecenie, a u Jankesa przerażenie, bo pojawiło się zdjęcie.
18: Jestem jakiś taki dzisiaj nastawiony pozytywnie.
17: Tak? To dawaj, strzelaj bez podpowiedzi. Kim jesteś?
18: Jestem aktorem. Nazywam się Borys Szyc.
17: Wiesz, na przykład, jakoś tak mi
18: zmarnowałeś swoją pierwszą szansę.
19: I to mi się podoba.
18: Nie.
19: Odpalamy naszą zabawę. Kim jest Jankes? Na eskowym Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa. Na eskowym Messengerze wasze podpowiedzi, takie, żeby Jankes w pewnym momencie zorientował się, kim jest.
18: Ale czy żyje?
17: W moim sercu tak.
18: Czyli nie żyje.
19: Ja tylko przypominam, tak? Że masz 3 strzały, a właściwie już tylko 2. Jeżeli ci się nie uda, to się przebierasz.
18: Dziękuję bardzo.
19: Przebierasz!

0: Say My Name. My name is TikTok. Właśnie rozpoczął się specjalny live. Wszyscy założyli okulary w studiu, oprócz Bogaja, żeby wyglądać mądrzej.
1: Dzień dobry wszystkim, witamy. 20 minut i będzie z nami godzina 8. Za chwilę będzie ciąg dalszy grillowania, jeśli chodzi o akcję pod tytułem Kim jest Jankes?
0: Tak, ale najpierw słuchajcie, ważne pytanie. Janki, czy masz chociaż wolne 10-15 zł?
1: Czy mam? Zależy, czekajcie.
0: No, wyglądam. Ile masz?
1: Mam dyszkę.
0: To za dyszkę możemy się zrzucić na 4,5 cm kwadratowego nowego mieszkania.
2: A wiesz, ja tak robiłam kiedyś. Moją pierwszą pensję przeliczałam na to, że zarobiłam w miesiąc tyle, że mogę sobie kupić 0,5 m² mieszkania.
0: A to dlatego, że Polacy podobnież ciągle wierzą w betonowe złoto i 57% badanych Polaków, które w ogóle posiada jakieś oszczędności, mówi, że zainwestowałoby to właśnie w kupowanie betonu i mieszkania.
2: I cały czas liczą na to, że ceny mieszkań będą szły do góry.
0: Tak jest.
1: Coś czuję, że przykład poszedł z PZPN-u.
0: Beton równa się wielka kasa. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Wujku, widziałem zebrę!
10: To chyba normalne na drodze.
9: Nie na drodze! W ZOO w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
10: Co to za ZOO?
9: ZOO Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
10: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
9: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
11: ZOO Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
12: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Zielona Góra, ulica Batorego 118A i na www.gazette.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
14: I po reklamie.

0: ona krzyczała w jego stronę.
1: Sterta się gali!
2: Nie odbieraj telefonu, Nosel będzie dzwonił. Pewnie to też, no.
3: Słuchajcie, podobne energetyki szkodzą, a Nosel właśnie w sprawie energetycznej z samego rana. To zamiast puszeczki proszę przyłożyć ucho do głośnika.
2: Uwaga, uwaga, ostrzegamy.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo? Czy ja pod 13 się dodzwoniłam?
6: Tak, o co chodzi?
5: Energetyka musztardowa Marzena po tej stronie. Telefonuję, proszę pani, ze wczorajszego zgłoszenia. To jest pani?
6: Jestem ja, tak.
5: Powie mi pani, co tam się wydarzyło, bo ja tutaj robię, proszę pani, tak zwany audyt energetyczny i chyba wiem, gdzie jest problem, ale to muszę z panią ustalić, bo dobrze, że panią zastałam.
6: Tak, cały dół, światło na górze, znaczy się żarówki na górze.
5: Aha.
6: I tak, zaczęło się od ubikacji na dole. Zgasło, ale tak lepiej. Mrygało, zgasło żarówka.
5: Tak. To ja już mniej więcej mogę, proszę pani, się domyślać, o co chodzi. Czy pani wie, którędy tam idzie do pani ten prąd? Czy od przodu domu, czy od tyłu domu?
6: Znaczy się, to by było jak...
5: To już pani powiem. Niech pani wyjdzie na zewnątrz, ja z panią sprawdzę, czy coś tam, proszę pani, na tym kablu jest, uwiera, czy coś po prostu uciska ten kabel.
6: No jestem.
5: Jest pani?
6: Domem.
5: Dobrze. Tak. I teraz tak, od drzwi wewnętrznych, proszę pani, po lewej stronie. Proszę tam, proszę pani, tak mocno po ziemi postąpać.
6: Przed domem sobie tak postąpać,
5: przed
6: tak?
5: domem, tak.
6: No.
5: Albo nie, inaczej, niech pani poskacze, bo jeżeli pani jest lekka, to żeby ciężki, proszę pani, opór był na ziemię, bo tam idą kable i zaraz sprawdzimy, proszę pani, czy coś tam mruga.
6: Będę skakać przed domem.
5: Dobrze, tak, bo to wie pani, na kabel, jeżeli coś naciska, to teraz będzie widać.
6: Dobra.
5: Dłużej, proszę pani, w lewo troszeczkę.
6: W lewo? Tak. A to pani widzi, gdzie ja skaczę?
5: Nie, ja po kablu, proszę pani, widzę po audycie, że coś tam, proszę pani, jest na rzeczy.
6: O, to czuję, nie wiem, gdzie te kable, w którym miejscu.
5: Nie, ja pani powiem, bo już zaczęło coś tam mi mrugać. Czyli niech pani... Tak, niech pani skacze i proszę pani przed dom.
6: Jak mnie ktoś widzi,
5: jeszcze
6: daleka,
5: Moment, jeszcze w lewo?
6: W lewo?
5: Ojeju, proszę pani.
6: Co?
5: To tutaj mi coś ciśnie.
6: O cholera.
5: Tutaj, proszę pani, albo dociąża, proszę pani, nie wiem, jakaś kafelka, płytka czy coś. I dlatego, proszę pani, cała energetyka nie dochodzi do gwiazdek, do światła.
6: O mordę. A tutaj czasem samochód stoi.
5: No i wszystko jasne, proszę pani.
6: I co z tym zrobimy?
5: No i teraz, proszę pani, trzeba rozluzować ten kabel.
6: Ale jak?
5: To na pewno pani powie, Monika.
6: Pani Boguczu, to Monika wkręciła panią w Radio SK. Macia, ja skakałam jak przed domem. Ja jak mnie ktoś widział, albo te kamery, to dopiero jaja, nie?
4: Nosel wkręca w Radio SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.

0: Papy.
1: Słuchajcie, źle mi jest. Źle mi jest, ratujcie mnie, nie wiem kim jestem.
2: No. Nic nowego.
3: Ale nie ma problemu.
1: Dajcie jakąś podpowiedź, kim
2: na jestem.
1: Na deskowym
2: Instagramie przerobione zdjęcie Jankiego. No i mamy dla ciebie pierwszą podpowiedź.
1: Poproszę.
2: Zanotuj Jankie, sobie, proszę.
4: Nawet jako facet muszę powiedzieć, że niezłe z ciebie ciacho.
1: O, ciacho, no to już mam tutaj.
2: No.
1: Mam już profil narysowany wstępny.
0: No ładny, rzeczywiście.
2: Dobra, ja bym się z nim nie umówiła.
1: Ciacho, czyli jestem mężczyzną. A, tak, jestem cwany.
0: A co, kobieta nie może być ciacho? Jest 26 rok.
1: Jesteś
0: każdy
1: ciacho.
0: Jest kim chce.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, home barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Wyjeżdżamy na ulicę Żar i sprawdzamy, gdzie może być nieco więcej samochodów niż zwykle. Żagańska, Podwale między innymi, czy Łańska. Sporo samochodów również na obwodnicy miejskiej. Uważajmy na siebie.
1: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polskie myśliwce w powietrzu, alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, a powodem rosyjskie ataki dronowe na zachodnią Ukrainę. Alert we wschodniej Polsce został już odwołany, a sytuację dalej jednak monitoruje wojsko. Reporter SK Michał Rawa zbiera szczegóły. Dzień dobry, Michale.
2: Tak jest, dzień dobry. Alarmy powietrzne na Ukrainie w związku z atakiem rosyjskich dronów ogłoszono m.in. na Wołyniu, tuż przy granicy z Polską. One także zostały już odwołane, ale stąd wynikała konieczność użycia polskich myśliwców. To oznacza tymczasowe zamknięcie lotnisk w Lublinie i Rzeszowie oraz zamknięcie nieba nad wschodnią Polską dla samolotów rejsowych.
1: Były minister, wiceminister sprawiedliwości z zarzutami Michał Woś ma odpowiadać za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. To w czasie, kiedy nadzorował służbę więzienną. Woś nie przyznaje się do winy.
3: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych.
1: O czym informuje Mateusz Gołębiowski? A we Francji najwięcej narażonych na hałas. Tak wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska. Problem we Francji dotyczy 24 milionów osób. W Niemczech problemem jest hałas lotniczy. Skala osób narażonych na niego jest 4 razy większa niż we Francji. A dla porównania, w Polsce na hałas narażonych jest 5 milionów osób, z czego większość na hałas drogowy.
4: SK Żary News.
0: Krystian Machalica. 120 tysięcy złotych ponad. Tyle były warte elektronarzędzia, które 47-latek z Żar systematycznie kradł z busów, ale tych w Zielonej Górze, mówi Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.
5: W marcu opuścił zakład karny, w którym odbywał karę pozbawienia wolności, m.in. za przestępstwa popełnione wcześniej na innym terenie.
0: A dziś rusza nabór wniosków do tegorocznego budżetu obywatelskiego w Zielonej Górze.
6: Jankes. Kama i Wiktor.
0: Who is Junkie? Kim jest Jankes? Nasza zabawa trwa. Podpowiedzi lądują cały czas u nas na antenie, a Jankes się głowi.
7: Mam propozycję.
8: Dawaj.
7: A chociaż nie, bo...
8: Nie. Ale co, już wiesz?
7: No wiem, że jestem jakimś ciachem fajnym.
8: No to posłuchaj dalej.
7: Borys Szyc na pewno nie.
0: Aha. Okej. Okay. A to co, nie podoba ci się Borys Szyc? Halo? Co,
7: jak? No, powiedzieliście, że nie. Że to nie Borys Szyc.
0: A tak, już zmarnowałeś szansę jedną. Dobra, kolejna podpowiedź.
9: Jankes, jak cię mam, to tak robię.
0: No, okej. Okay. No, czyli lubią cię też panowie, no.
7: Czyli to jednak nie koniecznie mężczyzna.
0: No.
7: Czyli jest... A dobrze...
0: Dobra.
7: A jestem chłopakiem czy dziewczyną? To jest bardzo ważna kwestia.
0: No, po prostu jesteś.
10: Po prostu jestem.
11: I dobrze, że jesteś.
7: Co wyko?
0: Nagrywajcie podpowiedzi na Messengerze, a zdjęcie przerobione na Instagramie.
7: A może jestem łatwogangiem?
0: Zmarnowałeś szansę.
7: Nie, głośno myślałem tylko.

0: Andrea Bocelli. I od razu jakoś tak na baczność człowiek słucha muzyki.
1: No i pięknie, no i gramy dalej. Między innymi, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy w siatkówkę.
2: Jak nam idzie?
1: No jest wspaniale. Biało-czerwoni rozbiliśmy właśnie Ukrainę 3-0 i po 4 meczach mamy komplet. 12 punktów i bilans setów. To jest naprawdę piękne. 12-0. Jesteśmy pewni pierwszego miejsca w grupie i awansu do 1/8 finału. Jeszcze mecz z Bułgarią przed nami. Ale to takie już wiecie, taki no, taka no,
2: to z tą Bułgarią na torcie. To pewnie wyjdą trzecim składem, nie?
1: Jak nie czwartym. Bo tam Wiktora nawet wezmą do składu, żeby tam no, poziewał.
0: Nie ma nudniejszego sportu niż siatkówka, bo co byśmy nie robili, to wygrywamy.
3: Jankes. Kama i Wiktor. Kama i Wiktor. Radio SK.
1: Ale mi pomysł wpadł do głowy, a propos kim jest Jankes, bo często nawiązujecie do jakichś bieżących spraw. Czy ja jestem może medalem?
0: Straciłeś właśnie swoją drugą szansę.
1: Okej.

0: Dobre kawałki to są takie, które się ciągle nuci. I ten nuciliśmy przez prawie 3 minuty.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej, tak? Kim ja jestem? Kim ja jestem?
2: Kim jest Jankeks?
3: No, na tym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankiego. Janki już narysował potencjalnie swoją postać, która ma głowę i choinkę.
1: To prawda, to są nóżki. Później z choinki zrobiłem ręce i nogi dorzuciłem.
3: To jakie masz tropy?
1: Ale na górze było ciacho i szukałem po nazwiskach.
3: No. Mhm. Jest taki jeden.
1: Jest taki jeden aktor też, tak. Maciej ma na imię. Mhm. A to nie jest moja propozycja. Tak sobie głośno tego myślę.
4: No rozumiem.
3: No dobra, co już wiesz o sobie?
1: Że jestem niezłym ciachem, że jednak... No i właśnie, to jest bez sensu w ogóle.
3: No.
1: No bo do końca nie jestem ciachem, no bo chyba jestem rzeczą niż postacią.
3: No. Tak myślisz? No.
1: Dobra, ja to biorę na klatę, bo za każdym razem ani razu nie potwierdziliście mi, że jestem postacią, że ani jestem facetem, ani kobietą.
5: Cię chcemy, żebyś przegrał po prostu.
1: Ja tylko jestem rzeczą.
4: Czekam z podpowiedziami.
1: Dawaj.
4: One cię wyprowadzą na dobry kierunek.
2: Jankes, jesteś jak cebula. Nie chodzi o to, że ludzie przy tobie płaczą, albo że śmierdzisz. Chodzi o coś innego.
4: No.
3: Kocham naszych
1: jestem
3: słuchaczy,
1: czymś do
3: naprawdę.
1: Jestem czymś do jedzenia, jestem jak cebula.
4: To posłuchaj dalej.
6: Janki, słuchaj, chciałabym cię mieć codziennie.
4: Oraz...
7: Jankes, powiem ci tak, 90% ludzi kocha się takiego, jakim jesteś, ale te 10%...
1: To i koniec? Urwałaś taśmę?
3: Bo to była taśma profesjonalna.
4: To jeszcze masz na dokładkę dwie podpowiedzi.
8: Jankes, jesteś taki fajny, że chętnie spędziłabym z tobą popołudnie. Ale właściwie jesteś taki słodki, że mój mąż by do nas dołączył.
9: Jankes, ty słodziaku.
1: Czy ja jestem może jakimś pieskiem, jakąś postacią z jakiegoś filmu, jakimś psem?
4: No nie.
1: Okej.
4: A kotkiem? A ślimakiem?
1: Ale pomyślałem o twojej...
4: A ptakiem?
1: Dobra, czyli jestem rzeczą, dobra. A co z tą cebulą było? Tego nie skumałem, że co, że to jest coś do jedzenia?
4: Że nie jesteś jak cebula. To była podpowiedź.
3: I nie śmierdzisz.
1: Mhm. Czyli coś do jedzenia dobrego. Czy jestem kebabem?
3: To też była twoja trzecia odpowiedź.
1: Nie.
3: Ale spokojnie, pomęczymy cię jeszcze za chwilę. Wskakujcie na Instagrama.
1: Czekajcie, jestem czymś do jedzenia, widzę po was.
3: Wskakujcie na Instagrama, wrzucajcie na jaskowego Messengera nam podpowiedzi dla Jankiego. I tak jajecznica? I tak wiemy, że już przegrał.
4: Przegrał!
1: Jaja? Już co za mnie robicie? Feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Age Mata. Mata 24 minuty po godzinie 8.
1: Jeden słuchacz napisał: Mata ten kawałek? No Mata i zagrata. Oczywiście, zagrata. Że tak.
0: No dobra, macie jakieś podpowiedzi, czy jest jakaś przerwa jeszcze dla mnie?
1: Wiemy już, czy że jestem... Jankes zmarnował wszystkie swoje 3 podpowiedzi. 3 razy zabrzmiał ten charakterystyczny dźwięk, więc teraz już gra tylko o honor.
0: Czy jestem słodki, czy słony? Czy jestem przekąską?
1: Powiem ci, zależy.
2: Jesteś zabawny, bo na naszym eskowym Instagramie pod twoim przerobionym zdjęciem ktoś oznaczył Make Life Harder.
0: O nie.
1: Ale wiemy, że jesteś...
3: Dobra. Siema Jankes, powiem ci tylko tyle. Jesteś ciężki.
1: To może chodzi o twój charakter również.
0: A może... może chodzi o ilość kalorii? O to chodzi?
1: Możliwe.
0: Czyli nie jestem ani owocem, ani... I czy jestem zdrowy?
1: W małych ilościach.
0: O kurde. Jankes. Ale... Dobra.
4: Przegrał już?
1: No przegrał, gra o honor.
0: Jak to?
1: No.
0: Gdzie to?
1: Tak,
0: czy to się je w kinie często, jak się ogląda film?
1: Nie.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
2: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
3: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
2: Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
10: I po reklamie.
11: Większy ruch w tym momencie może być w okolicy Bohaterów Getta, tamtejszej obwodnicy Zielonogórska czy Aleja Jana Pawła II. 18 stopni to aktualna temperatura, dziś maksymalnie 24.
12: Jest 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Akcja wojska na plaży w Rusinowie. Żołnierze wydobyli, zbadali i zneutralizowali elementy znalezionego tam drona, które mogły stanowić zagrożenie. Obiekt został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych. Poważne utrudnienia dla pasażerów kolei na Śląsku. Składy mają 2 godziny opóźnienia. Problemy dotyczą m.in. tras Katowice-Tychy oraz Gliwice-Wodzisław Śląski.
13: Totalny chaos jest.
14: Proszę powiedzieć, długo pan już stoi?
13: 1,5 godziny.
15: Zebraliśmy się w 5 osób, przyjechaliśmy taksówką do Katowic, żeby do domu dotrzeć.
12: A przyczyną utrudnień jest brak zasilania urządzeń sterowania ruchem. A polscy siatkarze zagrają dziś ostatni grupowy mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni są już pewni 1. miejsca w grupie. Na koniec tej fazy zmierzą się z Bułgarią, czyli aktualnym wicemistrzem świata. Początek meczu o godzinie 18.
16: Jankes.
17: Jankes.
16: Kama.
17: Kama.
16: I Wiktor. Wiktor.
17: Radio SK.
18: Janki nie wytrzymał ciśnienia, poszedł do toalety, przemyć twarz zimną wodą. Cały czas nie wie, kim jest.
19: Gdzie jest ten nasz sernik? Mogę to w końcu powiedzieć, bo Jankes dzisiaj jest... Mani, już nie mogę powiedzieć. No chodź, chodź myszko, chodź.
18: Chodź.
20: Słuchajcie, mam pewien trop.
19: No dawaj.
18: Bo TikTok całe szczęście się odzywa.
19: No.
18: Tutaj są fajne podpowiedzi.
19: Bo my cały czas live'a na TikToku mamy.
18: Czy ma dużo białka?
19: Tak. Mm-hmm.
18: Jakiś serek wiejski, jakaś pierś, kurczaka, czy coś takiego, to nie bardzo. Słuchaj dalej.
21: Dobra.
22: Jankes, podzieliłeś każdą polską rodzinę.
19: To prawda.
18: A czy my przypadkiem o tym wczoraj nie mówiliśmy?
23: O, czyli...
18: O rodzynkach? Coś mówiłeś? O ciastach?
23: Więc?
18: Co więc? Co więc?
23: No nie, myślałem jednak, że gramy z kimś inteligentnym.
18: No, więc... Ja już wiem. Ja za chwilę to powiem. Ja już mam was! Mam was! Wygrałem!

0: O, to chyba o serniku było. Lubię tak, no, bez końca.
1: Mam coś do mojej odpowiedzi po mojej propozycji. Mam kawę.
0: No, słuchajcie, zrobił to poza anteną, doszedł do dobrych wniosków. Co prawda za późno, po czasie, po wielu złych odpowiedziach.
1: Za późno, przecież się człowiek wyrobił, ledwo ale się wyrobił.
2: No to no, uwaga. Jaka jest twoja propozycja?
0: Słuchaj, poczekaj, ostatnia podpowiedź i odpowiadasz. Dawaj. Uwaga.
3: Jankes, ja ci tylko powiem, że jesteś aksamitny i wszyscy Polacy cię uwielbiają.
0: No właśnie. Czyli jesteś?
4: Czyli to pierwsza propozycja podpowie, że jestem ciachem. Mhm. Jestem takim pięknym, cudownym sernikiem, tak?
1: O, to nie jest tiramisu?
0: To jest Jankes sernik na naszym sernik. Instagramie. No.
4: Bez rodzynek widzę. Ja wolę z rodzynkami.
2: Ja też.
4: To jest niebywałe, co wy zrobiliście ze mną.
0: Janki, ustaliliśmy.
2: A która podpowiedź sprawiła, że udało ci się w końcu dojść do odpowiedzi?
4: Na TikToku ludzie się zaczęli odzywać, że za każdym razem jestem na imprezie rodzinnej.
2: Aha.
4: Ciasto, a sernik, no ma dużo białka. No okej, okay, no powiedzmy, że ser i te sprawy, okej.
2: Okay. Ja się tak zastanawiałam, czy się nie powinieneś przebrać za pracownika Najwyższej Izby Kontroli z serem w ręku, żeby sernik, taki dowcip, ale niektórym ma lepszy pomysł.
0: Słuchaj, w ramach kary, że zgadłeś za późno i że nie zrobiłeś tego w limicie trzech odpowiedzi, przyniesiesz do radia blachę sernika.
4: Dobrze.
0: A później ten sernik
4: sam zjem.
0: Odbijemy na twojej twarzy.
4: Oczywiście, że się z tym zgadzam. To będzie fantastyczna historia. Pytanie, w którym życiu to zrobić?
0: Obecnym.
2: Nie. Za tydzień.
0: Masz równo 7 dni na realizację.
4: Tylko się odbija zawsze torcik, no tort.
0: No. Sernik? To sernik w ramach tego będzie na twojej twarzy,
2: tylko
0: kochany.
2: Tylko bardzo cię proszę, żeby był z rodzynkami. Dziękuję.
0: Posłuchajcie tego lepiej.
5: Prawie 270 tysięcy osób wzięło udział w ogłoszonej na moim kanale ankiecie, czy woli sernik z rodzynkami, czy bez. No i miażdżąca większość woli bez rodzynek.
6: Radio SK. Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: I po reklamie.

0: Warany z Komodo przy mikrofonie. To jest SK.
1: Moja pierwsza dyskoteka w życiu i mój pierwszy taniec z chłopakiem.
0: Wow.
1: Nie mam pojęcia, jak miał na imię.
0: Słuchajcie, Jank jest cały czas, my tu gadu, graju, a on siedzi z testami i zakreśla. I coś jeździ długopisem po skrzyżowaniach.
1: Nauka jazdy, kategoria A.
2: Ja już dawno zrobiłem, rzeczywiście, nie jestem niczym Andrzej Duda, który...
3: Ja się cały czas czegoś uczę.
0: Właśnie,
3: bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu...
0: W radiu.
2: Słuchajcie, są testy, nawet wczoraj zrobimy tutaj, mam jedno z pytań, które się pojawia w książce. To się pojawia na egzaminie. Uwaga. Jadąc zimą spotykasz na poboczu półprzytomnego, wyziębionego człowieka. Jak należy mu pomóc? ABC jest, uważajcie. Dawaj. Panie i panowie, halo Polska, halo świat. A. Trzeba mu podać gorący napój. B. Podać mu alkohol. Serio, nie ściemniam. I C. Wezwać zespół ratownictwa medycznego.
0: Słuchaj, no B na pewno nie.
2: Jakie nie?
0: No bo on już sobie podał chyba sam wcześniej.
2: Kama, co dajesz? A, B czy C? C, prawda?
1: Ja telefon do przyjaciela, zadzwonię do ciebie, bo ty znasz odpowiedź.
2: Słuchajcie, ja wcześniej dałem... C.
0: A w tym czasie ten facet... Boże, co tak długo myślicie?

0: 5 minut do 9. Tutaj SK w środę w pół do piątku, 16 dzień września.
1: No i przyszedł ten, który przejmie kontrolę nad radiem za chwilę, Łukasz Z.
2: Ja czy nie wiem, czy wasz pies mi pozwoli, bo on mnie obwąchuje.
3: Jak się okaże, że ja jestem coś innego.
2: Ja źle
0: Łukasz Z, ale Z mi się skojarzyło z Zonda Krypto.
1: O!
3: Jakoś tak nie wiem.
1: No, masz, masz jakieś
2: kryptowalutki? Ja powiem tak, jak ze mną zostaniecie, to zyskacie.
4: I ty na czasie. Ile czekałeś, żeby móc to w końcu powiedzieć?
2: Cały poranek myślałem nad tą płetą.
0: Bardzo ładne.
1: Nie wiem, czy w SC dobrze jest mówić Z. Jankes,
5: Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
7: W Radiu SK.
5: Radio SK.
8: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
12: I po reklamie.

0: W najbliższych godzinach powinniśmy spodziewać się przelotnego opadu deszczu. No to jest pogoda nieco inna niż wczoraj, ale temperatura podobna, bo maksymalnie 24 stopnie.
1: Dziewiąta na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Dotąd z powodu stanu mężczyzna nie mógł odpowiedzieć na pytania prokuratorów.
2: Mężczyzna zeznał, że kierujący ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
1: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki. A przypomnę, w ubiegłotygodniowym zderzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, 10 trafiło do szpitali. Przełom w sprawie zaginionej 37-letniej Emilii Koprowskiej. Kobieta jest poszukiwana od 2 tygodni. Mundurowi znaleźli właśnie jej telefon.
3: Analiza pozwoli między innymi ustalić, z kim się kontaktowała, z kim prowadziła korespondencję i jakie czynności wykonywała były z tego urządzenia.
1: Mówi Izabela Sreberska z policji w Koszalinie. Kobieta ostatni raz widziana była w Darłowie. A Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Za tydzień startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od poniedziałku widzów czekają dziesiątki produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja, między innymi w konkursie głównym.
4: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda platynowa. W tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling.
1: Mówi Joanna Łapińska, dyrektor artystyczna festiwalu, a pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia.
5: SK Żary News.
0: Krystian Machalica. Jedno winobranie dobiegło końca, za chwilę zaczyna się kolejne. Lubuskie Centrum Winiarstwa proponuje, by w sobotę być w podzielnogórskim Zaborze.
6: Dostaniemy sekatory, fartuchy, koszyki, zbierzemy winogrona ze wskazanych krzaków, wytłoczymy sok o niepowtarzalnym smaku.
0: Mówił Janusz Rewers z Urzędu Marszałkowskiego. Tymczasem Urząd Marszałkowski rusza z akcją Cyber Lubuszanin. Ma ona chronić zwłaszcza seniorów przed oszustwami telefonicznymi.
7: 9:02. To jest ten piękny moment, kiedy poranny pośpiech się kończy. Kiedy już dzieci do szkoły odwiezione, przejechaliśmy przez te wszystkie korki i możemy siąść na spokojnie, w pracę odpocząć. A jeśli jesteście w tym korku, to na rozluźnienie Thomas Gray. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Radio SK, tak na rozpęd, w środę, 18 minut po godzinie 9, gramy hity na czasie, a Czesi uwielbiają nasz polski Bałtyk. Czytam teraz na SK.pl, że z roku na rok nad polskim morzem jest coraz więcej Czechów i ten sezon może się okazać rekordowy. I co ciekawe, Czesi coraz częściej wybierają Bałtyk zamiast Chorwacji. No słuchajcie, nie ma co się dziwić, tam takich dobrych gofrów, zapiekanek, zakręconych ziemniaków na plaży na pewno nie dostaną. W Chorwacji zamku z piasku nie ulepią na tych kamienistych plażach, parawanu nie wbiją. I w Polsce to się przynajmniej schłodzić można. Tak im się Bałtyk spodobał, że aż ahoj zaczęli mówić na przywitanie. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Wujku, widziałam zebrę.
4: No to chyba normalne na drodze.
3: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
4: Co to za zoo?
3: Zoo Euroregionów Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
4: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
3: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
5: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
6: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
13: I po reklamie.

0: Kiedy nie ma czasu na przerwę na kawę, wtedy wchodzi SK i gra takie numery. Armin van Buuren to są właśnie hity na czasie, a polscy siatkarze idą jak burza. Wczoraj wygrali czwarte spotkanie na Mistrzostwach Europy, 3-0 pokonaliśmy Ukrainę. I słuchajcie, naprawdę bilans jest niezły. Wygraliśmy 12 setów, przegraliśmy 0. 100% skuteczność naszych siatkarzy. Dzisiaj grają ostatni mecz grupowy na Euro z Bułgarią, ale nieważne jak się ten mecz potoczy, oni mogą wyjść na luzie, na boisko, bo nie dość, że mamy awans pewny, to jeszcze mamy pewny awans z pierwszego miejsca w grupie. Więc ja mam teraz pytanie do was, czego wy dzisiaj jesteście pewni, tak jak nasi siatkarze są pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie. Może na 100% za chwilę szef do was przyjdzie i będzie czegoś chciał, a może tak jak u mnie, słuchajcie, ja zawsze mógłbym wyjść wcześniej z pracy, ale ja jeszcze godzinę gadam z kolegami o głupotach. Jestem pewien, że dzisiaj też tak będzie. Czego jesteście pewni? Może wiecie, że pierwsze pytanie, które dziecko wam dzisiaj zada, to mamo, co na obiad? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Czego jesteście pewni? A ja wam na pewno za chwilę dobrze zagram. Sanach i Dawid Podsiadło po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
6: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
5: Vito. Twój dom. Twój styl.
6: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
5: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
6: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Honda od dekad nie projektuje aut, projektuje precyzję. Silniki, które pracują jak japoński zegarek. Niezawodność, na której wzorują się inżynierowie na całym świecie. Jeśli pracujesz w zawodzie zaufania publicznego, jesteś lekarzem, nauczycielem, mundurowym, Honda GZ ma dla Ciebie dodatkowe 5% rabatu. I co ważne, ten rabat łączy się z innymi promocjami i wyprzedażą rocznika. Salon Honda GZ, Zielona Góra, ulica Batorego 69A. Japońska inżynieria w cenie, którą będziesz chciał się pochwalić.
11: I po reklamie.

0: Ciot Tovlo, ten numer uzależnia. Jeśli was jeszcze was nie wzięło, to tak się stanie po kolejnym odsłuchaniu, gwarantuję. To są właśnie hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze są pewni wyjścia z grupy z pierwszego miejsca, ale wy też jesteście pewni różnych rzeczy. Nagrywacie o tym głosówki na SK-owym Messengerze. Paweł daje znać, że bardzo dobrze zna swoją żonę.
1: Siema SK, właśnie wyszedłem z domu, jadę do biura i jestem pewny, że pomimo tego, że przed chwilą pożegnałem się z moją żoną, to za minutę dosłownie do mnie zadzwoni, tego jestem na 100% pewny. Czekamy.
0: I możemy tylko obstawiać, w jakiej sprawie żona zadzwoni. Pewnie deski w toalecie nie opuścił, porozrzucane ubrania zostawił, syf na stole, w kuchni też pewnie zostawił. Możemy tylko obstawiać, jeśli macie jakieś pomysły, w jakiej sprawie zadzwoni żona do Pawła, no to nagrajcie głosówkę na SK-owym Messengerze, no i też możecie dawać znać, czego wy jesteście pewni.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny. Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: I po reklamie.
9: Czy po południu popada? Warto mieć to na uwadze, bo tak mówią synoptycy, przelotne opady, możemy ich się spodziewać. Sporo samochodów w tym momencie w okolicy Zielonogórskiej, czy na przykład Alei Jana Pawła II.
10: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia w Koszalinie. Wieczorem służby zostały powiadomione przez rodzinę, która zaniepokoiła się o swoich bliskich. Po przyjeździe funkcjonariusze nie mogli dostać się do mieszkania. Drzwi otworzył mężczyzna, a w środku znaleziono dwa ciała.
11: Na ich ciele ujawniono liczne rany kute i cięte. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę.
10: Mówiła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Ofiary to 63-latek i 69-letnia kobieta. Dron wydobyty i usunięty z plaży. Część elementów poddana detonacji. To nowe informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w Ołbtyku, niedaleko Jarosławca w Zachodniopomorskiem. W ostatnich godzinach na plaży pracowali przy niej wojskowi specjaliści.
12: Przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyto, zbadano, a następnie zneutralizowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Z uwagi na wyeliminowanie zagrożenia podjęto bezzałogowy statek powietrzny i zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnie.
10: Mówi nam rzecznik żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz. Dron został zabezpieczony do dalszych badań. A lotnisko w Katanii ponownie otwarte po paraliżu z powodu aktywności Etny. Ten trwał dwa dni, a spowodowało go wydobywanie się pyłu wulkanicznego. Na lotnisku na Sycylii wznowiono już przyloty i odloty.
13: SK Żary News.
14: Krystian Machalica. Urząd Miasta Zielona Góra ogłosił przetarg na zakup wyposażenia przeznaczonego do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych. Miasto chce zabezpieczyć 8 tymczasowych miejsc schronienia. Władze województwa chcą chronić seniorów. Akcja Cyber Lubuszanin przestrzega m.in. przed fałszywymi telefonami.
15: W roku 2025 lubuscy seniorzy stracili 13 milionów złotych.
14: Mówił Hubert Harasimowicz, wicemarszałek województwa.
16: Przed chwilą Paweł mówił, że jest pewny, że za chwilę żona zadzwoni. Posłuchajcie, jaką głosówkę dostaliśmy.
17: Cześć SK, to ja żona. Zadzwoniłam tylko z podziękowaniem, że wlał mi płyn do spryskiwaczy w aucie. Także mężu, dziękuję Ci bardzo.
16: A czyli Paweł właśnie zarobił na bardzo dobry obiad po południu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I jeszcze pachnie wakacjami. Zwłaszcza, że dzisiaj w całym kraju ponad 20 stopni, a w Radiu SK letnia playlista to bracia Fastboy. No i nasza słuchaczka Wiktoria też jest teraz w bardzo wakacyjnym nastroju. Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze. Czego dzisiaj jesteście pewni?
1: Dla mnie pewne jest to, że właśnie zaczęłam urlop i jutro wylatuję na wakacje do Turcji.
0: No i pewne jest to, że znajomi z pracy zazdroszczą, bo Wiktoria wyczekała, aż wszyscy z urlopu powracają i teraz ona wyjeżdża. Ona będzie się chwalić na Instagramie, a znajomi to będą oglądać, jak ona fajnie wypoczywa. No i pewne jest też to, że jak Wiktoria zacznie przeglądać sukienki, które sobie spakuje, te wszystkie kosmetyki i tak dalej, to na pewno będzie musiała coś włożyć do walizki męża. Radio
2: SK. Reklama. Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
2: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.

0: Rihanna i Calvin Harris w Radiu SK. No i słuchajcie, jest się czym chwalić. Mamy sukces na arenie międzynarodowej. Uwaga, polski park rozrywki został uznany za najlepszy w Europie. Ja nie będę mówił, o jaki konkretnie park rozrywki chodzi, powiem tylko tyle, że to na południu Polski i że SK czasami ma do niego zaproszenia. I słuchajcie, co najważniejsze, wyprzedziliśmy paryski Disneyland i uwaga, niemiecki park rozrywki. I co? Humor od razu jakiś taki troszkę lepszy się zrobił, nie?
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtua Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
10: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
11: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
12: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie. Pana kraba.
13: To będzie dla mnie zaszczyt.
14: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
15: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
19: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: I po reklamie.

Nowy hit MJ Deli w Radiu SK po raz drugi na miejscu pierwszym rap dwudziestki. A może wy chcielibyście zostać rapową gwiazdą, albo pójść na kurs śpiewu, albo rapowania, cokolwiek. SK załatwia pieniądze na wasze pierwsze razy. To w naszej nowej zabawie SK po raz pierwszy. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta z Korościelem. Coś tak załatwią, słuchajcie, że opłacimy wasze małe marzenia, wasz pierwszy raz. Wczoraj nasza słuchaczka powiedziała, że bardzo chciałaby pójść na kurs tańca na róże. 2000 zł. Stryk opłacone. Wystarczy wpaść na sk.pl albo zgłosić się w eskowej apce na smartfony za darmo. I dzisiaj po 15 Sońta z Korościelem do kogoś z was w sprawie waszego małego marzenia zadzwonią.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wujku, widziałem zebrę!
4: To chyba normalne na drodze.
3: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
4: Co to za zoo?
3: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
4: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
3: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
5: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
6: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Mama! Cześć, kochanie.
11: Co chcecie na obiad?
12: Cebulę z pire.
13: Pierogi z serem.
14: Makaron carbonara.
15: Fasolka po brytońsku.
11: Kochani, to nie jest restauracja.
15: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
11: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: Spokojnie na ulicach żar, ruch nie jest wielki, choć więcej samochodów możemy się spodziewać w okolicy Łańskiej, Serbskiej czy też Katowickiej. Dziś maksymalnie 24 stopnie, jutro mniej deszczu i chłodniej.
22: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znaleziony w Bałtyku dron był niebezpieczny, jak ustaliła prokuratura, miał głowicę bojową. Obiekt znaleziono w poniedziałek w okolicach Jarosławca w zachodniopomorskim. Ładunek wybuchowy został w nocy zdetonowany.
23: Te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione.
22: Mówi nam wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Sama konstrukcja drona została zabrana do dalszych badań. Paraliż na torach w województwie śląskim. Opóźnienie sięgają nawet kilkuset minut, a to przez dwie usterki, do których doszło dziś rano.
24: Powstał niejako kolejowy korek. Dwugodzinne wstrzymanie ruchu przez stację Katowice spowodowało, że zwiększyły się opóźnienia pociągów.
22: Mówi nam Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Część pociągów skierowano na trasy alternatywne. Ale Lech i Jagiellonia ruszają do walki w fazie zasadniczej Ligi Europy. Przed polskimi klubami pierwsze mecze w tych rozgrywkach zaczną od spotkań wyjazdowych. Jagiellonia na wyjeździe zagra wieczorem z Olympiakosem. Z kolei jutro Lech zmierzy się z angielskim Crystal Palace.
25: SK Żary na czasie.
21: Kilka ciekawych propozycji, każda inna. W auli UZ-u o godzinie 18 wystąpi komik Maciej Brudzewski ze swoim najnowszym, szóstym już programem Podaj Dalej na saporcie Paweł Bakteria. O tej samej godzinie, ale w Nowosolskim Domu Kultury Kasia Piasecka, która ostatnie dwa dni wspierała Lotka i Paczesia w Halice raz w Zielonej Górze, teraz będzie nas bawić w programie Bagus w Nowej Soli, a o 18 w Sulechowie historyczny spacer z przewodnikiem.
0: proszę bardzo, wiemy co się dzieje, newsy zaliczone, wracamy do grania, minuta po godzinie 11. Za chwilę, słuchajcie, zdradzę prosty sposób, jak w kilka dni stracić 200 tysięcy obserwujących na Instagramie. Pewnej aktorce to się udało, bo podobno za dużo pokazała. Szczegóły za chwilę. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A tak poza tym, słuchajcie, skoro już nam 11 minęła, już parę godzin żeśmy popracowali, myślę, że to jest dobry moment na chwilę przerwy w pracy, może jakaś kawka. Eska was przyjemnie buja. The Weeknd już teraz, a za chwilę Dawid Podsiadło.

0: sam raz na środowe rozluźnienie. Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. 17 po 11 to są hity na czasie w Radiu SK. A w internecie jest, słuchajcie, wielka afera. Znana aktorka Sydney Sweeney nago wystąpiła w kampanii reklamowej. No i się fala krytyki na nią wylała. Wiele osób to oburzyło i wiele osób stwierdziło, że ją odobserwuje na Instagramie. W kilka dni Sydney Sweeney straciła około 200 tysięcy obserwujących. No i słuchajcie, ja tak z ciekawości sprawdziłem, o co w tej aferze chodzi, prawda? Wszedłem na Instagrama i teraz te zdjęcia przeglądam. No i powiem wam, że chyba rozumiem, skąd ta strata obserwujących, bo jakby moja narzeczona teraz zobaczyła, że te zdjęcia przeglądam, to też by wzięła mój telefon i ją odobserwowała. A tak poza tym, słuchajcie, ona pewnie takie pieniądze za tę kampanię dostała, że każdemu z nas by ubrania z wrażenia spadły.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Kia GZ Zielona Góra. Ulica Batorego 69A.
8: Kia. Movement that inspires.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Jak damy ten hit głośniej, to wtedy nie słyszymy, że coś nam skrzypi w samochodzie. Wiem, bo sam ostatnio testowałem David Guetta i Kid Cudi z hitem Zawsze na czasie. Wcześniej pytałem was, czego jesteście dzisiaj pewni? Co wiecie, że się na 100% dzisiaj wydarzy? No i Klaudia już wie, co będzie, jak dzieci wrócą ze szkoły.
1: Starszy syn wróci z pytaniem, kiedy obiad i dlaczego tak długo?
0: Ty możesz wtedy szybko odbić piłeczkę, że ty robisz ten obiad tak samo szybko, jak on sprząta w pokoju. Albo możesz mu po prostu odpowiedzieć, że obiad będzie, jak się ziemniaki dogotują. I wtedy nigdy nie wiadomo, jak długo to potrwa, bo to może być 3 minuty, 5 albo pół godziny. To jest zawsze najdłuższe pół godziny w życiu. Dłuży się, tak jak kiedyś nudna lekcja historii w szkole.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
8: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.

0: Max Molly Bon w Radio SK. I jest dobry was, żeby nie ziewać nad stertą papierów na biurku w pracy. Dobry, to jest SK.
1: No, no, dobra końcóweczka godziny, no, no.
0: SK
1: no.
0: Gra tak dobrze, jak nasi siatkarze na Mistrzostwach Europy. Stuprocentowa skuteczność. I teraz na naszej antenie, słuchajcie, zmiana zawodnika. Na boisko wchodzi główny atakujący Michał Zobkowski. I też jest w formie.
1: Tak, będę skakał wysoko, wy również do hitów na czasie, takich jak... Poczekaj, zadamy zaraz po podmostej.
0: No proszę bardzo, patrz jaki zestaw. A, sama najlepsza, chciałem powiedzieć jedenastka, ale w siatkówce jest szóstka. Nawet ale więcej ich będzie.
2: Formule 1?
1: Tate McRae, Just Keep Watching, za chwilę.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
6: I po reklamie.
7: Dziś na naszych termometrach do 24 stopni, po południu przelotne opady deszczu, ponoć solidne, tak mówią synoptycy. Jutro tego deszczu ma być trochę mniej i trochę chłodniej, bo jutro 19.
8: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Zaskakujący ruch koalicji rządowej, kandydat Rozwoju Plus, będzie miał zielone światło. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK, wszystkie kluby z rządzącej koalicji poprą Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu. To jeden z liderów Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, czyli rozłamowców z PiS-u. A o szczegółach z Wiejskiej, Michał Rawa.
9: Jestem, dzień dobry. Kandydatura Marcina Horały na stanowisko wicemarszałka została zgłoszona po tym, jak Mateusz Morawiecki i jego stronnicy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości i utworzyli nowy klub w Sejmie. W podobnym czasie swojego kandydata na wicemarszałka zgłosił także PiS. Jest nim Marcin Ociepa, ale z tego, co udało nam się ustalić, nie uzyskał on poparcia rządowej większości. Poparcie dla Horały oznacza zapełnienie wakatu w gronie wicemarszałków. To miejsce dla przedstawiciela opozycji czeka od początku tej kadencji Sejmu.
8: A głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka ma odbyć się w piątek. Tematem bieżąca sytuacja związana z bezpieczeństwem i rosyjskie ataki na Ukrainę blisko polskiej granicy. W piątek prezydent spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą. To po tym, jak uszkodzono lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa, drona znaleziono też w Bałtyku, na plaży koło Jarosławca. Ponad 4 miliony wejść na szlaki od początku roku, tak było w Tatrach, a największą popularnością cieszyła się trasa do Morskiego Oka.
6: SK Żary na czasie.
10: Jacek Stramik w Café Noir wystąpi. Komik będzie nas bawił w programie Deprawacja. Perły Opery to wydarzenie 19 września w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Wieczór, który pozwoli odkryć operę z bliska. Inny stand-up, Kuba W, również Café Noir, to 23 dzień września. Bardzo ostry i taki dosyć prosty, ale ciekawy humor Kuby W. A 26 września w Auli UZ-u Krzysztof Cugowski.
11: To się wszystko zgadza, mamy naprawdę wysoką formę, jeśli chodzi o hity na czasie. Będzie m.in. Somber, My Body Isn't Ready, będzie Oscar Sims, no i coś nowego, w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Na początek Tate McRae, Michu Sobkowski, witajcie.

0: taki wehikuł czasu na antenie Radio SK, no bo to hit zawsze na czasie. Beatfreaks i Somebody's Watching Me. Ja wczoraj przerobiłem wehikuł czasu, w sumie to nawet podwójne, bo tak, oglądałem mecz siatkarzy. Piękne to było, piękne. Później zająłem się czymś innym i jak włączyłem po raz kolejny telewizor, to na tym samym kanale zaskoczył mnie Kevin. Kevin sam w Nowym Jorku i to już był wehikuł czasu, a zaraz potem pojawił się na ekranie, jeśli dobrze pamiętam, bez przerwy reklamowej, co było dla mnie bardzo zaskakujące, zwłaszcza jeśli chodzi o tę stację, Łowca Androidów. I jako nie jestem wcale fanem, tego typu właśnie filmów, ale postanowiłem na chwilę z nim zostać, bo to film z 82 roku i chciałem zobaczyć, jak to sobie wyobrażano, jak będzie wyglądał rok 2019, bo chyba właśnie w 2019 jest osadzony Łowca Androidów i to było naprawdę niesamowite. Mnóstwo latających samochodów, mnóstwo czerni, mnóstwo robotów. Okej, tu już jesteśmy całkiem blisko, ale najbardziej bawiło mnie to wyobrażenie, że ekrany komputerów będą nadal czarne, jak w DOS 6.22. No pod tym względem jest o wiele ładniej na świecie w tym momencie niż w tym wyobrażeniu z Łowcy Androidów. Somber, My Body Isn't Ready. Piękny numer, nieładny. Już za chwilę wesce, a później Felix Yen, Jasmine Thompson i Ain't Nobody u nas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Najprostsza droga do sprawnego diesla tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
4: Wujku, widziałam zebrę.
5: No to chyba normalne na drodze.
4: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
5: Co to za zoo?
4: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
5: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
4: Tuż przy granicy. A czynne jeszcze stały rok od godziny 9.
6: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
7: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
8: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
7: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
8: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
7: Nie bujasz?
8: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
9: Hyundai Zielona Góra. Ulica Sulechowska 26A.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Jesce.
1: Przyjemna świeżynka? Nie ma sprawy. Są takie tezy, takie twierdzenia, co do których chyba nigdy nie zmienię zdania. Jednym z nich jest to, że portugalski, też portugalski w odmianie brazylijskiej, jest najseksowniejszym językiem na świecie. Dlatego bardzo się cieszę, że Lost Frequencies zaprosił brazylijską wokalistkę, autorkę tekstów Mari Froes numeru Paraíso, który już teraz. To będzie raj dla uszu. Nie tylko moich, jestem przekonany. Paraíso, Lost Frequencies, Mari Froes.
2: Radio SK. É tudo que eu preciso.

0: California Girls na antenie radiowska. Katy Perry i Snoop Dogg. Katy Perry, która nie dość, że udziela się artystycznie, to też, nazwijmy to, obywatelsko i w swoich social mediach przypomina Amerykanom, że to jest czas, Amerykanom w sensie obywatelom Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, że to czas rejestracji przed wyborami. Bo tam 3 listopada tak zwane wybory połówkowe, ale to nie jest tak, że jest się z automatu na liście wyborców, tylko trzeba się właśnie zarejestrować, o czym Katy Perry obywatelsko przypomina. Jakim kruchym lodem jest stąpanie właśnie po tematach obywatelskich? To a propos Ed Sheerana, będzie czas powiedzieć na pewno jeszcze do godziny 15. Wcześniej gram Chapel Run, a później Andrea Bocelli i David Guetta i spółka, czyli DNA Weste.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
7: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
6: Prosty sposób, sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
7: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

wśród polskich wokalistek zdecydowanie. Prima Ballerina, Margaret i świeżynka od niej właśnie przed godziną 13 na antenie Radia SK. Za chwilę rozpoczynamy kolejną godzinę hitów i będzie Temper City i Self Aware na początek Westy.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
8: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
7: Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. g-drive.pl.
17: I po reklamie. Dzisiaj w Żarach ciepło, w okolicach 24 stopni, w nocy do plus 10, no i również dzisiaj po południu i wieczorem może popadać. Teraz duży ruch na przykład na ulicy Wrocławskiej oraz na alei Jana Pawła II.
18: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały. To jeden z liderów ugrupowania byłego premiera złożonego z rozłamowców z PiS-u. Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus przekonuje, że ta decyzja nie wynika z rozmów jego klubu z koalicją rządową.
19: Mam rozczarowanie tym, że koledzy z opozycji Prawo i Sprawiedliwość nie chce poprzeć naszej uchwały rozszerzającej skład prezydium, żeby wtedy i PiS miało miejsce w prezydium i Rozwój Plus.
18: Bo swojego kandydata Marcina Ociepę zgłosiło też PiS. Poparcie dla niego ma sondować jeszcze Polska 2050.
20: My podejmiemy suwerenną decyzję, taką jaką uważam powinniśmy podjąć.
18: Mówi Paweł Ślis z Polski 2050. Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka w piątek. Ostatni współoskarżony w procesie Łukasza Żaka zatrzymany, Mikołaj N., ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy, a przypomnijmy, w lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej Łukasza Żaka na ponad 20 lat więzienia. Oleszno uczci amerykańskiego bohatera. Patronem Centrum Kultury w Świętokrzyskiem będzie sierżant sztabowy Michael Ollis. W czasie wojny w Afganistanie uratował życie polskiego żołnierza. Osłonił Karola Cierpicę własnym ciałem podczas eksplozji.
0: Film oglądaliśmy o tym. Myślę, że jest bohaterem. Osłonił własną piersią tutaj naszego żołnierza z Oleszna.
21: Wzruszająca historia.
22: Tak, bardzo. Całą książkę przeczytałam i polecam.
18: A z mieszkańcami Świętokrzyskiego Oleszna rozmawiała Weronika Wawszczyk.
23: SK Żary News.
17: Maciej Juszczak. To był rekord. Blisko 1000 osób potrzebowało pomocy na Ziągórskim Sorze. To efekt tygodniowego winobrania. Bezrobocie w Lubuskiem delikatnie spadło. To dane za sierpień.
24: Spadek o 46 osób w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrost o 2417 osób w relacji do analogicznego miesiąca poprzedniego roku.
17: Mówiła Aneta Janecka z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. W sierpniu pracodawcy w naszym regionie zgłosili blisko 200 ofert mniej niż w lipcu.
25: Gibbs i Goy for Money, czyli ostatni dzień lata, dosłownie za kilka chwil. Zajrzymy też, co tam słychać u Eda Sheerana. Zagram Bad Habits. Michał Sobkowski, witajcie. Yeah.

0: Take Me Back w remiksie Robina Schulza to Kaigo i Max McNown na antenie Radio SK. Chwilę temu Ed Sheeran. No właśnie, między młotem a kowadłem. Chyba tak można określić sytuację, w jakiej znalazł się w trakcie swojej trasy koncertowej po Stanach Ed. I jego supportem był doskonale wam znany chociażby zespół Macklemore, który podczas jednego z występów dość stanowczo i w słowach, i w wizualizacjach stanął w konflikcie na Bliskim Wschodzie po stronie Palestyny. To wywołało duże poruszenie. Na tyle duże, że była groźba, że kolejne występy samego Eda w Stanach będą odwołane. I Macklemore już nie jest supportem. Jak mówi Ed, to nie była jego decyzja, a organizatorów trasy, a jednocześnie z roli supportu w Goście Solidarności zrezygnowali kolejni artyści. No a Edowi zależy, by kolejne koncerty jednak się odbyły, choćby ze względu na to, że jeśli do nich nie dojdzie, no to fani będą zawiedzeni. Mega to smutne, mega frustrujące. Polityka to jednak straszne guano jest, naprawdę. Jonathan PZT Liwka obejmuje noce w Radiu SK już za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: A, czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
11: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
12: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
11: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
12: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
13: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
18: I po reklamie.

0: wciąż brzmi świetnie. Lana Del Rey na antenie Radio SK to Summertime Sadness. Czy to jest smuteczek? Raczej znak czasów. Słuchajcie, jest sobie taki plebiscyt telekamery, czyli nagrody dla osobowości telewizyjnych. Aktorki, aktorzy, seriale, twórcy, osobowości medialne, ogłoszenie są już nominowani w tegorocznej edycji. Można głosować. O ironio, jak zwraca uwagę press, gali wręczenia nagród telewizyjnych nie zobaczymy w telewizji. A w internecie, no wiadomo, tam się wszystko zmieści. Zmieści się na pewno do 14. Alesso i Nate Smith, Artemas w Radiu SK, Swedish House Mafia, Lickley i Sanach.
1: Radio SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: Od 30 lat.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.

Cichosza? Cichosza. W Stanach i Cichosza w Radiu SK 3.14. Nie będzie ciszy po drugiej. Nie, nie. Co to, to nie. Po drugiej wesce kolejna godzina. Z hitami na czasie. Alan Walker. Coś od tego pana na początek. Zaraz po 14.00.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
13: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
13: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
14: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
13: I w ekstra cenie, to rozumiem.
14: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
13: Regulamin na circlek.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Cały czas dużo samochodów w okolicach Tunelowej oraz na ulicy Bohaterów Getta, podobnie na Żegańskiej. Na termometrach maksymalnie do 24 stopni. To będzie bardzo ciepły i słoneczny dzień. Jutro do 20.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Miał głowicę bojową o wadze około 4 kg z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Potwierdzono, że to bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Rosję. Był uzbrojony w głowicę odłamkowo burzącą. Eksperci wyjęli z drona i wysadzili w powietrze.
21: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany. W taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
20: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski. Dron przewieziono na teren wojskowy. Ceny paliw znowu w górę, mamy rekord ostatnich lat. 9 zł 19 groszy za litr oleju napędowego. To zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy Chałmżyńskiej w Warszawie. Kierowcy zaciskają zęby i tankują.
22: Co poradzimy? Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo kiedy to znika.
23: Poprzednich rządów było droższe. Pamiętam, bo jeździłem.
0: No, zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
1: Takich cen nie pamiętam.
20: Usłyszał od kierowców w Warszawie Mateusz Chłystun, a w Sejmie odbyła się dziś debata nad projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Liczymy na kolejny piękny sportowy spektakl. Polscy siatkarze zmierzą się dziś z Bułgarią. To będzie ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Nasza sytuacja jest bardzo komfortowa, bo Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B.
2: SK Żary News.
23: Maciej Juszczak. Tylko w zeszłym roku przeciwko grypie zaszczepiło się ponad 2 miliony Polaków, a że kolejna fala choroby przed nami, lekarze zachęcają, by przyjąć szczepionkę.
24: Szczepienie nie daje 100% gwarancji, że nie zachorujemy, ale znacząco zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu i powikłań.
23: Mówi lekarz Robert Górski. Przeciwko grypie można zaszczepić się u lekarza rodzinnego lub w niektórych aptekach. Modernizacja deptaka coraz bliżej. Prace mają się rozpocząć pod koniec września.
25: Jeszcze gorące. Dobra, może nie gorące, ale ciepłe. Ale stygnie. Lato. O tym mowa oczywiście. Kuba i Kuba. I stygnie lato dosłownie za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie też nowa Miley Cyrus, czyli Bass Persuades. A teraz Alan Walker, Michu Sapkowski. Witajcie. 14:02 na antenie SK. Już teraz hity.

0: Nowa Miley Cyrus na antenie Radio SK, czyli Buzz Persuade. Wyperswadować to im się chyba nie da, ale zachęcić, zasugerować, spróbować przekonać, jak najbardziej. Sońta i Korościel po raz pierwszy, SK po raz pierwszy, to jest nasza akcja, która wciąż trwa. Jeśli wy macie coś do zrobienia, chcecie coś zrobić, chcecie coś spełnić, jakieś swoje marzenie i zrobić coś po raz pierwszy, no to zgłaszacie się na SK.pl albo w eskowej apce i oczywiście przekonujecie właśnie chłopaków do tego, żeby dali na to hajs. SK po raz pierwszy, oczywiście po godzinie 15, wtedy to Sońta i Korościel na antenie Radia SK. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated Westy za moment, a później Sylwia Grzeszczak.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród 225 tysięcy dolarów. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
8: Leap Motor świętuje rekordowe wyniki sprzedaży i przyspiesza z nowymi elektrycznymi modelami. Poznaj B05, sportowego hatchbacka segmentu C, który łączy dynamiczny charakter z nowoczesną technologią. Odkryj także model B03X, kompaktowy elektryczny crossover stworzony do miejskich wyzwań. Zobacz je na żywo już dziś. Leap Motor. Inteligentne technologie w zasięgu ręki. Zapraszamy do salonu Leap Motor GZ Zielona Góra, Batorego 69A i na gz.pl.
5: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
10: I po reklamie.

0: Shakira, Me Enamoré na antenie Radio SK. 14.40 na zegarach, przygotowania już na ostatniej prostej. Widać już pętlę tramwajową? Już w sobotę w centrum Warszawy Mistrzostwa Europy Motorniczych. Tak, naprawdę takie się odbywają. Będzie się liczyć ponoć precyzja i wyczucie składu, ale chyba też śmiesznie będzie, bo na przykład na poprzednich mistrzostwach był bowling, czyli zbijanie dmuchanych kręgli właśnie tramwajowym składem. Łącznie każdy będzie miał po 8 zadań. Będą reprezentacje oprócz Polaków oczywiście Chorwacji, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, Turcji i trochę tak jak z Eurowizją mają być też przedstawiciele Australii. Polskę reprezentuje para gospodarzy, czyli przedstawicieli tramwajów warszawskich, Agnieszka i Aleksander oraz świeżo upieczeni mistrzowie Polski, szanowni państwo, bo mistrzostwa Polski też są. Duet z Gorzowa Wielkopolskiego, Marta i Grzegorz. Mega, trzymamy kciuki. Wstęp na te sobotnie mistrzostwa, które będą w pobliżu warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki, jak czytam, jest wolny. A jak dojechać? No jak będziecie tego dnia w Warszawie, to powinno dać się tam dojechać tramwajem. Zalia za chwilę, później Purple Disco Machine Kungs.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
7: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
6: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
7: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
15: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
14: Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: I po reklamie.

Jeśli po godzinie 15 będzie tak, jak było przed 15 w studiu, w sensie z Sonitą i Kurościelem, to będzie śmiesznie i grozi nam kilka pozwów. Tobie Romeo i Fly High w Radio SK przed 15, Sonita i Kurościel z wami po 15, Dawid Podsiadło na błysk, na pewno też od nich, a my słyszymy się, mam nadzieję, w piątek po godzinie 17 w gorącej 20 Radio SK.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę. Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Proście, się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
16: Coraz tłoczniej w centrum miasta, m.in. na ulicy Tunelowej oraz na Wrocławskiej. Również bądźcie ostrożni na Żegańskiej. Dzisiaj do 24 stopni, w nocy do plus 10, a jutro maksymalnie 19-20 stopni.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
17: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczane są informacje o pacjentach. To reakcja na cyberatak na firmę MyDoctor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
18: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoctor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy, której wyciekły dane. Po cyberataku przestępcy zdobyli m.in. informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
17: CBA przeszukało dom prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego. Śledczy sprawdzają m.in. wartość jego nieruchomości.
19: Prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania we wskazanym miejscu.
17: Informuje Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Śledczy na razie nie podają szczegółów postępowania. Poważny wypadek na S11 w Wielkopolsce w okolicach wsi Skrzynki. Ciężarówka uderzyła w bariery. Ruch w kierunku Poznania jest zablokowany i tak będzie co najmniej przez 2 godziny.
20: SK Żary.
0: News.
14: Maciej Juszczak. Do sezonu grypowego jeszcze trochę czasu, ale kto chce się zaszczepić, powinien to zrobić właśnie teraz.
20: Niby tak, ale jeszcze się nie szczepiliśmy.
21: I tak i nie, to zależy, czy to coś da.
22: A pani siebie szczepi?
21: Nie.
23: Tak, o siebie się tak. I dla dziecka, i dla dorosłych.
14: Pytała Ola Kanoniak. 60-letnia kierująca straciła prawo jazdy po tym, jak potrąciła rowerzystę na ulicy Badurego w Zielonej Górze. Kobieta, wjeżdżając na parking jednego ze sklepów, nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo jadącemu rowerzyście. Teraz odpowie przed sądem.
0: Słońca i koroście.
24: Czyli SK.
0: SK w radiu SK.
25: Oh yeah. Oh yeah, witajcie.
26: Jak dobrze być w domu.
25: Cinek wrócił, proszę państwa, Cinek wrócił. Cinek jest jedyną osobą na świecie, bo był w Monachium, która na Oktoberfest pojechała we wrześniu. Czy nazwa nic ci nie mówiła, że ty możesz się pomylić?
26: Myszka, Oktoberfest zaczyna się we wrześniu.
25: Ale pod koniec.
26: Tak, pod koniec, ale teraz jest fajnie, bo jest jeszcze czysto, nie? Bo jeszcze nie było tam Niemców.
25: A do Paryża na Sylwestra pojedziesz w listopadzie,
26: ja?
25: Nie?
26: Ja Sylwester w listopadzie, przed wszystkimi.
25: Zapraszamy na 3 godziny wspólnej zabawy. Dawid Podsiadło na błysk, to na początek w Radiu SK.

wszystko znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Fukaj i Vito Bambino w Radiu SK. Tutaj Sońta i Korościel. Ostatnie dwa dni, uważni słuchacze na pewno wiedzą, ja miałem przyjemność prowadzić program z Olą Kot i było bardzo miło. Ola przyniosła prezenty. Jest, wiesz co, jest atrakcyjną kobietą, zarówno werbalnie, jak i wizualnie. I teraz nie wiem, no bo poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. Nie wiem, czy
1: widziałem to na Instagramie,
0: to
1: też Radio SK, że dostawałeś prezenty.
0: Tak, dostawałem prezenty właśnie.
1: Trochę czasu zajmie mi, zanim będę atrakcyjną kobietą. Natomiast prezenty...
0: Ale to są nowe czasy, niczego nie można wykluczyć.
1: Nikt nie każe ci pracować ze mną za darmo, ja mam też dwa prezenty. Ile Ola ci dała prezentów?
0: Mów mi do kieszeni, mów mi do kieszeni.
1: Proszę bardzo, to jest pierwszy prezent.
0: Aha, mogę odpieczętować?
1: Tak, kupiłem się rano na lotnisku, więc nie spodziewaj się za dużo, ale...
0: Tak, bo Cinek wrócił z Bawarii, proszę państwa, we wrześniu był na Oktoberfeście. Czekaj.
1: To jest taki kubek.
0: Ale fajny, Oktoberfest München.
1: Idioto odporny.
0: Gnioto odporny.
1: Nie, idioto, żebyś nie cwógł.
0: Aha.
1: Jest blaszany po prostu.
0: Aha, no.
1: Druga rzecz, to myślałem sobie, co ty lubisz. I pomyślałem sobie, jaki kształt lubisz, jaki kolor.
0: I co, i czy to jest kształt falisty?
1: Tak, biała kiełbasa, proszę.
0: O,
1: w puszce.
0: Weizenwurst.
1: Tak.
0: I ona się mieści do tego kubka.
1: I teraz powiedz mi, czy Ola Kot dała ci białą kiełbasę?
0: Nie dała mi białej kiełbasy.
1: Dziękuję bardzo.
0: To chyba kończy dyskusję. Trzymaj się, Ola.

0: Give It Up To Me to Sean Paul w Radiu SK. Ja się tylko upewniam, czy pod moją nieobecność wypamiętaliście o konkursie SK po raz pierwszy?
1: Oczywiście, że pamiętaliśmy, zwłaszcza, że ja po raz pierwszy prowadziłem program z Olą Kot, więc po raz pierwszy było w mojej głowie.
0: Aha, i co? Kto został nagrodzony?
1: Wczoraj wygrała pani kurs pole dance'u. Wiesz, co jest pole dance?
0: To jest polski taniec.
1: Nie, to jest taniec na róże. I wczoraj pytałem tej pani, czym to się różni, bo zobacz, pole dance brzmi tak fancy, brzmi elegancko, natomiast taniec na róże brzmi lekko wulgarnie. No więc zostaliśmy przy pole dance, bo uznaliśmy z Olą, że będzie ten program elegancki, a teraz ty wróciłeś, no i jest jak jest.
0: Czyli zagłębie rury to jest zagłębie pole.
1: Zagłębie pole, tak. No.
0: Co dzisiaj nagrodzimy, jeszcze nie wiemy, ale cały czas macie szansę wygrać. Zapraszamy na sk.pl, tam się zgłaszacie. My finansujemy wasz pierwszy raz z Radiem SK. Mamy pieniędzy, mamy dużo pieniędzy.
1: Tak, tak.
0: Nie bójmy się, nie powiemy, gdzie trzymamy, ale mamy dużo.
1: sk.pl, zapraszamy.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Zielona Góra, ulica Batorego 118A i na www.gazette.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
12: I po reklamie.

0: Post Malone i Sunflower w Radiu SK. SK po raz pierwszy. To jest zabawa, która trwa, w której wy na sk.pl piszecie nam, jaki pierwszy raz z Radiem SK mamy wam sfinansować. Zasypaliście nas zgłoszeniami, bardzo dziękujemy. Zadzwoniliśmy do Oli. Cześć, Olu.
1: Cześć, miło was słyszeć.
2: Ciebie również bardzo miło słyszeć. Olu, jakie ty masz marzenie? Co chciałabyś robić po raz pierwszy?
1: No tak sobie właśnie pomyślałam, słuchałam waszego radia i pomyślałam, ja nigdy nie jeździłam na koniu i zawsze chciałam tego spróbować, aha, a szczególnie w chwili obecnej, bo od miesiąca robię sama remont mieszkania i właśnie składam swoją kuchnię, także aha, to by był świetny relaks dla mnie.
2: No tak, a poza tym jakbyś wóz przyczepiła do konia, to mogłabyś cement nim przywozić na remont, nie?
1: Już nie potrzebuję. Aha.
0: A, to tylko, a to może wywieźć gruz w takim razie na koniu.
1: O, do tego tak.
0: Słuchaj, musimy tylko sprawdzić, czy cokolwiek wiesz o koniach. Są cztery tempa popularne, najpopularniejsze poruszania się konia. To jest stęp, kus, galop i cwał. Aha. Teraz zacytujemy ci jeden, a ty powiesz nam, czy to jest stęp, kus, galop czy cwał.
2: Gotowa?
0: Uwaga. Co to było?
1: Chyba to pierwsze, stęp.
0: Tak, to był stęp.
2: To był stęp. A to jeszcze jedno, żebyśmy mieli pewność. No.
0: Putku.
1: O, zdecydowanie galop.
2: Zdecydowanie to był galop, tak?
0: Tak, albo to był galop.
2: Gratulacje! Ola wygrywa jazdę konną. Czekaj, Ola, a powiedz jeszcze, ile ty pieniędzy potrzebujesz na tę jazdę konną?
1: No tak, czarne to około 10 jazd, no to jest około 1000-1200 zł.
2: No to już damy 1200. Nie, bo Cinek widzi, że tu jest 900, ale ja mam 3 w kieszeni, także 1200 będzie dobrze, nie?
1: Będzie dobrze, zdecydowanie.
2: Ola, gratulujemy ci serdecznie. Pozdrawiamy gorąco i jak już się nauczyć jeździć konno, to podeślij nam jakiś filmik, żebyśmy zobaczyli. Dobra, czy się pieniądze nie zmarnowały?
1: Oczywiście, dziękuję wam bardzo.
0: A co się mówi koniowi, żeby ruszył?
1: Dawaj.
0: Do woju. Proszę ruszać, panie koniu.
2: Jo!

0: w Radiu SK. Fajnie, że mówi tyloma językami, szkoda, że naraz.
1: Za moment będzie Imagine Dragons w Radiu SK.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
7: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
8: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: I po reklamie.

0: Tovlo w Radiu SK. Tov to jest takie ciekawe żeńskie imię. Znam jeszcze jedną Tov. Nie wiem, tak, czy ty znasz.
1: Ja nie znam.
0: Nie znasz?
1: Nie znam.
0: Autorka Muminków.
1: Ona miała na imię Tov.
0: Tov. No, Tov Jansson.
1: Tov dla mnie zaskoczenie. Zaraz wiadomości.
0: SK newsy. Mordo. Kurde.

0: Mamba.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1.
4: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Dzisiaj ciepło w okolicach 23-24 stopni, natomiast po południu oraz wieczorem spodziewajmy się dużej ilości deszczu, w nocy do plus 10. Teraz duży ruch na przykład w okolicach ulicy Wrocławskiej.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Po dramatycznych wydarzeniach z Koszalina ruch prokuratury. Jest śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Zarzuty ma usłyszeć zatrzymany 53-letni mężczyzna.
13: Wydane zostało już postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Przy czym czynności z udziałem osoby zatrzymanej nie zostały wykonane.
12: Ale mają odbyć się jutro, wyjaśnia Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Służby zaalarmowała rodzina, która nie mogła skontaktować się z bliskimi. Gdy służby przyjechały, drzwi otworzył 53-letni mężczyzna. W mieszkaniu odnaleziono ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Awaria usunięta, ale opóźnienia pociągów mogą potrwać nawet do wieczora. To po porannym paraliżu na kolei w Śląskiem.
14: Opóźnione są łącznie 102 pociągi na ponad 5 tysięcy minut.
12: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Nadal obowiązuje wzajemne honorowanie biletów między Katowicami a Bielskiem, Białą, Tarnowskimi Górami, Zawierciem, Mysłowicami czy Gliwicami. Takie leśne koncerty tylko raz w roku. Jelenie rozpoczęły randkowanie, czyli rykowisko.
15: Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce, chodzą po lesie i ryczą. Pokazuje swoją siłę.
12: Mówi Karolina Garbowska z Nadleśnictwa Bełchatów, a rykowisko potrwa kilka tygodni.
16: SK Żary News.
11: Maciej Juszczak. Uczą się, jak składać nowoczesne urządzenia. Na UZ-cie trwają polsko-ukraińskie zajęcia z robotyki. Na miejscu był Krystian Machalica.
17: Uczymy się właśnie na nim zrobić prosty program, który przenosi klasek z jednego punktu do drugiego.
18: Montujemy układ pneumatyczny.
19: W windach na przykład. Jeśli dojedzie do piętra i krańcówka by to wyczuła, to się wtedy mogą otworzyć drzwi na przykład. Podstawy postaw.
11: To był rekord. Blisko 1000 osób potrzebowało pomocy na Ziągórskim Sorze. To efekt tygodniowego winobrania.
0: Sońta i Korościel. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
9: Zależy jak liczyć, ale co najmniej połowa środy za nami. A wiesz co się mówi?
20: Że środa, dzień już prawie nie, połowa za nami.
9: Nie, środa minie, tydzień zginie.
20: Ale to nieprawda, bo jeszcze czwartek, piątek, nie wiem, u ciebie w domu się tak mówi. To wcale nie, u mnie dopiero, bo niedziela minie, tydzień zginie. Wiesz, bo my jesteśmy precyzyjni, no, u mnie w domu.
9: To jak się mówi u ciebie w domu?
20: U mnie w domu? Niedziela zginie, tydzień zginie.

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Powiem ci, że na początku jak usłyszałem, że Andrea Bocelli zrobił piosenkę z Davidem Guetta, mówię, nie, to nie może się udać. To trochę tak jakby Fryderyk Chopin skomponował coś z organistą kościelnym, ale to mi się podoba. Wiesz?
1: Bardzo się cieszę twoim szczęściem. A ja mam inne pytanie. Czy ty kupiłeś dziecku tego gniotka, takiego pierożka?
0: Nie jednego gniotka kupiłem. Trzymam córeczki, one wszystkie mają gniotki. Gnieciemy, co się da. My jesteśmy najbardziej gniotącą rodziną w
1: Polsce.
0: Są
1: niebezpieczne, wiesz? Moja córka już wyrzuciła. Porozmawiałem z nią i z płaczem wyrzuciła gniotka. Jestem na niej bardzo dumny. Jest bardzo mądra, nie wiem po kim. No i teraz się okazało, że miałem rację, słuchaj, bo te gniotki są niezdrowe, wybuchają, są z Chin, tam są jakieś...
0: Ale te pierożki, tak?
1: Te pierożki takie, no,
0: nie,
1: takie
0: to ja mam takie normalne, inne gniotki, tradycyjne.
1: No i teraz, słuchaj, największa polska platforma aukcyjna.
0: Nie chcę... Wstydzisz się powiedzieć, że Allegro?
1: Nie reklamujemy, ale rymuje się z Balegro. No więc wycofuję w ogóle aukcję z tymi pierożkami, bo są niebezpieczne. A dzieci je lubią. I teraz pytanie, co z tym zrobić? Ja myślę, że należy nauczyć się samemu robić gniotki dzieciom.
0: Aha, ale jak?
1: No właśnie.
0: No właśnie, to może jest pytanie do słuchaczy Radia SK. Jak zrobić dziecku gniotka, żeby był bezpieczny i żeby się nie skapnęło, że to nie jest kupiony?
1: I z czego? Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Zapraszamy serdecznie, jak zrobić pierożka gniotka dziecku samemu, tak żeby był zdrowy.
0: Będą nagrody za najfajniejsze pomysły, głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Nagrody oczywiście z Chin.
0: A jak?

0: Smash Boy, Music Sounds w Radiu SK.
1: Wycofują te gniotki, te pierożki słynne ze sklepów, bo są niebezpieczne. W związku z tym my chcemy ku uciesze naszych dzieci zrobić samemu takie gniotki, tylko nie wiemy jak i z czego. Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze. Posłuchajmy, jaką propozycję ma Bartłomiej.
2: Panowie, żeby zrobić takiego gniotka, to bardzo prosta sprawa. Wziąć jakiś fajny, kolorowy, niewykorzystany balonik i nałożyć do środka tam jakieś kaszanki albo grochu.
3: Oczywiście, ale żeby nie było tak jednowymiarowo, można również dorzucić sałatki jarzynowej, pire ziemniaczane. Wiesz, jak pire się dobrze gniecie, tak, prawda?
1: Twardszy gniotek, golonka ze skórą. Po
3: oczywiście. I później, jak dziecku pęka, to ono ma od razu pełnowartościowy posiłek. Także dwie pieczenie na jednym ogniu. Panie Bartłomieju, wysyłamy klapki eskowej skarpety, bo pomysł jest rewelacyjny i rewolucyjny, powiedziałbym.
1: Otóż to, skarpety też można włożyć do środka, ale wtedy już nie jest pełnowartościowy posiłek.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Karty Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. Kaufland.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
17: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: To będzie ostatnia reklama.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: W Radiu SK to Jason Derulo, czyli ten, który śpiewa zawsze, jak się przedstawia. Czyli na przykład Michał
1: Jason
0: Krościel.
1: Derulo, tak, kojarzę.
0: Martin Song, ta.
1: To by było fajnie, gdybyśmy nagrali piosenkę, to mogłoby tak być.
0: Ale no, nie nagramy. Wracamy do tematu gniotków, wycofują je ze sklepów, gniotki z Chin są szkodliwe. Jak zrobić dziecku gniotka? Wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, słuchamy.
2: Hej, hej, a ja mam taki sposób na gniotka, balonik. Od razu kisiel z wodą i wlać do środka.
0: No.
2: Buziaczki, hej!
1: Bardzo fajna propozycja, natomiast bardzo nieprecyzyjna. Bo
0: jak
1: na przykład,
0: to kisiel?
1: Kisiel. A czy na przykład mógłby być budyń? Bo załóżmy, że dziecko ma nietolerancję kisielu. To o tych dzieciach nie myślimy,
0: no dobrze,
1: tak?
0: Ale dziecko nie je kisielu. Sam jesteś budyń.
1: A jak przebije się gniotek, zje ten kisiel, a ma nietolerancję kisielu, czy może być budyń?
0: Może być budyń.
1: A czy może być galaretka?
0: Nie wiem, bo jak zastygnie, to... Chociaż też fajny pomysł.
1: A czy może być kasza kuskus?
0: Nie, może być kasza pęczak.

0: To samo pomyślałem o tobie, Cinek, jak cię zobaczyłem po raz pierwszy. I don't know who you are, but you must be some kind of superstar.
1: Czyli nie wiadomo, kim jestem, ale muszę być supergwiazdą.
0: Musisz być supergwiazdą.
1: Właśnie miałeś zawsze ciężko z myśleniem.
0: Tak, i to się nie zmienia, ale można nawet z takimi zdolnościami pracować w radiu. Witamy serdecznie, kochani. Za chwilę będzie Damiano Dawid i Talk to Me. Znasz tę piosenkę?
1: Tak, znam.
0: Oto weź za mną całą.
1: Talk to me.
0: Okej, okay, znasz. Nie, ja już jestem przekonany, cicho.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
19: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

0: Whatever Turns You On, czyli Axwell i Bon w Radiu SK. W związku z tym, że jeden z artystów nazywa się Bon, to mam dla ciebie zagadkę, cinek na myślenie. Jak nazywa się Bon na bycie wodzem?
1: Bon na bycie wodzem. Poczekaj, daj mi chwilę, nie mam czasu.
0: Aha, minutę.
1: Bon na... Bonaparte.
0: Nie!
1: Jak nie?
0: Napoleon. Napoleon się nazywa.
1: Dlaczego?
0: No tak, taka jest nazwa, to nie moja sprawa.
1: Okej, dobra.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
4: Dzisiaj w nocy do plus 10 stopni, jutro maksymalnie do 20 i również może popadać, w piątek do 18 kresek i więcej słońca. Teraz sporo samochodów w okolicach Tunelowej, a także na ulicy Telemana, szerokiej drogi.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
5: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw wystrzeliły, 9 zł 19 za litr oleju napędowego. To zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy Chełmżyńskiej w Warszawie, a to rekord. Rząd chce dodatkowo opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, a z pozostałych pieniędzy sfinansować kolejny program na kształt niedawnego CPN-u. Kierowcy zaciskają zęby i przyjeżdżają tankować.
10: Tankowała pani już paliwo za te wysokie ceny?
7: Nie, właśnie mam zamiar, bo pali mi się rezerwa.
10: No i jak przed wizytą na stacji?
7: No wie pan,
0: no co poradzimy? Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie?
16: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
17: Takich cen nie pamiętam.
19: Na szczęście mam auto elektryczne.
5: No, słyszał od kierowców w Warszawie nasz reporter Mateusz Chłystun. Akcja strażaków i ewakuacja w jednym z bloków w Krakowie. Na parkingu podziemnym w budynku przy Wielickiej zapaliły się dwa samochody, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży.
20: Przed przybyciem strażaków z obiektu ewakuowało się 258 osób. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych.
5: Na miejscu pracuje teraz około 50 strażaków. Trwa oddymianie pomieszczeń. Burmistrz Lizbony wzywa rząd Portugalii do zakończenia systemu kaucyjnego. Według niego wprowadzenie 10-centowego zwrotu za każdą butelkę i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy. Wyzwoliło też patologiczne jego zdaniem zachowanie, jak grzebanie w śmietnikach.
21: SK Żary News.
4: Maciej Juszczak, wykład profesora Andrzeja Dragana, łazik marsjański czy humanoidalny robot to podczas lubuskiego festiwalu innowacji.
22: Cześć Radio SK, nazywam się Benio i jestem humanoidalnym robotem.
23: Replika w skali 1 do 4 właśnie łazika, wzorowana na łaziku marsjańskim Curiosity, zbudowana w Planetarium Venus, przez nas złożona, uruchomiona.
4: Impreza odbyła się w Planetarium Venus. Modernizacja deptaka coraz bliżej. Prace mają się rozpocząć jeszcze we wrześniu.
24: Santa i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
25: Szalenie nam przyjemnie, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Tu Sońta i Korościel. Wiesz, co ja słyszałem dzisiaj? Chyba nawet w newsach w ST słyszałem, że rozpoczęło się rykowisko. To znaczy, jelenie wychodzą i zaczynają szukać partnerki.
1: I wiem, dobra, już wiem, już teraz będzie żart o tym, że jestem jeleniem, bo mam rogi. Tak,
25: coś, nie? Marcin, no tak, gdzie?
1: Mam zrobić jelenia, dobra.
25: Nie, no już, rykowisko. Pełnie, nie.
1: Dobra, grajmy piosenkę, już chcę mieć to za sobą.
26: No kurczę, wszystkie żarty zabrał.

0: All Star i Smash Mouth w Radiu SK, Sońta Karosiel, czyli SK w Radiu SK, żeby łatwiej było nam zapamiętać.
1: Słuchaj, ja jestem osobą wrażliwą i byłem ostatnio w parku i karmiłem kaczki chlebem. Wiem, że nie wolno, ale one lubią, to już nie będę im mówił.
0: Ziarenka są specjalne. Ziarenka się kupuje nawet w sklepach.
1: A ja no to ja karmiłem chlebem z ziarenkami.
0: A sam zjadłeś ziarenka.
1: Nie jestem idiotą. Słuchaj, no i zacząłem się przypatrywać tym kaczkom i myślę sobie, one mają powieki. I postanowiłem sprawdzić w źródłach naukowych. I wiesz, co się okazało?
0: Tak.
1: Że kaczki mają w pełni wykształcone powieki, ale to nie wszystko, bo kaczki potrafią mrugać, i teraz uważaj, poziomo, a nie pionowo jak ludzie. Takie one działają tak jak, wiesz, tak wycieraczka te powieki.
0: No wiem, to jak ci kaczka puści oczko, to nie wiadomo, czy odpuścić, czy uciekać.

0: Jednak niemieccy DJ-e to jak niemieckie samochody. Niezawodni Take It Slow to Robin Schulz w Radiu SK.
1: Przed chwilą, proszę Państwa, informowaliśmy o tym, że karmiłem kaczki chlebem i rzeczywiście na eskowym Messengerze pojawiają się głosówki, że jestem osobą nieodpowiedzialną. Ale chcę poinformować, że te kaczki później się bardzo dobrze czuły i jak później tam przychodziłem jeszcze raz do tego parku, uśmiechały się do mnie i mrugały do mnie poziomo.
0: Czyli jak?
1: No poziomo, tak jak kaczki mrugają, bo to jest dzisiejsze odkrycie w Radiu SK.
0: Ale pionowo też mrugają.
1: Pionowo też mrugają, no ale do osób, takie, które tak nie lubią. Nie,
0: no, poziomo to może nie chcą tego chleba.
1: A mi się wydaje, że pionowo mrugałyby do ciebie, a do mnie poziomo i to jest wyraz sympatii, kaczej sympatii do mojej redaktorskiej osoby.
0: Moim zdaniem, jakby chciały, to by powiedziały. Radio
2: SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
5: Honda od dekad nie projektuje aut, projektuje precyzję. Silniki, które pracują jak japoński zegarek. Niezawodność, na której wzorują się inżynierowie na całym świecie. Jeśli pracujesz w zawodzie zaufania publicznego, jesteś lekarzem, nauczycielem, mundurowym, Honda GZ ma dla Ciebie dodatkowe 5% rabatu. I co ważne, ten rabat łączy się z innymi promocjami i wyprzedażą rocznika. Salon Honda GZ, Zielona Góra, ulica Batorego 69A. Japońska inżynieria w cenie, którą będziesz chciał się pochwalić.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Invisible Dress w Radiu SK. Tę piosenkę śpiewała Sanach. Aha. Tekst do tej piosenki, podobnie jak wiele innych, napisała oczywiście pani Wisława Szymborska. I bardzo fajnie, że Sanach...
1: Nie!
0: Jak nie?
1: Nie, dobrze.
0: Nie
1: tak.
0: Słyszałeś o tym?
1: Nie, nie słyszałem, że napisała Invisible Dress. Wisławy Szymborskiej.
0: Nie wiem, czy Wisława Szymborska znała jakieś języki obce. Pewnie znała.
1: No, musiała znać.
0: Wiesz co,
1: Polski Sanach... znała.
0: Na pewno. I to świetnie. Sanach była w ten weekend na wyścigu Formuły 1. Tak? Zabrała ją telewizja, która pokazuje, aha, Eleven Sport zabrała.
1: Wzięła kawkę na wynos?
0: Dobra, kojarzę. Też Wisława Szymborska. Ach, nie uciekniemy od tego.
1: A jak tam na torze hardkorowo padał deszcz?
0: Myślę, że jesteś przygotowany do wizyty Sanach.
1: Nie, to jest ostatnie pytanie. Tak. Czy jak dojechali na metę, to była łagodnie uśmiechnięta?

0: Kaskada i Every Time We Touch w Radiu SK. Dla mnie bardzo ważna piosenka.
1: Naprawdę?
0: Bo ja, tak, chcę się do czegoś przyznać, okay, że ja przy tej piosence po raz pierwszy byłem z kobietą.
1: Aha.
0: A czy ty pamiętasz, przy jakiej piosence był
1: pierwszy raz miałeś?
0: Pierwszy raz z kobietą to przy tej piosence. Ty pamiętasz, jaka piosenka grała, kiedy był twój pierwszy raz z kobietą?
1: Oczywiście, że pamiętam. Aha. Kuba i Kuba, stygnie lato.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: I po reklamie.
14: Let's get down to business.

0: Margaret i prima balerina w Radiu SK. Zbliża się godzina 18. Siedzenie w pracy o tej godzinie to już, no umówmy się, nie klasa obciach. A Michał Hanczak
1: dzięki.
0: Dopiero przyszedł.
1: Super. Witamy. Wspaniale.
2: Witamy cię serdecznie, Michale. Słuchaj, ja mam bardzo precyzyjne plany na dzisiejszy wieczór. Chciałbym potańczyć z moją żoną. I czy ty zagrasz coś, przy czym ja będę mógł potańczyć, czy raczej odradzasz tańczenie
1: przy piosenkach?
2: Ale towarzysko
1: chcesz tańczyć, w sensie, że rama te sprawy?
2: Nie, ja mam taki bardziej freestyle.
1: A to
2: wiesz co, nie powinno się tego pokazywać nigdy, ale no...
1: To ja mam taki hit, że możesz. Spokojnie.
2: No, ekstra. To zostańcie z Radiem SK.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Jutro w okolicach 20 stopni, w piątek 18, w weekend sporo deszczu i maksymalnie 19-20 kresek. Teraz około 18, ruch w Żarach dosyć spokojny. Uważajcie przy przejściach dla pieszych.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli się dziś zmierzyć kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie. Powód: wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus.
14: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce.
13: Wyjaśnia Magdalena Robak z Petrol.pl i dodaje, że na takich cenach może się nie skończyć. 132 lata, tyle w jednym z domów leżało czasopismo, zanim obecny właściciel zwrócił je do biblioteki. Czytelnia w amerykańskim stanie New Hampshire otrzymała właśnie zaległy numer z września 1894. Czasopismo miało ponad 48 tysięcy dni opóźnienia, a gdyby biblioteka nałożyła karę, wpłata w przeliczeniu na złotówki powinna wynieść ponad 45 tysięcy.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
15: SK Sport News.
13: Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Lada moment zmierzą się w Sofii z Bułgarią.
16: Bułgarią 3-0. 3-1 będzie dla Polski.
13: Typują kibice z Bełchatowa. Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B. Polskie kluby ruszają na podbój Starego Kontynentu. Jagiellonia Białystok i Lech Poznań czekają starcia w Lidze Europy. Piłkarze Jagi o 21:00 zmierzą się z Olympiakosem. Lech Poznań jutro w Anglii zagra z Crystal Palace, zwycięzcą ostatniej edycji Ligi Konferencji.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: SK Żary News.
12: Maciej Juszczak. Zwiedzanie zajezdni czy autobusów w najbliższą sobotę, dzień otwarty w MZK, mówi prezes Robert Karwacki.
17: Autobusy historyczne, nasi miłośnicy posiadają dwa takie autobusy. Każdy może wejść, zrobić sobie zdjęcie, może poprzyciskać klawisze, przyciski, które tam są.
12: Całość w sobotę od 10. 60-latka straciła prawo jazdy po tym, jak potrąciła rowerzystę na ulicy Batorego w Zielonej Górze. Kobieta odpowie również przed sądem.
15: Impreska.
8: Impreska.
10: Eska.
18: Eska.
10: Eska.
19: Dla niektórych to pewnie będzie wieczór z siatkówką, dla innych pewnie wieczór z siatami. Pozdrowienia dla tych, którzy wracają z zakupów na przykład. Ale mam nadzieję, że w każdej sytuacji znajdziecie też trochę czasu, żeby spędzić wieczór przy Radiu Eska. Michał Hanczak, zapraszam na imprezkę. Zaczynamy.

0: tu nie wracasz.
1: Nie wiem, czy macie jakiś plan B w życiu, ale teraz najlepszym planem na minutę najbliższą jest chwycenie za smartfon i dzwonienie do radia pod 664-402-302, bo imprezkę zaczynam od sprawdzenia obecności, no i zadawania wam pytań, na które odpowiadacie słowami na pierwszą literę swojego imienia. Zobaczymy, jak wam dzisiaj pójdzie. 664-402-302. Można dzwonić właśnie teraz. A że dzisiaj mamy dzień fryzjera, to będzie pytanie związane właśnie z tym dniem. Halo, witam serdecznie.
2: No siemanko, witam serdecznie.
1: Jak masz na imię?
2: Przemek, witam.
1: Przemek, co można robić u fryzjera na pierwszą literę twojego imienia?
2: Można na przykład...
1: No, 3, 2...
2: Pisać.
1: Pisać? Znaczy, no wiadomo, że można wszędzie pisać, ale coś, co się kojarzy z zakładem fryzjerskim, ja poproszę. 664-402-302, halo?
3: Halo,
1: jak masz na imię? O, kobieta to na pewno Renata będzie wiedziała. Renata, co można robić u fryzjera na pierwszą literę twojego imienia?
3: Rozjaśniać włosy.
1: Pięknie. A ty rozjaśniasz?
3: Nie, ja przyciemniam.
1: O, to od razu za Przemka odpowiedziałaś. P jak przyciemnianie, to też można robić u fryzjera. A potem można jeszcze ryczeć z żalu, jak trzeba dużo zapłacić, prawda? Panie coś o tym pewnie
3: wiedzą. Albo jak źle wyjdzie rozjaśnienie. Wyjdzie spalenie zamiast rozjaśnienia.
1: No tak, to chyba jeszcze gorsze niż nawet te kilkaset złotych wydanych.

0: I od dawna to wiem.
1: To zdecydowanie jeden z największych hitów kończącego się już lata, no niestety, ale hit z nami myślę jeszcze długo zostanie, nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino na antenie Radia SK w Impreza. Hanczak z tej strony, faktycznie mamy dzisiaj dzień fryzjera, więc wszystkich fryzjerów, którzy nas słuchają, czy to w pracy, czy to w domu, czy to w samochodzie, pozdrawiam serdecznie. No i postaram się, żeby to był w takim razie dzisiaj wyczesany program pod tytułem Imprezka. Ale to też trochę zależy od was, więc pytam was wszystkich, nie tylko fryzjerów, o to, co macie jeszcze dzisiaj na głowie. I nie pytam wcale o włosy, tylko o to rzeczywiście, co jeszcze macie dzisiaj do zrobienia. Może w czymś pomogę? Głosówki na Messengerze Radia SK mile widziane. Ja mam do zagrania jeszcze sporo fajnych hitów, m.in. Passenger od Alexa Warrena. Za chwilę.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
8: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
9: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
8: Vito. Twój dom. Twój styl.
9: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
8: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
9: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Kia GZ Zielona Góra. Ulica Batorego 69A.
14: Kia. Movement that inspires.
15: To będzie ostatnia reklama.
7: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
2: I po reklamie.

0: ale to jest fajna i zdolna dziewczyna, Liwka. Ma już solowe kawałki na koncie, ale bardzo znana stała się dzięki współpracy z Taco Hemingwayem czy na przykład z Jonathanem Pezetem, a tymczasem proszę bardzo, solowy kawałek Poza Tobą, nic, jedna z nowości na antenie Radia SK, bardzo dobra. Zwłaszcza wieczorową porą. A co wy w ten wieczór macie jeszcze na głowie? No siatkarze na przykład nasi mają na głowie mecze z Bułgarią. Idzie im bardzo dobrze. Pierwszy set dla nas. Trwa właśnie drugi. A jeśli chodzi o Iwonę? Iwona, dawaj, co jeszcze przed tobą dzisiaj?
1: A więc tak, muszę dzisiaj ugotować zupę, puścić pranie, wyprasować trochę rzeczy, bo w pralni już jest niezły stosik. Aha. Muszę odrobić z dziećmi zadania i poczytać z najmłodszych synem książkę, więc mówię jej, że pomożesz, to co wybierasz, coś odstąpię z chęcią.
0: Słuchaj, no to w takim razie może ja bym przeczytał tę książkę twojemu synowi najmłodszemu? Tylko jest pewne zagrożenie i ryzyko, że usnę szybciej niż on. Za chwilę Dua Lipa i Sylwia Grzeszczak.
2: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17.
3: O 17.
2: I co tydzień mam dla was mnóstwo premier.
3: Mnóstwo premier.
2: I najgorętszych muzycznych świeżynek.
3: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
2: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK. Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
10: Oszczędzania są zawsze na plusie.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
8: I po reklamie.

Jeżeli ktoś miał taki mały zjazd o tej porze, to proszę bardzo, już chyba teraz się pobudził. Take Me Back to Kygo i Max McKnown, ale w remiksie Robina Schulza. Tak, gramy w imprezę przed 19. Po 19 no, też będzie tanecznie, ale będzie też ballada od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, czyli duetu, który brzmi naprawdę doskonale. Zupełnie tak jak Sońta i Korościel na naszej antenie teraz, codziennie po południu. A że wrzesień to jest ich pierwszy miesiąc u nas, to oni też zachęcają do tego, żeby zrobić coś pierwszy raz. Może we wrześniu, a może nieco później, jeżeli szukacie pieniędzy na swój pierwszy raz, cokolwiek nie macie w planach, to dajcie znać na sk.pl, bo oni wam mogą za to zapłacić i to już jutro.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Maszkar On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
2: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Maszkar On. 18, 19 i 20 września.
4: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
1: Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: To będzie ostatnia reklama.
1: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Maszkar On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
7: I po reklamie.
8: Żary na czasie.
9: Cześć, słyszymy się po raz kolejny. Maciej Juszczak. Już teraz zabieram Was na jarmark świętego Michała i SK Music Tour. To od piątku do niedzieli w Żaganiu. Wystąpią m.in. Zalia, Kasba Łagane, Ich Troje, czy też Edyta Górniak. Będzie również Bartez, a więc coś dla fanów mocniejszego brzmienia. Będzie również nasz eskowy helikopter, którym będzie można się przelecieć. Do zobaczenia, cześć!
10: Muzyką się żyje.
11: Na ten powrót wielu czekało od dawna. Dzisiaj w Warszawie koncert powracających na scenę The Pussycat Dolls. Ten zespół świętuje 20-lecie swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła wczoraj odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser. Mamy tu więc pewną rozbieżność, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują te oryginalne w Polsce. Jeżeli były to pierogi, no to pewnie z jakimś farszem, byleby dzisiejszy występ nie był z fałszem. Za kilka chwil w imprezce Alvaro Soler. Dzisiaj jego hit gram w radiu, a jutro jego koncert w nietypowym miejscu, bo artysta wystąpi na dachu Centrum Handlowego we Wrocławiu. Szczegółów szukajcie w sieci. Best zagram też Wait So Long, czyli jeden z hitów Swedish House Mafia. Jeżeli chcecie ich zobaczyć na żywo, to musicie zaplanować wycieczkę do Szwecji. Artyści ogłosili, że w przyszłym roku zagrają tylko kilka koncertów, a wszystkie odbędą się w jednym miejscu, na stadionie w Göteborgu. To jest ich rodzinne miasto. Swedish House Mafia zagra w Szwecji 2, 3, 9 i 10 lipca.
0: Impreska.
11: Dwie minuty po godzinie 19, Hanczak z tej strony. Dbam o to, żeby wam dobrych hitów i mam nadzieję dobrego humoru dzisiaj wieczorem nie brakowało. Oczywiście wy też możecie wpłynąć na humor innych. Zawsze Messenger Eski do waszej dyspozycji, głosówki w każdym temacie mile widziane. Tem Impala i Jenny. I Dracula na dobry początek tej godziny.

0: Ulala, drugi set w meczu Polska-Bułgaria, siatkarskim meczu, zaciekły, no i Bułgarzy wygrali. W tej chwili 1-1 w tym meczu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A u nas set muzyczny, oczywiście jak zawsze najlepszy, pełen nowości, czas na coś bardzo klubowego. Możliwe, że dla niektórych środa to mały piątek, może ktoś wychodzi na jakiś fikumiku takie tam w miasto, może jakiś wieczór integracyjny, no to rozgrzewka będzie bardzo dobra. MK to jest DJ, który stoi między innymi za hitem Dior, to graliśmy w zeszłym roku, a teraz czas na Living, a razem z MK'em tutaj jeszcze Tristan and Reed.

0: zupełnie nowa wersja R&B, czy Ring My Bell od H-a, tu razem z Matą, jego specjalną zwrotką. Tak wam gramy w Radiu SK o 19.30 w imprezce, a za kilka chwil m.in. Rita Ora, Sanach, czy Post Malone i Sway Lee. Zostańcie z imprezką i dawajcie znać, co jeszcze macie dzisiaj na głowie. Mamy dzień fryzjera, więc sprawdzam, co oprócz włosów. Głosówki na Messengerze Radia SK, mile widziane.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły

0: MediaMarkt.
1: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
2: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
1: Vito. Twój dom. Twój styl.
2: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
1: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
2: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
3: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy Jarmark Świętego Michała pod hasłem Maszkar On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
8: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
7: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
8: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
7: Nie bujasz?
8: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
9: Hyundai Zielona Góra. Ulica Sulechowska 26A.
3: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy Jarmark Świętego Michała pod hasłem Maszkar On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak.

0: i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
3: I po reklamie.

0: słuchacie Radia SK. To jest imprezka, w której Another i Ultra 54, czyli Talk to You, tak wam gram. Środa to jest dzień, kiedy czasami pojawia się przeszkoda. No i taką przeszkodę notują dzisiaj nasi siatkarze, którzy z Bułgarami mają podgórkę. W tej chwili Bułgarzy dwa sety do przodu, my wygraliśmy na razie jeden set. No zobaczymy, jak to się skończy, chociaż wiadomo, że nasi siatkarze i tak już zapewnili sobie awans do kolejnego etapu Mistrzostw Europy w siatkówce. O sporcie jeszcze, ale takim trochę innym teraz, bo będę się rozpływał nad sukcesem Zosi Burkiewicz z Iławy, 17-latki, która przepłynęła pław i jezioro Jeziorak. Nie róbcie tego sami w domu, ona bardzo dużo przed tym trenowała. 10 godzin spędziła w wodzie i udało jej się przepłynąć.
1: Nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie.
0: Tak właśnie mówiła po wyjściu z wody, w której spędziła 10 godzin, żywiąc się w krótkich przerwach rosołem, bananami i naleśnikami. To akurat mi się bardzo podoba, ale no ja bym na pewno tyle nie dał rady pływać, także szacunek wielki. Teraz już Zosia na lądzie, bo musi się uczyć do matury, która się zbliża wielkimi krokami, no ale raczej, jeżeli trzeba będzie nawet jakieś wypracowanie na polskim napisać, to z laniem wody sobie Zosia świetnie poradzi, bo przecież jak ryba w wodzie się czuje. Także w nauce na pewno. Post Malone i Swaley, Sunflower w imprezce.

Fly High, to Tobi Romeo na antenie Radia SK. 6 minut nam zostało do godziny 20. Po 20 między innymi Zalia i Tylko Kochaj Mnie, a jeżeli lubicie, kochacie wręcz takie imprezowe rytmy, to pamiętajcie, że w piątki i w soboty w Radiu SK SK Live Remix mnóstwo dobrze zremiksowanych hitów na czasie i jeszcze do tego DJ-e światowej klasy grający swoje sety. Zresztą całą dobę SK Live Remix czeka też w naszej apce na smartfony.

0: to promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Canal Plus.
10: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy Jarmark Świętego Michała pod hasłem Maszkar On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
15: I po reklamie.
16: Żary na czasie.
17: Cześć, witajcie po raz kolejny. Maciej Juszczak. No i tym razem zabieram was do Ochli. Tutaj 20 września, więc w najbliższą niedzielę, impreza pod hasłem U progu jesieni, a więc będzie okazja między innymi spróbować lokalnych smaków. To od godziny 11 do 16. Powinno być bardzo ciekawie. Natomiast kto z was chce pograć się w kręgle, to może wbijać do Parku 79, do kręgielni Hades.
18: Muzyką się żyje.
19: Ed Sheeran z kryzysem wizerunkowym. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To po kłosie wykluczenia z tournée Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. To m.in. brat Billie Eilish. No a Ed Sheeran też zabrał głos. Oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Nie wszystkich najwyraźniej to przekonuje, bo widać to choćby na koncie artysty na Instagramie, na którym w ostatnich dniach ubyło 200 tysięcy followersów. Ibiza nad polskim morzem? Bardzo proszę. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który to cykl objeżdża cały świat od wspomnianej Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
20: Imprezki.
15: Eska.
18: Impreska.
15: Impreska.
18: Eska.
15: Eska.
19: Wchodzimy w godzinę 20 z nowym hitem z Ali, Tylko kochaj mnie. Będzie formacja Imagine Dragons, będzie Alex Warren i jeszcze coś bardzo świeżego wam zagram. I będzie też szansa na zgarnięcie eskowych kubotów. Na basen się mogą przydać. Hanczak z tej strony, zapraszam.

0: Panie Aleksie, proszę przyjechać do Polski z koncertem. Mówię bardzo poważnie, apeluję. Ordinary w Radiu SK to Alex Warren.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale teraz czas na coś nowego. Jeszcze tylko zerknę na mecz Polska-Bułgaria 2-2, a więc za chwilę decydujący set. Zobaczymy, jakim wynikiem ten mecz się skończy. Natomiast set będzie muzyczny teraz. On, czyli Afrojack, to jest DJ-producent z Holandii, który taki house, electro house stworzył, że nawet doczekał się swojego gatunku, można powiedzieć, czyli Dutch House, czyli takiej holenderskiej odmiany electro house'u, specyficznej, bardzo oryginalnej. Tiny Tempa z drugiej strony, czyli raper brytyjski, też myślę, że całkiem dobrze wam znany. Jeszcze do tego wszystkiego ekipa z Brazylii, czyli Tropkillaz. Niezłe muzyczne połączenie może z tego wyjść. Jak wyszło? Posłuchajcie teraz, bo gram To The Floor, to nowość na antenie SK.
2: Radio SK.

Kto będzie loserem, czyli przegranym w meczu Polska-Bułgaria? No tego pewnie dowiemy się dosłownie za kilka chwil. Kończy się powoli mecz w siatkarskich mistrzostwach Europy, a w Radiu SK Tame Impala i Loser. No dobrze, to my też sobie rozegramy meczek. No może nie o mistrzostwo Europy, ale o eskowe klapki Kuboty, o na przykład jeszcze eskowe skarpetki i do tego jeszcze dorzucę magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej, nasz wrześniowy magazyn. Zresztą Oskar Cyms za chwilę jego hit bez końca. A jak to wszystko wygrać? No zgłosić się do pojedynku. Dziewczyna i chłopak najlepiej jakby się zgłosili, żeby było zróżnicowane.

0: Czas tej. Zapraszam. Michał Sobkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
6: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
5: I w ekstra cenie, to rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Regulamin na circlek.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
11: I po reklamie.

0: Punkt, no to był bardzo zacięty pojedynek do samego końca, no ale Bułgarzy jednak wygrali z Polakami w siatę. Na szczęście my i tak awansujemy dalej w Mistrzostwach Europy, także niech chłopaki zbierają siły na kolejne mecze. Zobaczymy za chwilę, czy u nas na antenie pojedynek będzie podobnie zacięty jak przed chwilą na boisku. Renata kontra Lucjan, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jesteście zwarci, gotowi, zobaczymy, kto będzie Bułgarią, a kto Polską w tym meczu, ale nie będzie pytanie o siatkę. Zadam wam jedno wspólne pytanie, ale odpowiadacie na własne konto po jednej odpowiedzi, szybko trzeba piłkę odbijać, no i nic się nie może powtórzyć, a odpowiedzi muszą być prawidłowe, jasne?
2: Jasne. Okay.
0: Dobrze, no to Renata zaczyna, że dzisiaj mamy dzień fryzjera, to pytanie brzmi, czego w pracy używa fryzjer?
2: Nożyczki.
0: Lucjan?
1: Maszynka do strzyżenia.
0: Renata?
2: Szampon.
0: Lucjan?
1: Brzytwa.
0: Renata.
2: Odżywka.
0: Lucjan.
1: Ręcznik.
0: Renata.
2: Maska.
0: Lucjan.
1: Fotel.
0: Renata.
2: Spinki.
0: Jakie szpilki?
2: Spinki.
0: A dobrze, dobrze, głuchy jestem. Lucjan.
1: Lustro.
0: Renata.
2: Wałki.
0: Lucjan.
1: Suszarka.
0: Renata.
2: Lokówka.
0: Lucjan.
1: Prostownica.
0: Renata.
2: Szczotka do modelowania.
0: Lucjan.
1: Golarka.
0: Renata.
2: Pędzel do farbowania.
0: Lucjan, ale pytanie wymyśliłem.
1: Grzebień.
0: Nie było chyba grzebienia, Renata. Nie mówiłaś grzebień. Dobrze, dobra,
2: nie
0: dalej, szybko. No, jeszcze.
2: Folia fryzjerska.
0: Lucjan.
1: Co może być jeszcze? Może papiloty.
0: Czy wy jesteście fryzjerami? Przepraszam bardzo. Nie, no już w ogóle gong, ile to można ciągnąć. W naszym meczu może być remis. Tylko nie wiem teraz, jak podzielę nagrody, bo mam jedną parę klapek i jedną parę skarpetek. I teraz albo się będziecie wymieniać, ale to chyba nie jest dobry pomysł, albo się po prostu dogadacie. Może Renata, wybierz, co chcesz.
2: Klapki.
0: No to Lucjan, skarpetki mogą być?
1: No i nawet się cieszę.
0: Nawet nienoszone. No.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

Jak się dziwam, nowa Miley Cyrus. Niedługo cała płyta, pojutrze już. A tymczasem Bass Persuades. Pierwszy singiel oczywiście gramy na antenie Radia SK przed godziną 21 akurat w imprezce. Siatkarze przegrali akurat z Bułgarią, ale z pierwszego miejsca i tak w grupie awansują dalej. A jutro kolejne emocje zapewnią nam piłkarki, bo trwają Mistrzostwa Świata Piłkarek U20. 18:30 jutro mecz.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach, różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji, dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
2: I po reklamie.
11: Żary na czasie.
12: Witajcie po raz kolejny w środę. Maciej Juszczak. Coraz mniej czasu do weekendu. Już teraz zabieram was do X-Demona. Tutaj piątek, sobota 22. Będzie okazja potańczyć. Natomiast kto z was chce nieco bardziej taneczne klimaty, to może wbijać do palmiarni. Tutaj również sporo dobrych klimatów. A 20 września o godzinie 14 finał Mistrzostw Polski Par Klubowych 500R, a więc kolejny żużel.

0: Kažare News.
1: Co słychać w Fundacji Pięknolesie z Sieniawy Żarskiej? Posłuchajcie.
2: Fundacja Pięknolesie to nazwa, która została przez moją córkę wymyślona. Sieniawa Żarska kiedyś nazywała się Schönwalde, czyli Piękny Las, a moja córka robiła w tym czasie lekturę Jana z Czarnolasu i tak połączyła kropeczki i wyszło nam Fundacja Pięknolesie.
3: Co było takim impulsem, żeby ją założyć?
2: Fundację założyliśmy z potrzeby serca. Ja i nauczyciele ze szkoły w Sieniawie Żarskiej, ponieważ ja wtedy byłam przewodniczącą Rady Rodziców i nie mieliśmy oferty zajęć pozalekcyjnych dla naszych dzieci, a głównie zależało nam na zorganizowaniu dla dzieci półkolonii. I wtedy podjęliśmy wspólnie z nauczycielami decyzję o tym, że zakładamy fundację po to, żeby pozyskiwać środki i organizować właśnie taką formę opieki dla dzieci w czasie wolnym.
3: I to jest taka misja właśnie.
2: Tak, to jest właściwie ta pierwsza iskierka. Nasza fundacja została założona w grudniu, a już w styczniu 2017 roku mieliśmy pierwszą dotację właśnie na organizowanie półkolonii w Sieniawie Żarskiej.
3: Działacie lokalnie, od serca, blisko ludzi na pewno.
2: Tak. Wszystkie projekty, które realizujemy, to były projekty wynikające z inicjatyw naszych podopiecznych. Ta potrzeba tworzenia półkolonii była inicjatywą rodziców, dziećmi, które były w szkole w Sieniawie. Tak, inicjatywy wszelkie, które podejmowaliśmy, właśnie wynikają z potrzeb lokalnej społeczności.
3: Bo tutaj działanie jest w naszej gminie, w gminie Żary, ale ten zasięg jest trochę większy.
2: Dużo większe. Już w tej chwili można powiedzieć, że mamy działania na obszarze nawet międzynarodowym, ponieważ robimy wymiany polsko-niemieckiej młodzieży, ponieważ mamy partnerów na przykład w projekcie mobilnego seniora z województwa zachodniopomorskiego. W tej chwili realizujemy projekt Akademia Umiejętności. To jest projekt na terenie całego województwa lubuskiego. Żarskie Centrum Aktywności Obywatelskiej to jest też regionalny projekt, nie tylko dla mieszkańców powiatu, gminy, ale też dla całego regionu. Tak więc można śmiało powiedzieć, że mamy zasięg już międzynarodowy.
3: Taką jedną z Waszych inicjatyw są kolonie. Jak wygląda taki wyjazd?
2: Kolonie są bardzo wymagającym zadaniem. My musimy najpierw dużo rzeczy przygotować, zorganizować, zaplanować. Tutaj cały zespół musi popracować nad tym, ponieważ zbieramy informacje o tym, gdzie będziemy przebywać, jakie atrakcje są w okolicy. Musimy też zebrać kadrę, ewentualnie ją przeszkolić, jeśli nie ma odpowiednich kwalifikacji. I dopiero wtedy przystępujemy do realizacji wypoczynku. Realizacja wypoczynku, zanim zacznie być realizowana, też musi być zgłoszona do bazy wypoczynku. My też musimy mieć wykwalifikowaną kadrę, więc cały proces przygotowania takiej kolonii to jest ogromne wyzwanie. A później jego realizacja to już jest wielka przyjemność. Kiedy jesteśmy z dziećmi na kolonii, mamy zawsze zaplanowanych całkiem sporo atrakcji, ale też zajęcia takie wzmacniające poczucie własnej wartości wśród naszych uczestników, ale też zajęcia na temat zdrowego odżywiania, na przykład zdrowego stylu życia, dużo zajęć sportowych. Bardzo aktywizujemy młodych ludzi pod kątem właśnie turystyki, poznawania świata przez empirycznie, przez doświadczanie. Biorą udział w różnych zajęciach, wydarzeniach, które pomagają im później zbudować właśnie poczucie własnej wartości i rozwijać się na takich aktywnych i bardzo sprawczych obywateli, tak bym to nazwała, bo na przykład powołujemy podczas kolonii samorząd kolonijny.
3: Do jakich grup jest taka oferta skierowana?
2: Jeśli chodzi o kolonie, to one są głównie do tych troszkę starszych dzieci, od 9, 10, ale też młodsze, 7-letnie, jeśli są samodzielne, jak najbardziej mogą jechać. Górna granica to jest wiek lat 18, natomiast przeważnie jest tak, że te 15-16-latki to jest ta najstarsza część naszej grupy wyjazdowej.
3: A jakie to miejsca? Góry, morze?
2: Za każdym razem wybieramy miejsca wspólnie z młodzieżą, biorąc pod uwagę ich preferencje zebrane po wypoczynku i na ogół właśnie są to kolonie organizowane nad morzem, ale w różnych miejscowościach. Jeśli chodzi o góry, to tutaj nasze Sudety, to na przykład polanica, to na przykład duszniki zdrój. Mieliśmy też w Głuchołazach, czyli nie jedziemy daleko, tak żeby jak najbardziej wykorzystać ten czas nie na podróż, ale właśnie na aktywny wypoczynek.
3: A są dzieci, które tak jeżdżą z Wami co roku?
2: Mamy w zasadzie połowę uczestników, taką, która kolejny raz bierze udział w naszych wypoczynkach i oni dobierają z kolei swoich znajomych, koleżanki, kolegów czy rodzinę. Zdarza się tak, że jedzie uczestniczka z Żar, a jej kuzynka, która dołącza do naszego wypoczynku, pochodzi na przykład z Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego, czy gdzieś tam jeszcze po drodze zbieramy te dzieci. Więc nie można powiedzieć, że są to tylko dzieci z Żar, ale główny trzon to są dzieci Żary, okolice i rzeczywiście na każdym turnusie mamy 50 dzieci. Od tych turnusów organizujemy 2-3 w ciągu roku wakacyjnych i 2 w czasie ferii.
3: No bo to też nie są tylko kolonie, są półkolonie, takie też zajęcia i zima, i wakacje, tak?
2: Tak. W półkoloniach udział mogą brać dzieci zarówno z Żar, jak i właśnie z gminy Żary, jak i z Wymiarek. Tutaj okolice praktycznie mamy na ten moment nawet i z Trzebiela, i z Lipinek, i z Wymiarek dzieci. Dzieci młodsze. Półkolonie zdecydowanie do grupy dzieci młodszych, to są te od 7 do 13, no czasami 14 lat, jak takie dziecko, które lubi się bawić właśnie z młodszymi. Na półkoloniach też organizujemy zawsze wycieczkę. W półkoloniach też jest zawsze ten program profilaktyki Dobrze, że jesteś, uwierz w siebie. Też wzmacniamy kompetencje społeczne naszych uczestników. Pomagamy im nawiązywać relacje, komunikować się, ale przede wszystkim odciągamy od smartfonów, od telewizji. Staramy się, żeby bardzo aktywnie spędzały czas i miały jak najwięcej zajęć nowych dla nich, takich, które są odkrywcze, które pomagają właśnie dzieciom rozwijać zainteresowania.
3: Ale no, fundacja to też nie tylko wyjazdy, są również warsztaty, szkolenia dla młodszych, dla starszych. Jakie szkolenia oferujecie?
2: W tej chwili mamy piękny projekt Akademia Umiejętności Podstawowych skierowany do osób, które mają niskie kompetencje cyfrowe, językowe, matematyczne, czyli pomagamy im przede wszystkim w obsłudze komputera, w smartfonach, aplikacjach się odnajdywać, bo czasami ludzie pytają o te kompetencje językowe. Tu nie chodzi o języki obce, ale chodzi o umiejętność formułowania treści, umiejętność rozumienia instrukcji, a przede wszystkim czytania umów i zawiłych, skomplikowanych zdań, tak żeby ludzie nie dawali się naciągać. To są te podstawowe umiejętności, a umiejętności matematyczne również z tym związane, bo umiejętności matematyczne, aby dobrze sobie policzyć ratę kredytu, czy jeżeli bierzemy na przykład telefon z umową, żeby zobaczyć, ile on faktycznie kosztuje, tego typu zadania są realizowane w trakcie Akademii Umiejętności Podstawowych. Tu każdy uczestnik ma oprócz tego zagwarantowany poczęstunek, doradztwo specjalisty zawodowego, doradcy, więc zachęcam do udziału w tym projekcie. 130 osób będziemy z naszego regionu szkolić.
3: Są jakieś kryteria dla osób chętnych?
2: Tak, warunkiem przystąpienia jest wykształcenie poniżej tego, średnie i poniżej. Warunkiem przystąpienia jest też zamieszkiwanie na terenie gminy Żary miejskiej, wiejskiej, Nowogród Bobrzański, Szprotawa i tam mamy również miasto Gorzów, ponieważ realizujemy ten projekt w partnerstwie.
3: A jeśli chodzi o projekty edukacyjne?
2: Jeśli chodzi o edukację, to zaprosiła nas pani burmistrz do przygotowania dla dzieci takich zajęć podwórkowych, bo my prowadzimy świetlicę środowiskową i w ramach świetlicy środowiskowej pomagamy dzieciom, które mają troszkę trudniej właśnie z nauką, które mają troszkę trudniejsze warunki życiowe. Pomagamy im zarówno w nauce, jak i w spędzaniu aktywnym, zdrowym i takim kreatywnym czasu. Ja się pasjonuję na przykład ornitologią i z przyjemnością właśnie ornitologii dzieciom opowiadam. Będą też właśnie w ramach tych zajęć podwórkowych zajęcia na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, ale też taka zwykła aktywność fizyczna i będziemy angażować dzieci, aby właśnie nie spędzały za dużo czasu przy smartfonach i telewizji.
3: Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, widziałam, że można się podjąć nauki pływania. Starsi, młodsi.
0: Tak, to jest jeden z wiodących projektów. Nauka pływania realizowana jest również od 2017 roku. Na pierwsze zajęcia przychodziła grupka 12 osób i to były dzieci właśnie z Sieniawy. A w tej chwili mamy ponad 120 osób na jednym naborze. Na kolejny nabór zaplanowaliśmy 135 osób, które będą uczestniczyły w nauce pływania na basenie Wodnik. Nauka pływania jest skierowana nie tylko do dzieci, chociaż to one głównie uczestniczą w tych kursach. Zazwyczaj jest to 120 osób, ale mamy też taką grupkę osób dorosłych, zwykle około 15-20 osób, które również uczą się pływać. No nie jest im łatwo. Zdecydowanie z doświadczenia widzę, że trudniej jest nauczyć osobę dorosłą niż dziecko, bo mamy zaszyte w głowie bariery, lęki, obawy. Dzieci bardzo są chętne do podejmowania wyzwań, natomiast osoby dorosłe niestety zblokowane często i trzeba dużo więcej czasu. Ale to nie oznacza, że nie mogą nauczyć się pływać. I z sukcesem uczymy również osoby dorosłe. Czasem po prostu potrzebują 2-3 edycje, troszkę więcej zaangażowania.
3: Seniorzy też się zdarzają?
0: Tak, mamy też seniorów i też z sukcesem uczymy. Natomiast jest to rzeczywiście garstka osób, ale mamy taką grupę nieformalną, powiedziałabym, która prowadzi aqua fitness na basenie Wodnik i tutaj spotyka się nas kilka, bo ja też w tej grupie jestem, kilkanaście osób, które po prostu przychodzą poćwiczyć w wodzie, bo to sprawia dużo większą przyjemność niż takie intensywne obciążanie mięśni, zwłaszcza kręgosłupa poza wodą i dlatego tego typu zajęcia dla takich właśnie osób starszych zdecydowanie polecam.
3: Ale oprócz pływania tutaj dla seniorów ta oferta też jest większa, prawda? Są warsztaty, są wyjazdy?
0: Tak, i to stosunkowo od niedawna funkcjonuje. Ja, tak jak wcześniej powiedziałam, odpowiadam na potrzeby lokalnych społeczności. Nasi seniorzy, którzy współpracowali z nami przy tworzeniu różnych wydarzeń, to były jakiś Dzień Niepodległości, Dzień Seniora, Seniorzy Mają Głos, taki projekt realizowaliśmy, oni zadeklarowali, że z przyjemnością raz w roku lub nawet dwa razy w roku chcieliby wyjechać, żeby pobyć trochę ze sobą i wzmocnić te relacje, które no niestety z powodu odległości czy z różnych barier takich komunikacyjnych wynikają, żeby pomóc im troszkę pobyć ze sobą. I na początku było tak, że ja projekt ten realizowałam jako kolonie dla seniora, po czym okazało się, że seniorzy chcą się samoorganizować i oni już sami decydują, dokąd pojadą, jakiego rodzaju zajęcia będą realizowane w tym wyjeździe. Pierwsze zajęcia były związane z edukacją obywatelską. To było w ramach Seniorzy Mają Głos. Myśmy podpowiadali, że seniorzy mogą składać inicjatywy obywatelskie, że mogą starać się zawnioskować o zmianę jakiejś sytuacji w gminie. Pomagaliśmy im poznać takie podstawowe narzędzia do komunikowania się z władzami. Natomiast teraz, kiedy Państwo seniorzy sami organizowali swoje wydarzenie, skupili się bardziej na aktywizacji takiej ruchowej. Chodziło o to, że większość seniorów jest nieaktywna sportowo, no bo wiadomo, to jest dla osób starszych trochę trudne. Natomiast są gry, które pomagają aktywizować i oni na przykład sobie grali w bóle, w kub, w molki. To są gry, które są mało znane w naszym kraju, a fajnie włączają seniorów właśnie w to, że oni się troszkę, nawet jeśli ktoś jest na wózku inwalidzkim, może się troszkę też poruszać. Więc bardzo fajnie sobie zorganizowali ten czas. Poza tym oczywiście ogniska, potańcówki dla tych, którzy mają ochotę i siłę. Bardzo aktywnie sobie zaplanowali ten czas i z roku na rok coraz więcej chętnych, jak najbardziej. Też wyjazdy nad morze, w góry, to zależy od tego, co sami zdecydują.
3: A to jest też taka codzienna pomoc typu obsługa komputera, smartfona, tak?
0: Tak, tu w ramach tej Akademii Umiejętności Podstawowych również osoby starsze mogą się szkolić, natomiast te pierwsze projekty, które realizowała Fundacja na rzecz seniorów, to właśnie były dotyczące obsługi narzędzi informatycznych i tu były aplikacje, tutaj był też komputer, zwłaszcza ten ePUAP, ePacjent, te usługi publiczne. Tak, to te pierwsze projekty właśnie na tym się skupiały, ale był też ten wspaniały projekt, który jest w tej chwili kontynuowany, Mobilny Senior, czyli podwózka dla seniora. Projekt polega na tym, że nasi podopieczni, czyli osoby, które są wykluczone transportowo, w tej chwili to są osoby starsze zamieszkujące gminę Trzebiel, osoby powyżej 70 roku życia oraz osoby, które są niepełnosprawne w tej gminie, są objęte wsparciem. Za darmo mogą skorzystać z dowozu do miejsc, w których potrzebują załatwić swoje sprawy. I to nie musi być wizyta u lekarza czy jakaś porada prawna, to może być również wizyta u koleżanki albo po prostu zakupy. Nasi wolontariusze podwożą tych seniorów do miejsc, gdzie oni potrzebują załatwić swoje sprawy. Wolontariusz dostaje zwrot kosztów przejazdu w kwocie 1,15 za każdy kilometr przejechany z podopiecznym. Natomiast na koniec tego projektu będzie też gala wolontariatu i ci najaktywniejsi wolontariusze mogą dostać nagrodę nawet w wysokości 500 zł w postaci bonu do wybranego sklepu.
3: I każda pomoc się przyda.
0: Tak, i szukamy bardzo osób z gminy Trzebiel, które mają prawo jazdy, które chciałyby korzystać z tego naszego projektu i pomóc nam świadczyć usługi dla osób wykluczonych transportowo. Projekt ma bardzo wspaniały wydźwięk, ponieważ nasi wolontariusze, którzy tutaj w Sieniawie zaczęli w 2021 roku realizację tego projektu, oni pozostali w relacjach ze swoimi podopiecznymi. Niektóre z tych osób zostały asystentami osoby starszej i niepełnosprawnej, czyli dostały normalnie zatrudnienie już etatowe w gminie. Wiemy też o tym, że pozostają ze sobą w relacji i nawet już kiedy nie jesteśmy w projekcie, te podwózki nadal dla tych osób wykluczonych transportowo świadczą.
3: Jak można się zgłosić tutaj do pomocy?
0: Wolontariuszy zapraszamy do kontaktu przez naszego Facebooka, e-maila, czy można też na Messenger, można też telefonicznie. Kontakt w każdej formie jest dla Państwa przystępny. Najczęściej, zazwyczaj właśnie zgłaszają się wolontariusze przez Facebooka, bo tam jesteśmy najaktywniejsi, więc zachęcam do kontaktu. Każdego wolontariusza dokładnie poinformujemy. Będzie zawarte porozumienie i zwrot kosztów przejazdu, czyli ten 1 zł 15 groszy, rozliczany jest bez opodatkowania i bez zgłaszania do czy Urzędu Skarbowego, czy ZUS-u, bo to jest tylko zwrot kosztów przejazdu. I to też podkreślam, czyli ta kwota 1 zł 15 groszy jest do ręki.
3: Oprócz tego także są wymiany polsko-niemieckie. Jakie tak. są cele?
0: Wymiany polsko-niemieckiej młodzieży to jest bardzo absorbujący projekt, podobnie jak te kolonie nasze, ponieważ musimy bardzo szczegółowo zaplanować takie wydarzenie. Mało tego, oprócz tego, że planowanie szczegółowe, to jeszcze tłumaczenie i dwujęzyczność. Młodzież coraz chętniej komunikuje się z kolegami, koleżankami z zagranicy, właśnie dlatego, że mają coraz większą umiejętność, zdolność językową. Uczymy się języka angielskiego i przeważnie właśnie w języku angielskim dzieci się porozumiewają, ale też nasze dzieci w Polsce uczą się języka niemieckiego, a niemieckie dzieci polskiego i to też jest okazja do tego, żeby ten język szlifować. Wymiany polsko-niemieckie mamy zazwyczaj w różnych grupach tematycznych. Ta ostatnio organizowana do Krakowia i Oświęcimia w projekcie Zachować Papięć dotyczyła Holokaustu i tych trudnych bardzo tematów związanych z naszą historią, wspólną historią, która wciąż nie jest, że tak powiem, akceptowalna dla każdej ze stron i w jedną i w drugą stronę starają się różne kręgi zacierać czy manipulować faktami, a więc naszym celem jest to, żeby zabrać młodzież tam, gdzie rzeczywiście są dowody, gdzie rzeczywiście oni się mogą zapoznać z tym, co zdarzyło się w tej naszej historii i porozmawiać podczas takich moderowanych spotkań na te trudne tematy.
3: Młodzież chętnie przełamuje takie bariery językowe?
0: Zazwyczaj jednak komunikują się w języku angielskim. Robimy animacje językowe po to, żeby dzieci mogły nawiązywać przynajmniej troszeczkę ten kontakt w języku sąsiada. Często jest też tak, że obserwujemy, dzieci korzystają z narzędzi cyfrowych i świetnie sobie radzą i bardzo nas to cieszy, że język przestał być barierą, że otwiera się młodzież na drugiego człowieka, bo widzi, że to, że nie umie rozmawiać w jego języku ojczystym, nie jest problemem, ponieważ mamy właśnie czy pomoc tłumaczy, czy translatory, wszystko to jest w zasięgu ręki.
3: No właśnie, a jeśli mówimy o sukcesach, na pewno są.
0: No jest tych sukcesów dużo. W ostatnim czasie takie duże projekty, jak właśnie Akademia Umiejętności Podstawowych, jak ten projekt z Narodowego Instytutu Wolności, to są coraz większe kwoty dofinansowań i coraz większe sukcesy, ale jakby tym wymiarem takim ponad finansowym cieszymy się bardziej, bo z roku na rok przybywa nam uczestników i pływania, i kolonii, i półkolonii, i coraz więcej organizacji pozarządowych chce zasięgać u nas wsparcia, bo uczą się również od nas. Więc to też daje wspaniały wydźwięk, że my już jesteśmy, jak to powiedziała koleżanka, do której z OWES-u zadzwoniłam zapytać o możliwość uzyskania wsparcia, bo wy już jesteście top liga. To jest dla nas super, naprawdę rekomendacja.
3: A jeśli chodzi o plany na przyszłość?
0: W najbliższym czasie będziemy realizowali Centrum Aktywności Obywatelskiej, co jest kontynuacją Żarskiego Calu, czyli będziemy spotkania w kawiarence organizować, debaty dla młodzieży oksfordzkie, żywą bibliotekę. Mamy natomiast właśnie omówić projekt tego podwórkowego wsparcia dzieci, które nie korzystają właśnie ani z kolonii, ani z półkolonii, a chcemy je zaktywizować i zaprosić do zabawy, do edukacji takiej nieformalnej, podwórkowej, którą zainicjowała pani burmistrz.
4: SK 106,6. SK Żary News.
1: Pomagają potrzebującym, organizują zbiórki i angażują mieszkańców w akcje pomocowe. Polski Czerwony Krzyż w Żarach od lat działa na rzecz lokalnej społeczności, a więcej już teraz opowie szef PCK w Żarach, Bartłomiej Malinowski.
5: Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Bartłomiej Malinowski, kierownik oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Żarach.
3: Zacznijmy od początku. Gdzieś tutaj myślimy PCK, no to myślimy krwiodawstwo, pomoc humanitarna. Jak wygląda tutaj praca na co dzień w oddziale w Żarach?
5: No tak, zajmujemy się szerokim takim spektrum działania, bo zajmujemy się właśnie krwiodawstwem, pomocą społeczną, takim wsparciem osób w trudnych sytuacjach, w sytuacjach kryzysowych. Zajmujemy się edukacją od najmłodszych lat, prowadzimy projekty edukacyjne i szkolimy dzieci, młodzież, dorosłych.
3: Jeśli chodzi o wolontariuszy, z ilu osób się składa oddział?
5: Nasi wolontariusze, w sumie młodzież, czyli społeczni instruktorzy młodzieżowi, jest to dosyć liczna grupa, około 20 młodych osób w przedziale od 14 lat do 26. Działamy bardzo prężnie, no i przede wszystkim skupiamy się na edukacji najmłodszych.
3: Czy ci młodzi wolontariusze właśnie mogą gdzieś tą tematykę kontynuować na przykład u siebie w szkole?
5: Oczywiście, jedno nie wyklucza drugiego. Nasi wolontariusze nie dość, że działają tutaj w oddziale, również działają w szkolnych kołach PCK.
3: A kto może zostać takim wolontariuszem?
5: No, naprawdę to każdy chętny, który chce pomagać innym. Niektórzy nie mają pojęcia, na czym polega wolontariat, więc uczymy od podstaw. Wspieramy takich młodych ludzi i każdy może się odnaleźć, bo niekoniecznie ktoś się musi znać na pierwszej pomocy, mimo że edukujemy. Niekoniecznie ktoś może się znać na pracy z najmłodszymi, ale może być na przykład świetnym informatykiem i robić dla nas fajne, graficzne rzeczy. Każdy może się u nas odnaleźć, oczywiście.
3: Jeśli chodzi o tutaj działania w naszym regionie, wychodzenie do ludzi, jak to wygląda?
5: Nasi instruktorzy młodzieżowi realizują zajęcia takie oddolne, sami wymyślają akcje, jak chociażby Podaruj bombkę, gdzie była taka akcja, gdzie dzieci tworzyły bombki, które potem można było zakupić, wesprzeć działania Polskiego Czerwonego Krzyża. Jednocześnie był konkurs na najpiękniejszą bombkę. Była też taka fajna akcja, gdzie jeden z naszych instruktorów po prostu ubrał się w strój Mikołaja, wziął z dwoma dziewczynami koszyczki z cukierkami i po prostu rozdawali uśmiechy i cukierki przy okazji. Ale robimy też takie akcje przy współpracy z powiatem żarskim czy z Urzędem Miasta Żary. Prowadzimy Akademię Humanitaryzmu czy szkolimy dzieci z pierwszej pomocy. To są takie akcje ogólnopolskie, cykliczne, jak na przykład Gorączka Złota PCK. Bardzo fajna akcja, bardzo popularna w Żarach. Zbieramy złote monety, złote w cudzysłowie, czyli jedną kruszówki, dwugruszówki, pięciogruszówki. Przeliczamy to na kilogramy i jest to zdrowa rywalizacja, bo rywalizują między sobą placówki edukacyjne, czy firmy, czy osoby prywatne. I tutaj muszę się pochwalić, że Żary zawsze zajmują czołowe miejsca, a i dwukrotnie mamy złotego człowieka w Żarach, który zebrał największą liczbę kilogramów monet. I to taka jest akcja cykliczna. Włączone są to szkoły, przedszkola. Faktem, że to potem logistycznie ciężko potem zawieźć, przeważyć, przeliczyć i policzyć, tak? Ale myślę, że warto.
3: Bo to tutaj cały region bierze udział, prawda? Zielona Góra również. Czyli gdzieś ta rywalizacja jest? Więc.
5: Tak, jest rywalizacja.
3: W
5: dobrym celu, zdrowa rywalizacja. A pierwsze miejsca naprawdę są bardzo fajnie nagrodzone, bo szkoła numer 3 w Żarach zajęła pierwsze miejsce w ilości zebranych kilogramów, no i otrzymali voucher na 1000 zł na zakup pomocy edukacyjnej do szkoły.
3: Też sporo się mówi w tych czasach odnośnie gdzieś tam pomocy w sytuacji kryzysowych, czy tutaj prowadzicie jakieś warsztaty, jeśli o to chodzi?
5: No tutaj możemy się skupić tak naprawdę na jednym z programów, które prowadzimy, Sport Coach Plus. Ja jestem tutaj certyfikowanym trenerem. Nauczą też innych trenerów, jak prowadzi mają takie zajęcia, a generalnie jest to program, jak wspierać dzieci w kryzysie poprzez sport. Jest to projekt prowadzony w Europie w kilku krajach, Polska też do niego należy. Jest to inicjatywa realizowana we współpracy z Olympic Refuge Foundation i Centrum Wsparcia Psychospołecznego wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem. W województwie lubuskim już mamy wielu przeszkolonych trenerów, wolontariuszy, nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i cały czas to prowadzimy.
3: Warto wspomnieć, że te zajęcia dla dzieci gdzieś są, można ciekawie spędzić wakacje.
5: No więc ten sezon wakacyjny, wszyscy mówią, że on jest martwy, no nie w naszym oddziale. Bardzo intensywnie pracujemy. Prowadzimy zajęcia z pierwszej pomocy, szkolimy. Tym razem w klubach sportowych, bo kluby sportowe nie mają przerwy wakacyjnej, więc tutaj szkolimy. Mamy zajęcia integracyjne naszej grupy wolontariackiej. Byliśmy ostatnio w kinie, żeśmy się integrowali, ale również warto wspomnieć, że dwie członkinie nasze pojechały na obóz szkoleniowy młodzieżowych instruktorów koło Radomia. No, prawie 2 tygodnie tam spędziły, szkoliły się. No i mam nadzieję, że tą wiedzę, którą nabyły, przekażą nam dalej.
3: Jeśli chodzi o tą pierwszą pomoc wśród najmłodszych dzieci, w jaki sposób właśnie dzieciom przekazać taką wiedzę?
5: To jest bardzo dobre pytanie, w zależności jest jaka grupa i jak wiekowo ona jest. Natomiast muszę tutaj pochwalić panie nauczycielki, które mają zajęcia z dziećmi, nawet z tymi najmłodszymi w przedszkolach, że dzieci mają pojęcie, jak taką pierwszą pomoc, oczywiście w ich zakresie, przeprowadzić. Dzieci wiedzą, jakie są numery alarmowe, znają podstawową wiedzę, co mają przekazać ratownikom, gdzie są, jak się nazywają, co się dzieje. Mało tego, dzieci potrafią nawet, że tak powiem, zatrzymać krwawienie, zatamować krwawienie, czy pomóc koledze, jak na przykład coś mu utknie w przewodzie oddechowym, tak?
3: Mhm. No ostatnimi czasy właśnie gdzieś tam się słyszy o takich sytuacjach. Później pytamy i mówią, że faktycznie gdzieś ze szkoły tą wiedzę mają, czy od rodziców, tak? Czyli to jest ważne, żeby to po prostu...
5: Tak, zresztą my bardzo często jesteśmy na festynach. Mamy takie stoiska edukacyjne. Tam wykorzystujemy sprzęt. Mamy manekiny, mamy trenażery, mamy nawet taką specjalną kamizelkę, jak pokazać, jak komuś pomóc, gdy komuś coś utknie w gardle.
3: Czyli praktyka.
5: Praktyka i jeszcze raz praktyka. Sama teoria nic nam nie da. Praktyka. Zresztą trzeba przyznać, że mamy taką maskotkę, wiewiórkę PCK. Dzieciaki ją uwielbiają i na niej uczą się bandażować. Także to też jest takie miłe, fajne i przyjemne.
3: Gdzieś jest w nas takie coś, że boimy się gdzieś tam podejść do kogoś w takiej sytuacji kryzysowych. Z czego to wynika? Trzeba się przełamać.
5: Tak. Przy prowadzeniu zajęć, no nie tylko dla dorosłych, ale dla takiej młodzieży, tak, takiej 16, 18, 20 lat, no nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jednak paraliżuje nas strach. Stres nas potrafi skutecznie zatrzymać przy działaniu, więc jakby edukujemy, instruujemy, że nawet wykonaj telefon, powiedz, co się dzieje, poproś kogoś o pomoc. To już jest de facto udzieleniem pomocy. Nie każdy musi z nas znać zasady udzielania pierwszej pomocy, ale pierwsza reakcja, zabezpiecz miejsce zdarzenia, powiadam kogoś, powiadam służby, to już jest dobry znak, że działam w dobrym kierunku.
3: Co się dzieje u Was w mediach społecznościowych? Możemy na bieżąco sobie obejrzeć Wasze działania?
5: Nie możemy unikać social mediów, no jednak magia Facebooka działa. Dzięki temu ludzie widzą, co robimy, jak działamy. Sprzedajemy swoją po prostu dobrą robotę i chyba to dobrze o nas świadczy. Plany mamy ambitne, ale życie oczywiście weryfikuje. Nasza grupa młodzieżowa się rozrasta, ale nie tylko. Dołączają do nas jako wolontariusze osoby dorosłe. Spełnione zawodowo, spełnione rodzinnie, chcą dać coś od siebie dla innych. I spełniają się w różnych sytuacjach. Są to wolontariusze jednorazowi, że oferują pomoc przy przywiezieniu czegoś, przeniesieniu czegoś, paczek żywnościowych, paczek pomocowych. Są ludzie, którzy wspierają nas przy organizacji różnego rodzaju turniejów, wydarzeń. I tutaj chciałbym też podziękować wszystkim instytucjom, które nas wspierają w tych działaniach, jak Komenda Powiatowa Policji w Żarach, czy Komenda Straży Pożarnej, ale również nasze władze samorządowe, jak Miasto Żary, Powiat Żary, czy Gmina Żary, bardzo mocno wspierają. I co jest bardzo ważne, ponieważ cyklicznie robimy takie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, robimy turniej wiedzy o Czerwonym Krzyżu i Międzynarodowym Prawie Humanitarnym. To są takie coroczne rzeczy, które wplatają się w termin, w kalendarz naszej pracy. Ale w tym roku ruszamy z nową inicjatywą. Wykłady o historii Polskiego Czerwonego Krzyża będzie to realizowane w Muzeum Żarskim. To będzie taka pierwszy taki wykład, pierwsza taka prelekcja, jest to nowość. No i mam nadzieję, że to nam się uda i że to będziemy robić cyklicznie.
4: SK 106 i 6.
1: Pomagają mieszkańcom Żary i okolic, organizują akcje pomocowe, wspierają osoby w trudnych sytuacjach i nie zapominają o potrzebujących zwierzętach. O działalności Stowarzyszenia Pomagam opowiada Ewelina Nawrot.
6: Dzień dobry, Ewelina Nawrot, Żarskie Stowarzyszenie Pomagam.
3: No i właśnie, myślę, że warto zacząć od początku. Przede wszystkim, jakie są Wasze działania tutaj na terenie Żar?
6: Nasze działania na terenie Żar ogólnie opierają się na szeroko pojmowanej pomocy. Jest to pomoc skierowana do ludzi i zwierząt w potrzebie, tak więc staramy się pomagać osobom, które dokarmiają bezdomne, wolno żyjące koty, organizujemy zbiórki na rzecz schronisk, na rzecz ludzi w potrzebie, także ludzie i zwierzęta.
3: Mhm. Czy jest tak, że tutaj mieszkańcy na przykład zgłaszają się z pewną sprawą?
6: No, często jest tak, że właśnie ktoś w imieniu rodziny w potrzebie zgłasza się do nas i mówią, że no jest taka i taka pani, należałoby pomóc. Ostatnio mieliśmy taką dosyć rozpoznawalną akcję, Żaranie remontują mieszkanie i chodziło o remont pani mieszkania dla pani Kamili przy ulicy Jagiellońskiej. I tutaj mieszkańcy, no po prostu mamy fantastycznych mieszkańców z wielkim serduszkiem i bardzo, bardzo ludzie pomogli, zaangażowali się, dzięki czemu pani, która otrzymała to mieszkanie pod koniec 2025 roku, przed 31 maja mogła się już wprowadzić do tego mieszkania. To tylko jedno wyremontowane mieszkanie tutaj wspólnie, natomiast drugie jest też przy ulicy Lotników i tam pan Piotr wraz z dwójką dzieci, sam wychowuje te dzieci, uległ wielkiej tragedii, bo no niestety spłonęło mu właściwie świeżo odremontowane mieszkanie i tutaj się do nas zwrócili konkretnie media, żebyśmy zaangażowali się w pomoc. Zaangażowaliśmy się w pomoc, przy czym tutaj bardzo duże ukłony dla rodziny pana Piotra, bo oni we własnym zakresie realizują bardzo, bardzo dużo zadań, żeby jak najszybciej móc tam się wprowadzić. Jeszcze takie warte wspomnienia jest to, że jedna z ze znanych polskich firm, no nawet nie wiem czy polskich, ale działającym na polskim rynku, zaangażowała się w remont mieszkania pana Piotra i utrzymaliśmy jako stowarzyszenie dotację w wysokości 15 tysięcy złotych na remont tego mieszkania. Mało tego, ta firma również przekazała swoich pracowników, którzy są wolontariuszami i wyremontują pokój dziecięcy.
3: Mhm, czyli tak organizacyjnie trzeba było to ogarnąć.
6: Organizacyjnie, no to mówię, tutaj świetnie, że rodzina pana Piotra to wszystko w miarę samodzielnie organizuje. My tutaj też koordynujemy, bo oczywiście jak tylko wybuchł pożar i zostaliśmy, znaczy jak tylko straty po tym pożarze zostały oszacowane i wiedzieliśmy, że musimy się w to zaangażować i chcemy się w to zaangażować, no poszedł apel do mieszkańców, co się wydarzyło, jak i w bardzo krótkim czasie pozyskaliśmy sporą sumę pieniędzy. No i teraz po prostu pan Piotr realizuje jakby zakupy związane z materiałami budowlanymi na rzecz remontu. No i my tutaj jakby finansujemy z tych darowizn wszystkie faktury.
3: Jeśli chodzi o mieszkańców, to tutaj widać, że chcą pomagać.
6: Bardzo. Mamy naprawdę, ja jestem dumna z tego, że mieszkam w Żarach i że mamy tak cudownych mieszkańców. Mało tego, to nie są tylko ludzie z Żar, bo też ludzie z innych miast. Mieliśmy darowizny i z Częstochowy, i z Zielonej Góry, z Wrocławia. No, z różnych zakątków gdzieś tam poprzez media rozniosła się ta informacja, że jest potrzebna pomoc. I tych darowizn otrzymaliśmy bardzo dużo z różnych zakątków Polski. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkańców Żar i okolic, ja jestem dumna i bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za to, że tak cudownie się włączają w akcje pomocowe.
3: A jak to jest w przypadku zwierząt?
6: W przypadku zwierząt jest podobnie. Ogłaszamy akcję, jest zbiórka i tutaj chyba mogę wymienić nazwę przedszkola. Przedszkole miejskie numer 3. To jest takie przedszkole, gdzie oni zawsze, jakaby zbiórka nie była, od razu reagują, więc też nam pomagają w organizowaniu zbiórek zarówno dla ludzi potrzebujących, jak i dla zwierząt. Podobnie rzecz się ma ze szkołą podstawową numer 1. To jest ta szkoła, która również gościła planetobus. Także nie możemy narzekać absolutnie. Ludzie chcą pomagać, ludzie mają dobre serca, tylko trzeba dać im szansę.
3: Są takie osoby, które gdzieś tam cyklicznie się udzielają pewnie, czy bardziej jednorazowo? Można i tak, i tak.
6: Są osoby, które stale nam pomagają, jak jest tylko apel o pomoc, ja wiem, do kogo mogę się zwrócić i wiem, że nie odmówi pomocy. Są osoby gdzieś tam, takie jednorazowe strzały, ale mówię, każda pomoc się liczy i my się cieszymy po prostu z każdego aktu dobroci.
3: A jak to w ogóle w sumie powstało?
6: A to powstało w ten sposób, że gdzieś tam od zawsze były mi bliskie działania pomocowe, najpierw przede wszystkim na rzecz zwierząt, więc gdzieś tam dawno, dawno temu byłam w strukturach Fundacji Cztery Koty z Zielonej Góry, później w strukturach Stowarzyszenia Promentor Żary, no i później nadszedł czas i decyzja, że jednak chyba chcę mieć takie jakieś, nie wiem, no własne stowarzyszenie. Własne to za dużo powiedziane, ponieważ jeszcze mam dwie świetne koleżanki, które bardzo mnie wspomagają w działaniach. Jest to Monika Klinger i Olga Boryń. Także tutaj dziewczyny są takimi filarami naszego stowarzyszenia, bo nie wszystko jestem w stanie sama załatwić i czasami to wymaga i czasu, i umiejętności, no i po prostu przede wszystkim czasu. I tutaj wiem, że na koleżanki bardzo, bardzo mocno mogę liczyć i one nie zawodzą.
3: Jeśli chodzi o coś cyklicznego, co się powtarza, możemy tutaj mówić na przykład o tych zawieszonych obiadach czy zbiórkach świątecznych?
6: Nie wiem, czy to jest takie cykliczne. No rzeczywiście, wyszło to tak, że to jest, powtarza się. Tutaj mamy zawieszony obiad, no to tu jest wielka inicjatywa naszej radnej powiatowej Iwonki Szymczak. Iwonka przyszła z tym pomysłem do naszego stowarzyszenia i mówi, że można by było coś takiego zrobić. No i rzeczywiście udało się podpisać porozumienie z tutaj jednym z barów przy ulicy 11 listopada w Żarach. No my i pani Iwonka i to funkcjonuje już ponad rok. Wydajemy te obiady, może nie tyle my, co po prostu jadłodajnia, ale my tutaj dbamy też o to, żeby były na to fundusze, więc cały czas coś się dzieje. Oprócz tego, że my dbamy też, żeby na to były pieniążki, to mieszkańcy sami przychodzą do baru i po prostu sponsorują dla osób potrzebnych te obiady. No to znowu wielki ukłon w stronę mieszkańców, którzy bardzo, bardzo angażują się w pomoc. Generalnie my nie mamy planów, mamy zawsze jakąś tam wizje, na przykład są święta, wiemy, że dzieci by chciały otrzymać jakieś prezenty, więc wtedy staramy się pozyskać sponsorów na te prezenty dla dzieci, żeby ten Mikołaj dla dzieci z biednych rodzin po prostu był. Mhm.
3: Tak jak wspomniałaś, jest tak, że tutaj osoby zgłaszają się do Was same, prawda? Można to zrobić w każdej chwili.
6: Po prostu tu zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że na przykład sąsiad rodziny potrzebującej, miejski ośrodek pomocy społecznej, czy też tutaj lokalne media mówią, że no, sygnalizują problem, że trzeba pomóc, no i wtedy przyglądamy się tej sprawie, jak to wygląda i tak dalej, decydujemy, czy pomożemy, czy nie, zazwyczaj się decydujemy, że tak, no i później się dzieje. Tak, dzieje się magia. Właśnie to jest piękne, bo ja nigdy nie wiem, ja nie mam gotowego scenariusza, jak dana pomoc będzie wyglądała. Oczywiście zawsze zakładam, że pozytywnie, ale najczęściej to jest tak, że te pomocowe działania mieszkańców i innych osób przerastają moje najśmielsze oczekiwania. Ja po prostu się bardzo cieszę, bo na przykład wypada dana akcja lepiej niż na przykład przewidziałam, że wypadnie, także to jest super.
7: Jaka najbardziej ci utkwiła gdzieś tam w pamięci?
6: No chyba oddanie do użytku mieszkania komunalnego po generalnym remoncie pani Kamili. To było takie przedsięwzięcie, gdzie wielu mi mówiło, że na co ty się porywasz z motyką na księżyc, czy ty jesteś świadoma, ile taki remont kosztuje, czy ty w ogóle wiesz, z czym ty się mierzysz, wierzę, że tam są potrzebne odbiory, że tam jest biurokracja i tak dalej. Poza tym, no, to są jeszcze tematy urzędnicze, więc no i termin, przede wszystkim czas. Czas, bo mieliśmy termin, który nas nieubłagalnie gonił. Oprócz tego mieliśmy różnego rodzaju problemy, bo nasz kochany Grzesiu, który cudownie się zajął remontem tego mieszkania, praktycznie zadziękuję, bo wziął dosłownie no, symboliczną opłatę z darowizn, które uzbieraliśmy i to właściwie tak, no, on nawet nie bardzo chciał te pieniążki przyjąć, ale no, też czuliśmy się jako stowarzyszenie zobowiązani choć trochę mu wynagrodzić, bo on ma przecież działalność i pracował ze swoim współpracownikiem, więc wiadomo, ZUS-y trzeba płacić i ludzie też muszą z czegoś robić opłaty i za coś żyć. Także myślę, że to przedsięwzięcie było dla mnie najbardziej stresującym, ale i też najbardziej satysfakcjonującym i cieszącym mnie, że takie działania mają rację bytu i że one się udają. Oczywiście to nie jest tak, że ktoś dzwoni, bo teraz na przykład był telefon pani z Zielonej Góry, mówi, ja widziałam na Facebooku, że wy remontujecie mieszkania. Czy ja się mogę zapisać na listę? Ja mówię, nie.
7: Remontujemy wasz dom, prawda?
6: Tak, dokładnie, to tak nie działa. To nie jest tak, że jak jedno się udało wyremontować mieszkanie, teraz jesteśmy gdzieś zaangażowani w drugie mieszkanie, no to zaraz będzie trzecie, czwarte i dziesiąte. To tak się nie dzieje. To po prostu taki zbieg okoliczności. Natomiast nie mamy też możliwości, ja nie mam fizycznej możliwości, żeby cokolwiek robić poza żarami. W żarach jestem w stanie wszędzie dojechać, jestem tutaj, ale ja oprócz tego, że gdzieś tam angażuję się mocno w te zadania pomocowe, no to mam pracę zawodową, no i mam jakieś tam życie prywatne i gdzieś ta doba po prostu no nie jest z gumy, ciężko jest pogodzić to wszystko, ale jakoś się udaje.
7: Ale ta wdzięczność gdzieś tam ludzka wynagradza.
6: Wdzięczność tak, ale przede wszystkim dobrze zrealizowane zadanie. Po prostu jest zadanie, trzeba wykonać, odfajkować. Jest zadanie, trzeba wykonać, odfajkować. I to najbardziej mnie cieszy, że zadanie zostało dobrze wykonane.
7: No i oby tych zadań udało się wykonać jak najwięcej.
6: No dzięki serdeczne.
4: SK 106 i 6.
1: Tutaj czekają wskazówki dla tych, którzy chcą stawiać pierwsze kroki na drodze do kariery. Na UZ-cie działa Biuro Karier. Więcej w materiale Oli Kanoniak.
8: Dziś z nami Monika Karolina Politańska, szefowa Biura Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rok akademicki 2026-2027. No i właśnie... Na kampusie BUZ-u działa Biuro Karier. Zacznijmy od tego, jakby scharakteryzować Państwa działalność dla osób, które zaczynają studia, które jeszcze nie wiedzą, z czym można by się do Państwa udać, z jakimi pytaniami.
9: Zawsze witamy wszystkich studentów na naszej uczelni. Cyklicznie bierzemy udział w wszystkich inauguracjach roku akademickiego, także tych wydziałowych, które są szczególnie nastawione na powitanie pierwszoroczniaków. I to jest taki pierwszy moment, w którym możemy się pokazać, przedstawić studentom i zaproponować swoją ofertę. I ja na tych inauguracjach już podkreślam, że to jest bardzo ważny moment, ponieważ młody człowiek pada w nowe środowisko. Nie ma jeszcze żadnych połączeń neuronalnych w mózgu odnośnie funkcjonowania na uczelni. Nie ma żadnych ścieżek. To jest czysta karta. I tak jak on sobie zaplanuje, tak jak on sobie wymarzy, jaki on może być, ma szansę to zrealizować. Więc bardzo zachęcam młodych ludzi, żeby mieli odwagę, po pierwsze w kreowaniu siebie, ponieważ nie ma jeszcze żadnych blokad, żaden nauczyciel akademicki nie powiedział, nie jesteś godzien. Więc to jest taki dobry moment, będę taki i konsekwentnie dążenie do tego celu. I tym na pewno pomaga biuro karier. Po pierwsze pomaga w zrozumieniu swoich różnych cech osobowości poprzez różne nasze szkolenia, które realizujemy. Też w zachęcaniu sprawdzenia się w kołach naukowych, w budowaniu jakiejś takiej swojego kapitału społecznego. Do wybrania też tego, co tak naprawdę nam odpowiada, bo wiadomo, że wykładowców na uczelni jest dużo, przedmiotów jest dużo. Już najczęściej wybierając studia, wybieramy te kierunki, w których się dobrze po prostu czujemy, ale na tych kierunkach też są różne osoby i nie z każdym nam kliknie. W związku z tym zachęcam ich, żeby szukać tych ludzi, szukać tych osób wspierających. Bo nawet konkurs Absolwent Ekstra, który od lat organizujemy, pokazuje, że osoba, wykładowca akademicki, nauczyciel akademicki, który dobrze poprowadzi młodego człowieka, może go poprowadzić naprawdę do wspaniałych sukcesów. No i o tym też między innymi mówimy na wszelkich spotkaniach, które się odbywają i w czasie inauguracji roku akademickiego, ale zaraz potem mamy Ogólnopolski Tydzień Kariery. I staramy się właśnie dotrzeć do tych pierwszoroczniaków. Między innymi też po to, żeby im zwrócić uwagę, że bardzo dużo młodych osób pracuje już w tej chwili. To jest ponad 50% studentów studiów dziennych, co kiedyś było niewyobrażalne, pracują już zawodowo. Często pracują poniżej swoich kwalifikacji. Mhm. Wybierają oferty, które są płatne, albo które dają im napiwki, różne inne profity. I potem, kiedy trafia im się jakaś praktyka lub też inna możliwość, albo nieodpłatnie, albo z jakimś niewielkim wynagrodzeniem, to często z tego rezygnują. Mhm. I my staramy się zwrócić im uwagę na to, że budowanie tego kapitału społecznego, wchodzenie w te struktury zawodowe jest w tym czasie nieocenione. Mhm. Jest taka książka, którą bardzo polecam naszym studentom, Decydująca dekada. 20 lat, twój czas, nie daj go sobie odebrać. Czyli między 20 a 30 rokiem życia jest po prostu według wszelkich badań socjologicznych, naukowych, to jest moment, kiedy buduje się swój kapitał. I tak naprawdę od tego, w ile rzeczy się zaangażujemy, jak sobie pozwolimy, gdzie się sprawdzimy, ile osób poznamy, tak naprawdę w konsekwencji będzie wyglądało nasze życie zawodowe. I w tej książce między innymi dowiedzą się też nasi studenci i też każdy, kto jest zainteresowany, że tak naprawdę prace pozwalają nam znaleźć osoby, które nie są z nami blisko powiązane. Mhm. Czyli wchodzenie w różnorodne struktury, mówienie o sobie, mówienie o swoich talentach, to nie dość, że pozwala nam przetrenować to, kim jesteśmy, zobaczyć siebie w różnych relacjach, jak reagujemy, jak się prezentujemy, pozwala to też rozwijać tą naszą autoprezentację, to jednak pomaga nam znaleźć osoby, które być może nas zapamiętają i po jakimś czasie, szukając kogoś na stanowisko, powiedzą: był taki młody człowiek, był, gdzie on jest? I potem się nagle okazuje, że to jest to miejsce, w którym my tak naprawdę mamy szansę zbudować swoją karierę. I to nie jest ciocia, mama, babcia, tylko ktoś zupełnie przypadkowy. Na tym etapie nam się to wydaje wtedy, jak zaczynamy studia, że kto tam mnie zna, to nie ma znaczenia. A jednak się okazuje, że ma duże znaczenie.
8: Czyli rozpoczynając studia, musimy z tyłu głowy mieć to, że zajęcia, wykłady, ćwiczenia to jedno, ale nasza kariera również już tutaj ścieżkę warto sobie zwizualizować. Nie odkładać tego na później, bo mam 5 lat studiów przed sobą.
9: Tak. I może też nie jakby tak kurczowo się nie trzymać tego słowa kariera, bardziej eksperymentować. Bo tak naprawdę my mamy jakieś przekonania na swój temat, ale nie wiemy, co się kryje za drzwiami pokoju, do którego nigdy byśmy nie zapukali. Więc to Zapisanie się do koła naukowego, które teoretycznie odpowiada nam jego profil, ale tam są różne funkcje. Koła naukowe często angażują się w różne przedsięwzięcia i wtedy możemy się sprawdzić jako organizator, jako ktoś, kto się kontaktuje z mediami, żeby na przykład zaprosić media na te swoje wydarzenie własnego koła, jako lider tego koła naukowego, jako ktoś, kto się zajmuje budżetem koła i załatwia różne dofinansowania. Tam jest bardzo dużo różnych funkcji, które możemy na sobie przetestować. I to w życiu zawodowym nam zawsze będzie procentowało.
8: I to jest też wpis w CV, prawda?
9: Tak, to jest idealny wpis w CV. Nasi studenci mogą również poprosić, żeby to zostało uwzględnione w ich suplemencie, czyli w części B dyplomu, który otrzymują po ukończeniu studiów.
8: Jeżeli wiemy, że no dobra, no mamy czas, możemy poświęcić kilka godzin na rozwijanie siebie, ale nie mamy pojęcia w ogóle jak zacząć, przekraczamy Państwa próg i jak się ten proces zaczyna inspiracji, podpowiedzi?
9: Ten proces to już nawet od naszej strony internetowej www.bk.uz.zgora.pl. I już wtedy może się rozpocząć, ponieważ mamy zakładkę student i tam mamy różne rodzaje omówionych podpowiedzi, gdzie zerknąć. Często studenci nie mają takiej odwagi, obecni studenci, żeby przyjść do naszego biura, mimo że bardzo zachęcamy i też sami wychodzimy do nich na wydziały, do grup studenckich, na konkretne przedmioty.
8: Ale Państwo nie gryzą.
9: Nie, absolutnie nie gryziemy.
8: Nie ma się czego bać, to
9: ale
8: przyjść.
9: Powiem szczerze, że obserwuję, że bardzo dużo ludzi zapyta nas w mailach, że na początku jest ten kontakt mailowy,
8: czyli
9: ten bezpieczny
8: dystans, tak.
9: I nawet nie telefon, mail. I to jest taka bezpieczna ścieżka. No i wtedy my też odpowiadamy mailowo, oczywiście zachęcamy do kontaktu, jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, ale to jest taka pierwsza podstawowa, więc dlatego też odsyłam do tej strony internetowej, bo to jest ta bezpieczna strefa. Nie mam jeszcze kontaktu z człowiekiem, ale już mogę się rozeznać. Mamy tam między innymi omówiony serwis akademickich biur karier, czyli to jest taki serwis, który współtworzy kilka polskich uczelni, do którego przychodzą pracodawcy lub też firmy lub też organizacje, które mają potrzebę, żeby współpracować z młodym człowiekiem albo też z absolwentem naszym i mają różne oferty. I co roku przychodzą nowi studenci, no bo jednak nie ma co tu kryć, ten cykl życia studenta to jest 3 lata, 2 lata lub 5 lub 6 lat w zależności od kierunku studiów i my

0: to stałe miejsca, oni mają dosyć dużą bazę tych miejsc, więc jakby to jest ułatwione. Ale czasami pojawiają się takie miejsca, gdzie na przykład można zrobić to odpłatnie. Pójść na praktykę obowiązkową odpłatnie, bo takie miejsca również się pojawiają. I tu na przykład jest ten serwis akademicki Biur Karier. Ostatnio odpowiadałam studentom psychologii, którzy szukają różnych swoich miejsc. Zobaczcie, ile tam jest ofert. Mhm. Bo oni idą takimi standardowymi ścieżkami. I jakoś tak nie przychodzi im do głowy, żeby poszerzyć to swoje pole poszukiwań, te spektrum poszukiwań. Tym bardziej, że oni ustawiając swój profil w tym systemie, czyli co Was interesuje, jakie oferty, czy są to oferty z jakiegoś konkretnego obszaru, bo poza lubuskie nie wyjedziecie. Czy są to też oferty na przykład tylko płatne? Czy są to też oferty z danej kategorii? Bo nie będę chciał się sprawdzić w jakimś innym miejscu, na innym stanowisku, mimo że mogę. Do czego też zachęcam studentów, bo jednak realizowanie praktyk tylko i wyłącznie związanych z kierunkiem, na którym się studiuje, jest bardzo dobre, ale czasami pozwolenie sobie na przetestowanie się w jakimś zupełnie innym miejscu, na przykład ćwiczenie kompetencji społecznych. Jestem jakimś takim informatykiem i nie za bardzo współpracuję z ludźmi, a jednak potem pracuję się w zespole. I te wszystkie kompetencje, dlatego też te koła naukowe, praca w zespole, kompetencje społeczne. To jest tak naprawdę wszystkie kompetencje miękkie we wszystkich badaniach wychodzą teraz ponad te twarde kompetencje, które uzyskujemy mając dyplom. Bardzo widać to po pandemii szczególnie, że współpraca zespołowa, nasze kształcenie, nasze szkolnictwo nie jest nastawione na współpracę zespołową, na robienie projektów zespołowych, a potem niestety pracujemy w zespołach. Nawet jak jesteśmy szefem i mamy swoją własną firmę, to pod sobą mamy zespół. I te kompetencje miękkie i te wszystkie relacje, które uczymy się budować, to są ważne rzeczy, których nie widać na dyplomie, a które często decydują o naszej karierze.
1: Praktyki obowiązkowe są teraz po którym roku?
0: To jest bardzo różnie, w zależności od kierunku studiów. Także nie chciałabym tutaj mówić, że po tym roku albo po tym roku. To jest siatka studiów dla danego kierunku. Te praktyki są konkretnie po konkretnym semestrze. Czasami jest to po semestrze zimowym, czasami w niektórych programach studiów jest to dopiero po semestrze letnim. Mhm. Więc bywa różnie. I też wymiar tych praktyk jest różnorodny. Na przykład nasi lekarze, czy też nasze pielęgniarki mają po każdym roku studiów praktyki obowiązkowe, bo oni po prostu różne kompetencje uzupełniają na tych praktykach, więc to naprawdę bywa bardzo różnie. Mhm. Natomiast praktyki nieobowiązkowe, którymi się opiekuje Biuro Karier, to są praktyki, które można realizować niezależnie od kierunku studiów, niezależnie od pójść do miejsca, które w ogóle nie musi być powiązane z kierunkiem studiów, a także nie ma określonego czasokresu tych praktyk. Czyli nie ma powiedziane, że to musi być 120 godzin, 80 godzin, 90 godzin, więc można dowolnie to kształtować. I jestem pod wrażeniem młodych ludzi, którzy bardzo świadomie zaczynają przeglądać oferty po swoim kierunku i na przykład tam się pokazują, że doświadczenie w pracy w... I mieliśmy takiego studenta biologii, który zobaczył, że doświadczenie pracy w wysokospecjalistycznych laboratoriach było jednym z pożądanych elementów w CV danego kandydata. No i nie ma co tu kryć, że uczelnia jest uczelnią publiczną i żadna uczelnia nie ma tak wysoko specjalistycznych sprzętów, bo jeżeli nawet takie sprzęty nagle nabywa, ponieważ ma jakiś grant, prowadzi jakieś specjalistyczne badania, to jednak ten sprzęt, grant się kończy, sprzęt się zaczyna zużywać i pojawia się taki moment, że ten sprzęt już nie jest tym najnowocześniejszym sprzętem laboratoryjnym, czy też na kierunkach inżynierskich, technicznym, jakaś maszyna i tak dalej. Więc jest potrzeba znalezienia miejsca, gdzie można nabyć takie doświadczenie. I ten student konsekwentnie przeglądając te oferty mówi, czyli ja potrzebuję znaleźć takie laboratorium.

0: znalazł sobie miejsce. Zapytał się, czy nie mógłby do nich przyjść na praktykę. Oczywiście oni zszokowani, no bo to student pierwszy raz, więc no a na ile godzin chce pan przyjść? Student mówi na 8, jak to? A oni, ależ nie, no my nie mamy w ogóle kadry, żeby się ktoś zajął przez 8 godzin taką osobą. Ja też rozumiem firmy, rozumiem różne instytucje. Tam jest określona liczba, jest określona obsada. Takim młodym człowiekiem, szczególnie w takim wysokospecjalistycznym sprzęcie, trzeba się po prostu zaatakować, tak, żeby nie zniszczył.
1: Żeby sobie nie zrobił krzywdy.
0: Więc ale on cały czas konsekwentnie pytał się i w końcu stanęło na tym, że on będzie mógł przyjść godzinę dziennie. I on powiedział, tak, ja chcę. I to jest na przykład nasza umowa o praktyce ponadprogramowej, jest taką umową, która pozwala na godzinę dziennie, na określony czas, na ile dana firma będzie miała miejsce. Więc w ten sposób też rozpracowanie tej swojej kariery, szukanie dla siebie miejsca i przychodzenie do nas, żeby się dowiedzieć, że są takie możliwości, to jest bardzo cenne, moim zdaniem.
1: Ale to jest też tak, że na początku studiów to głównie teoria, później właśnie rozkręca się to o wiedzę specjalistyczną, która też jest wykorzystywana w praktyce w danych zawodach i tak naprawdę to, czego się nauczymy na praktykach, może się przydać w kolejnych latach studiów, dosłownie na studiach. Ja tak miałam przynajmniej, że to, czego się nauczyłam na praktykach i w pracy, później na kolejnych przedmiotach już pod koniec studiów wykorzystywałam.
0: Tak, tak, dokładnie. I jaka inna jakość jest potem tych studiów i jaki inny kontakt z pracownikiem naukowym, który widzi, że ten student to nie jest taka osoba, którą trzeba od początku prowadzić za rączkę, tylko to się staje partner. Mhm. Partner w rozmowie na jakiś określony temat naukowy. Ja to widzę bardzo dobrze na przykład na podstawie naszej grupy, która realizowała projekt Solidarności skierowany do dzieci przedszkolnych. Dziewczyny z fizjoterapii, inżynierii biomedycznej przeprowadziły właśnie taki projekt. Wykorzystywały swoją wiedzę, nawet czasami musiały się douczyć, bo jeszcze na tym etapie nie były. Jak rehabilitować dzieci, jak prowadzić z nimi zajęcia, które na podstawie wyników, które przeprowadziły inżynierki biomedyczne na macie tensometrycznej, która dała konkretny wynik, jakie dane dziecko ma wady, postawy. I one po prostu budowały taką indywidualną ścieżkę rehabilitacji. Realizując taki program, one nagle miały dostęp do takiej wiedzy. Mało tego, one już przetestowały, jak się pracuje z pacjentem, jeszcze studiując, jak się pracuje z małym pacjentem. Więc też jak rozmawiałam z nimi, to część z nich mówiła, że nigdy nie myślały, że będą pracowały z dziećmi, bo na przykład nie miały dzieci w rodzinie. I tak wydawało im się, nie pukały nigdy do tego pokoju, nie testowały siebie w ramach tych kompetencji, wydawało mi się nie, że one tylko z dorosłymi pacjentami. A teraz po roku systematycznych, cotygodniowych zajęć z tymi dzieciakami, one mówią, no mega, ja siebie widzę
1: bardzo dobrze
0: w tym obszarze. Więc takie między innymi takie projekty, do których zachęcamy do realizacji naszych studentów, pokazują, jak można zbudować swoją ścieżkę kariery, bo one nie dość, że nabrały doświadczenia, odważyły się, nabrały, tak jak pani mówiła, redaktor, tych kompetencji, które potem z każdym rokiem, to były dziewczyny z trzeciego roku studiów, także one teraz dopiero będą, do piątego roku jeszcze zostało trochę czasu, one mogą nawet pracę swoją oprzeć o doświadczenie, o wyniki badań, które realizowały w ramach projektu. Więc to będzie już coś zupełnie innego niż takie zwykłe przychodzenie na zajęcia i takie studiowanie po prostu wynikające z planu i programu studiów.
1: A na przykład wymiany studenckie, wyjazdy, również warto o tym pomyśleć?
0: Bardzo, chociaż widzę, że zmieniają się zupełnie potrzeby studentów. Program Erasmus był zawsze adresowany do studentów i te wyjazdy to było minimum 2 miesiące. Czy to też dotyczyło praktyk, bo często studenci nie rozumieją, że mogą również pojechać na praktyki zagraniczne, że to nie jest tak, że na Erasmus to trzeba pojechać tylko na semestr, na studia. I większość studentów mówiła, nie, Erasmus, pół roku za granicą albo rok. Wydawało im się to trudnym doświadczeniem. Nie wyobrażali sobie, mimo że znają języki, że wyjadą gdzieś na tak długo. To jednak teraz widzimy, że te takie długie programy Erasmusa cieszą się w Europie coraz mniejszą popularnością. I Erasmus otworzył jakby analizuje, to jest w ogóle, oni cały czas kontrolują, jak te środki są wydatkowane, gdzie tak naprawdę młodzi ludzie, te pieniądze zostają, a gdzie są wydatkowane, gdzie ci młodzi ludzie chętnie wyjeżdżają. Więc tak naprawdę otwierając się na taką współpracę, stworzyli takie programy dwutygodniowe, krótkie.
1: I uczelnie, to już naprawdę krótko.
0: Tak, i uczelnie podejmują współpracę, na przykład jeden wydział, jeden kierunek z drugim. I otwarte są takie wymiany dwutygodniowe, takie krótkie, że mogą wtedy najczęściej grupowe są to wyjazdy, że po prostu jest ta wymiana grupowa. Więc są takie projekty i można się o nich dowiedzieć w naszym dziale współpracy z zagranicą. Można też u swoich opiekunów praktyk Erasmus na danym kierunku studiów. Ja też zachęcam do tego, bo często nasi absolwenci, umyka im gdzieś ta informacja, że kończąc studia, ale jeszcze tuż przed obroną, mogą się ubiegać o taki staż absolwencki, erasmusowy. Ale muszą o niego aplikować jeszcze będąc studentem. I on nawet może trwać do 9 miesięcy. I dostaje się na to tak samo dofinansowanie, jak się dostaje na wymianę Erasmusa. Więc znalezienie jakiejś firmy w przypadku naszego województwa, to nie musi być tak daleko, jeżeli ktoś się boi wyjechać z domu. To może być też tuż za granicą. I po prostu nawet codziennie przechodząc do pracy przez tą granicę, znalezienie sobie takiego bezpiecznego miejsca, nie mam jeszcze na siebie pomysłu, jeszcze nie wiem, gdzie będę pracował, to może spróbuj skorzystać z tego Erasmusa, z tego stażu absolwenckiego. To jest zawsze jakiś taki, nie dość, że poznanie siebie w tej strukturze zawodowej, też na rynku zagranicznym, nie tylko polskim, ale też taka możliwość, która otwiera ci dodatkowe drzwi, o której niestety dużo ludzi nie wie. A potem poszukując pracy na rynku polskim, nagle zaczynam myśleć, a może bym spróbował za granicą. Ale to już masz ten dyplom troszkę za późno. Aplikując o takie dokumenty, pamiętajcie, że dopiero w momencie podpisania umowy, a samo to, że aplikujecie jeszcze przed na 2 tygodnie, to jest takie chyba minimum przed obroną, nie oznacza, że musicie pojechać. Bo może po obronie wydarzy się tyle ciekawych rzeczy, że jednak to ten wyjazd nie dojdzie do skutku, ale pozostawiacie sobie tą furtkę.
1: Sztandarowe wydarzenia organizowane przez Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego. Co najmniej 3 chyba, prawda? W roku są takie duże imprezy.
0: Takie duże imprezy, 3, nawet 4. Zaraz. Zawsze to jest tak, październik, ogólnopolski tydzień kariery, 3 tydzień października najczęściej. Jako, że to jest ogólnopolski tydzień, więc ta data jest ruchoma, bo ona nie jest przez nas ustalana. Listopad, czyli Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, gdzie dużo mówimy o przedsiębiorczości i o tym, że warto przedsiębiorczo podejść do własnego życia. Potem oczywiście lekka przerwa, bo studenci zaczynają się skupiać na sesji, zaczynają zaliczać kolokwia, więc i też nasze działania się troszeczkę wycofują. Dajemy im przestrzeń na to, na studiowanie. I z nowym rokiem kalendarzowym, kiedy już są po sesji lutowej, kiedy się rozpoczyna nowy rok akademicki, to w marcu zawsze mamy grę o karierę. I to jest bardzo fajna impreza, ponieważ ją organizują biura karier z całej Polski w jednym terminie. Nasze wszystkie biura karier są zrzeszone razem. Współpracujemy wspólnie w ramach Komisji do Spraw Akademickich Biur Karier przy konferencji CRASP. I w ramach tej organizacji wymieniamy się po pierwsze doświadczeniem, po drugie ustalamy ten żelazny termin wspólnych działań i pozwalamy studentom innych kierunków, innych uczelni brać udział w naszych wydarzeniach. To jest taki jedyny moment, kiedy są drzwi otwarte, czyli pojawia się student, dajmy na to, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Uniwersytecie w Zielonej Górze i ja mówię, zapraszam na szkolenia. I tak samo nasi studenci, jeżeli im się wydaje, że trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie miedzy, to też zachęcam. A też po pierwsze, Biuro Karier ma ograniczone możliwości. Ilość tematów, które my podejmujemy, jest ograniczona. Ilość eventów, które możemy zorganizować w tym tygodniu, też jest ograniczona. Więc to jest bardzo fajne, zachęcam studentów wtedy bardzo mocno do śledzenia, jakie eventy zorganizowały inne biura w całej Polsce, bo nasza uczelnia jest uczelnią wielowydziałową i bardzo ciekawą. Mamy i lekarzy, mamy i artystów, mamy i inżynierów, mamy nauki społeczne, prawników, więc naprawdę spektrum bardzo szerokie. I ja sobie potrafię wyobrazić, że jeżeli na przykład Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi organizuje jakieś fajne warsztaty, to ja w tym czasie akurat ich nie zorganizowałam. Więc ja je serdecznie polecam studentom Wydziału Artystycznego, żeby wzięli w nich udział. Mm-hmm.
1: No i wisienka na torcie to?
0: To targi pracy. Tak, targi pracy corocznie. W tym roku zmieniliśmy formułę, ponieważ dużo, jak rekrutujemy na targi jako uczelnia, to mamy ograniczoną liczbę. Cały czas robimy to na uczelni. Mm-hmm. Jeszcze sprawdzaliśmy, długo się zastanawialiśmy, czy wyjść z tymi targami poza uczelnię, ale zawsze te ankiety wśród pracodawców pokazują nam, że realizowanie ich w murach uczelni jest najlepszym wyjściem, ponieważ oni też mają feedback, biorą udział w targach na innych uczelniach, w innych miastach, mhm. które często robią, na przykład kilka uczelni robi razem te targi poza swoimi murami, w jednych halach płatnych i tak dalej. I oni mi mówią, przyjeżdżamy do Was i u Was są studenci, a tam mamy wypasione stoiska, kupujemy sobie przestrzeń, jaką chcemy, ale nie ma studentów.
1: No właśnie.
0: Więc na podstawie tego feedbacku, który mamy corocznie od naszych, naszych wystawców targowych, jednak skłaniamy się, że są to mury naszej uczelni, ale są one ograniczone, ta przestrzeń jest ograniczona, więc rekrutację rozpoczynamy w styczniu. W styczniu zbieramy oferty od zainteresowanych i też z czym one chcą do nas przyjść. I mieliśmy taką informację, że HR mówią, ale my jeszcze nie mamy budżetu, nie wiemy, ile będziemy mogli mieli ofert pracy, nie wiemy, jak to będzie wyglądało w tym roku, bo to jednak te budżety są zamykane i tak dalej. A myśmy z końcem stycznia, potem z połową lutego, musieli zamknąć tą rekrutację, ponieważ musimy taki po prostu zorganizować fizycznie, a nie jesteśmy zbyt dużym zespołem. W związku z tym podjęliśmy wspólnie taką decyzję, że jednak przesuwamy to troszeczkę później. I w tym roku był to maj. I powiem szczerze, że to był dobry termin. Po pierwsze, studenci gorąco się rozglądali za praktykami, więc było ich już znacznie więcej na tych targach, ale też i wystawcy dopisali nam. Cieszyliśmy się, że było zdecydowanie więcej chętnych i że my mogliśmy tak naprawdę wybrać spośród ofert, które się pojawiły, tych wystawców, którzy będą brali udział w targach. Tym, którym odmówiliśmy, to właśnie poleciliśmy Serwis Akademickich Biur Karier, żeby tam też mogli wystawić te oferty i oczywiście wszystkie te oferty zostały uwidocznione na tablicach, wzięliśmy te oferty, spotkało się to z dużym zainteresowaniem, studenci stali, co dla nas też było radosne, bo oni nagle zrozumieli, że ten serwis też istnieje i była duże grono, ja obserwowałam ogromny ruch potem po targach studentów z zapytaniem, różne tam, a jak się zapisać, a jak sobie ustawić właśnie to konto, żeby na mojego prywatnego maila przychodziły te powiadomienia, żebym ja ciągle nie musiał się tam logować i sprawdzać, tylko w zależności od profilu moich zainteresowań, żeby to przyszedł do mnie mail i żebym ja w ten sposób trafił na tą ofertę, która mnie interesuje.
1: I jeszcze chciałam zapytać o tradycję, ale bardzo ważną tradycję, czyli właśnie wspomniany 20 minut temu na chwilkę konkurs Absolwent Ekstra.
0: Tak, to jest, powiem szczerze, że ilekroć rozpoczynamy ten konkurs, a ja potem z wydziałów spływają do mnie sylwetki laureatów, zawsze ogarnia mnie ogromne wzruszenie. Bo mimo, że pracuję na uczelni już od lat i zaczynałam od małej jednostki, od małego kierunku i potem obserwowałam, jak to wygląda w małej jednostce, potem jak to wygląda na wydziale, potem jak to wygląda w pionie prorektora, więc jakby znam uczelnię od podszewki. I mam świadomość, gdzie, jaki wpływ można wywrzeć, żeby się jednak ten młody człowiek mógł lepiej rozwijać. Więc jak przychodzą do mnie i jak ja mogę zobaczyć, ile się dzieje, jaką szansą jest studiowanie na uczelni i jak to bardzo przekłada się na karierę, to, że się właśnie człowiek angażuje w koła naukowe, to, że człowiek współpracuje z naukowcami i jeździ na jakieś konferencje, jak to potem buduje tego danego absolwenta. I zawsze mnie to ogromnie wzrusza, że niezależnie od wielkości kierunku, bo czasami jest tak, że bywają studenci, którzy po prostu podążają za swoimi zainteresowaniami. Na przykład w tym roku mamy takiego absolwenta, pana Jakuba Bębenka, który studiował informatykę na studiach inżynierskich, ale potem poszedł na fizykę, czyli po studiach inżynierskich wybrał coś zupełnie innego, nauczył się już programowania, dalej się rozwijał, brał udział w różnych projektach NCBR-owskich, gdzie jako informatyk wykorzystywał swoją wiedzę, robił różne rzeczy związane z AI-em w tych projektach, więc jakby cały czas rozwijał tą swoją ścieżkę, ale na tyle ta fizyka go zainteresowała, że potem po prostu nie dość, że nadrabiał, bo student fizyki, który studiuje tą fizykę na studiach licencjackich, ma znacznie bardziej poszerzoną wiedzę niż student informatyki. Mm-hmm. Więc nie dość, że musiał nadrobić te wszystkie swoje nie braki, ale też różnice programowe, to jeszcze tak bardzo jakby zaangażował się w te studia i tak bardzo, że teraz jest obecnie w szkole doktorskiej i naukowo się bardzo rozwija. Każdy absolwent ekstra musi przygotować opinię od pracownika naukowego lub też innej osoby, która mu jakby osiągnięcia z danej dziedziny ma zapisane w swoim życiorysie. I to, co napisał profesor fizyki o panu Jakubie, było po prostu naprawdę bardzo pozytywne i pokazujące, jak ciekawie można utworzyć swój życiorys. I nie zawsze warto podążać, gdyby powiedział, Boże, informatyk, taki fakt w ręku, a on to zmienia. Ale jednak to, że tam jest tak mało studentów na tej fizyce, że to jest taki ciekawy kierunek i ma się dostęp do tych prowadzących. I tak naprawdę to są partnerskie rozmowy, jeden na jeden czasami. Pozwala tak się rozwinąć młodemu człowiekowi, że ta ścieżka kariery też zupełnie inaczej podąża. Więc zachęcam.
1: Co daje absolwentowi ekstra to, że zyskał ten tytuł?
0: Co mówią absolwenci? Bo ja wiem, co to daje, ale zawsze też pytam młodych ludzi i oni mówią tak, obejrzałem się za siebie. Musiałem przygotować te dokumenty. One są dosyć skrupulatne. Skrupulatne chociażby z tego powodu, że są przygotowywane dla różnych rodzajów kierunków, więc my w tych kategoriach staramy się uwzględnić tą różnorodność i tą specyfikę studiowania na Uniwersytecie Zielonogórskim. Nie chcemy nic pominąć. Więc tam jest dosyć drobiazgowo to wszystko wypunktowane i oni na podstawie tych drobiazgowych kryteriów krok po kroku nagle zauważają, to też zrobiłem. To też zrobiłem. I oni mówią, tyle zrobiłem? I to jest takie obejrzenie się za siebie, jest też takim rodzajem docenienia siebie i spojrzenia, to po prostu naprawdę wow! I to czasami nie trzeba tych opinii. Chociaż ja zawsze zachęcam, bo też zobaczenia siebie poprzez pryzmat drugiego człowieka, co on w nas widzi. I też to jest zawsze pretekst, my jesteśmy, biuro karier to jest biuro pretekstów. Biuro pretekstów do budowania swojej kariery zawodowej poprzez praktyki, do angażowania się w różne projekty i do wzbogacania swoich kompetencji i też do dowiedzenia się tego, co o nas sądzą inni ludzie, poprzez na przykład poproszenie o opinię. Młodzi ludzie często to bagatelizują i mówią, ale po co mi ta opinia? Ale potem ten profesor, poproszenie kogoś o opinię, to jest, oni najczęściej bardzo chętnie studentowi, a jeszcze jak wiedzą, że ten student był zaangażowany, naprawdę z ogromną przyjemnością piszą laurki i nawet przeczytanie o sobie tych ciepłych słów, to jest taki wzruszający moment. I takie wow, no tak, jest to taki jestem. To jest takie satysfakcjonujące. A potem, kiedy się wygrywa ten konkurs, kiedy też już od teraz przychodzi nagroda finansowa, o której ja specjalnie nie mówię, bo uważam, że to nie powinien być powód, dla którego przyznajesz się, że jesteś absolwentem tej uczelni. Więc to jest taka niespodzianka, na to nie kładziemy akcentu w całej procedurze konkursowej. Więc kiedy się już wychodzi, kiedy zaprasza się też rodzinę, przyjaciół, znajomych i kiedy się odbiera ten tytuł z rąk rektora, z rąk dziekana swojego wydziału, to już w towarzystwie marszałka województwa lubuskiego, to też nagle człowiek widzi, że te wszystkie lata, często wyrzeczeń, bo oni pracują, tak jak mówiliśmy, bo oni studiują, bo oni się angażują, a te 24 godziny to jest tylko 24 godziny, więc zawsze jest coś kosztem czegoś, więc to jest taki moment docenienia. Na co sobie nie pozwalamy w tych czasach, tylko biegniemy do przodu, więc to jest taki moment, kiedy po pierwsze uniwersytet może zobaczyć, jakich ma absolwentów. I ja się z tego cieszę, że oni są też różnorodni. Nie robimy tego konkursu tylko w ramach i nie wyłaniamy jednego ekstra najbardziej z całej uczelni, bo ja uważam, że nie da się porównać osiągnięć lekarza z osiągnięciami artysty. Uważam, że to, że jesteśmy tak różnorodni, to jest to bogactwo naszej uczelni. I tak naprawdę ten uniwersytet kiedyś, kiedy się łączyły nasze uczelnie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna i Politechnika Zielonogórska, to taki był zamysł, żeby ten uniwersytet był tak różnorodny i służył społeczeństwu. I teraz to właśnie mamy, że mamy swoich prawników, swoich lekarzy, swoich artystów i tak naprawdę każdy student może znaleźć, każdy człowiek, który chce studiować bardzo różne rzeczy i ma bardzo różne talenty, znajdzie u nas miejsce. I też zobaczenie tego przez władze województwa, że tak naprawdę ci nasi lekarze, mało tego, studenci, którzy przyszli do nas z innych województw. Na studia na kierunku lekarskim rekrutacja jest naprawdę ogólnopolska i przyjeżdżają do nas ludzie, którzy mieszkają w Lublinie na przykład. I tam są uczelnie medyczne, ale akurat oni podejmują studia u nas, bo tak się im też poukładało życie. Ale po tych 6 latach studiów oni mówią, ja chcę tu zostać, ja chcę tu robić specjalizację. I ja znam tych ludzi z imion i nazwisk. I oni rzeczywiście pracują w naszych szpitalach i u nas dalej się rozwijają. I rozwijają też nasze województwo. Więc zobaczenie tego potencjału ogromnego, tych młodych ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj, zostają i budują tą naszą lokalną społeczność, jest też moim zdaniem bardzo cenna.
1: I tytuł absolwenta ekstra również możemy wpisać sobie w CV.
0: Tak, oczywiście możemy sobie wpisać w CV, możemy sobie to wszędzie w każdym naszym miejscu możemy się tym chwalić.
1: Dziękuję serdecznie. Ja jeszcze przypomnę, że wszystko, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, informacje na te tematy znajdziecie na stronie internetowej Biura Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego, a jeżeli chcecie przyjść osobiście, to
0: ja serdecznie zapraszam.
1: Dziękuję.
0: Monika Karolina Policzeńska. Do usłyszenia i do zobaczenia.
2: SK 106,6. SK 106,6.

0: Gwiazdce.
1: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
0: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
1: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
5: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
3: I po reklamie.

0: to promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
3: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września wystąpią Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. Na miejscu miasteczko Radia SK, imprezowy autobus, strefa chillout, animacje, konkursy i gadżety. Uwaga! Dla tych, którzy uwielbiają podziwiać widoki z wysokości, czeka eskowy helikopter. Loty w piątek i sobotę od 14 do zachodu słońca. Szczegóły w biurze lotów i w miasteczku Radia SK.
2: I po reklamie.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż, lecz trochę łatwiej, gdy we

Fugger. Let's go.